bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze, na który gorąco zapraszam Magda Sobczak. Dzisiaj u nas będzie bardzo kulturalnie, porozmawiamy sobie o dzielnicy kultury, która niebawem ma się w naszym mieście pojawić. Zajrzymy sobie też do Zatonia i sprawdzimy, na co pójdą 2 miliony polskich złotych. No, od razu powiem, że na remont przybudówki pałacowej, ale co się w niej znajdzie? No, to też ma związek z kulturą. Nie zabraknie też przeglądu najważniejszych wydarzeń tygodnia. Zadba o to mój redakcyjny kolega Grzegorz Pałka. Porozmawiamy sobie też na temat mocy literatury w Zielonej Górze. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w naszym programie. Zostańcie zatem koniecznie z Radiem Złote Przeboje. Jeszcze raz zapraszam.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: O wyjątkowej dziewczynce z rudymi warkoczami na naszej antenie opowie dzisiaj Anna Urbańska, specjalistka do spraw edukacji w Bibliotece Norwida. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Już po raz piąty fanki Anki spotkały się na wyjątkowej imprezie. Zlot przyjaciółek, tak można powiedzieć, Ani z Zielonego Wzgórza?
2: Fanki Anki i fani Ani spotkali się na imprezie pod nazwą Zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Tak, rzeczywiście była to już piąta edycja, bowiem tego typu imprezę Biblioteka Norwida organizuje już od 2022 roku i muszę przyznać, że z roku na rok to wydarzenie jest coraz bogatsze, coraz większe i coraz więcej uczestników bierze w nim udział. W tym roku było ich rekordowo wielu i przyjechali do nas dosłownie z całej Polski, bo gościliśmy fanki i fanów nie tylko z Zielonej Góry i województwa lubuskiego, ale także i z Poznania, i z Wrocławia, i z Krakowa, Warszawy, Pytrkowa Trybunalskiego, z Darłowa, z Koszalina, z wielu, wielu miejsc w kraju, a także kilku gości z Kanady.
1: Pani Anno, to nie jest przypadek, że to pani zajmuje się tą imprezą, bo zbieżność imion pani i Ani nie jest chyba tutaj przypadkowa.
2: Oczywiście, że nie ma przypadku, choć ja nie zawdzięczam swojego imienia bohaterce książki Ania z Zielonego Wzgórza, jednakże Ania Shirley była jedną z moich ulubionych bohaterek literackich we wczesnej młodości i jedną z pierwszych książek, którą przeczytałam już bardzo świadomie jako osoba mniej więcej 11-12-letnia. Odkąd poznałam Anię z Zielonego Wzgórza, zakochałam się w niej i rzeczywiście ta książka jest mi bliska. Wracam do niej po wielokroć. Oczywiście przeczytałam wszystkie książki z serii o Ani autorstwa Lucy Maud Montgomery i uważam, że ta bohaterka literacka jest wciąż bardzo popularna, wciąż uniwersalna i może pasjonować i interesować także dzisiejsze czytelniczki i czytelników, choć od wydania książki minęło już ponad 100 lat.
1: Impreza w Zielonej Górze cyklicznie się odbywa. Jeśli chodzi o organizowanie cyklicznych imprez, to zawsze stoimy przed takim wyzwaniem, co zrobić, by kolejna edycja w przyszłym roku była jeszcze bardziej interesująca i ciekawa, szczególnie dla tych fanek i fanów tego zlotu, którzy przyjeżdżają do nas co roku. Czyli mamy tak zwane elementy stałe imprezy, ale próbujemy też zaskoczyć czymś nowym.
2: Tak, tak. Staramy się, żeby każdego roku było coś nowego. Choć z roku na rok są takie stałe punkty programu i do nich należy cosplay, czyli konkurs na najciekawsze przebranie. On troszeczkę się zmienia, natomiast w tym roku także odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, w kategorii dzieci i w drugiej kategorii młodzież i dorośli. I w tym roku wystartowała rekordowa liczba uczestników, bo aż 52. To, co mnie bardzo cieszy, to to, że w konkursie wzięły udział nie tylko dziewczynki, dziewczyny i kobiety, ale także mieliśmy chłopców, którzy przebrali się za inne postaci z powieści, aniżeli Ania z Zielonego Wzgórza, bo jest to konkurs, w którym można przebrać się za dowolną postać, za dowolnego bohatera z książki. Mieliśmy także osobę przebraną za dwie osoby jednocześnie, za dwie postaci jednocześnie.
1: Czyli było to połączenie Mateusza i Maryli?
2: Było to połączenie Ani i Gilberta. I ta dziewczynka, która wykazała się wielką kreatywnością, zwyciężyła w tym konkursie.
1: Pięknie. Pani Aniu, a pani ulubiony bohater z tej powieści, oprócz oczywiście Ani z Zielonego Wzgórza?
2: To Mateusz, który jest bardzo ciepłą postacią, która mimo, że stoi z tyłu, to jest bardzo wrażliwa, ciepła i otacza takim serduchem i taką dobrą aurą zarówno Anię od samego początku, jak pojawiła się w Avon, jak i też czytelników, którzy poznają losy Ani.
1: Gdyby mogła pani przenieść coś z kart powieści do biblioteki Norwida, co by to było?
2: No przede wszystkim Ania i jej fantastyczna wyobraźnia i kreatywność, ale także umiejętność dostrzegania szczegółów i cieszenia się z małych rzeczy. Ania potrafiła zauważyć bardzo ważne elementy z życia, które nie są wręcz oczywiste. Dla niej nie były istotne rzeczy materialne, pieniądze. Dla niej bardzo liczyły się relacje, przyjaźnie, relacje w rodzinie. Ona tę rodzinę dopiero sobie budowała i potrafiła to docenić, że znalazła szczęśliwy dom, że znalazła bezpieczny dom przede wszystkim. I później już jako dorosła osoba także była bardzo rodzinną, bardzo ciepłą kobietą. To, co chciałabym także przenieść z Avon i z kart powieści, to także to, żeby dziś również umieć dostrzegać, być bardziej uważnym i umieć dostrzegać otaczający nasz świat i przyrodę.
1: Powiedziała pani, że dla Ani z Avon Lee pieniądze nie były istotne, ale tak duża impreza jak zlot fanek i fanów Ani wymaga nakładów finansowych. Jak to się udaje Norwidowi zrobić? Kto wspomaga i sypie groszem?
2: No w tym roku mieliśmy dużo szczęścia, bowiem udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu, jaki złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i ten projekt w tym roku przeszedł pozytywną ocenę. Otrzymaliśmy dofinansowanie, to przede wszystkim, ale także sporą cegiełkę do budżetu dorzuciło miasto Zielona Góra, bowiem także wystąpiliśmy z projektem do Urzędu Miasta i otrzymaliśmy dofinansowanie. Więc przede wszystkim dzięki tym wsparciom, dzięki tym dofinansowaniom udało się tegoroczne przedsięwzięcie. Nie byłoby możliwe na taką skalę bez tych pieniędzy, rzeczywiście, tak jak pani zauważyła. Natomiast musimy także powiedzieć o takim wsparciu niefinansowym, niekoniecznie materialnym, ale merytorycznym, którego dostarczają nam nasi partnerzy i współorganizatorzy. To jest m.in. Retro Lubuskie czy Fundacja Tłocznia, którzy w tym roku także wsparli naszą inicjatywę i po prostu gościli na zlocie, czy też realizowali jakieś wydarzenia w ramach programu zupełnie nieodpłatnie.
1: A o wyjątkowej imprezie, która miała miejsce w minione wakacje w naszym mieście, czyli o piątym zlocie fanek i fanów Ani z Zielonego Wzgórza, na naszej antenie opowiada specjalistka do spraw edukacji w zielonogórskim Norwidzie, pani Anna Urbańska.
0: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
1: Wspomniała pani o Mateuszu, dobrym duchu powieści, natomiast zlot fanów Ani też ma dobre duchy w postaci chociażby lokalnych pisarek.
2: Tak, Zofia Mąkosa towarzyszy w zasadzie zlotowi od pierwszej edycji, bowiem już na pierwszym zlocie pani Zofia Mąkosa czytała fragmenty powieści Ania z Zielonego Wzgórza, podobnie jak Barbara Wysoczańska, która także wspiera tę inicjatywę od samego początku. W tym roku Zofia Mąkosa była obecna i wzięła udział w panelu dyskusyjnym z udziałem fanek Ani z Zielonego Wzgórza. Poza Zofią Mąkosą w tym panelu wzięły udział jeszcze Agnieszka Maruszewska, autorka bloga Pokrewne Dusze, Świat Montgomery w Polsce, jak również Weronika Madrias, pisarka i założycielka Bajkowego Świata. Natomiast zawsze wspiera nas także inna lubuska pisarka, jaką jest Barbara Wysoczańska. W tym roku nie mogła wziąć udziału, natomiast do jeszcze czwartej edycji zawsze z nami była i czytała fragmenty powieści, czy też brała udział w czytaniu performatywnym. W tym tym roku nie mogła, ale mamy deklarację, że w następnej edycji bardzo chętnie weźmie udział, więc na to liczymy i mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie.
1: Ale oprócz fantastycznej wakacyjnej, cyklicznej imprezy, również i jesienią w Zielonej Górze, wokół Ani z Zielonego Wzgórza, też coś dziać się będzie.
2: W ramach lotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza będziemy mieli wydarzenie towarzyszące w październiku. 7 października mamy spotkanie z Sylwią Hutnik wokół książki Łobuziary, bo ponieważ jedną z takich bohaterek literackich, o których mowa jest w tej książce, jest właśnie Ania Shirley. I chcemy z Sylwią Hutnik porozmawiać o tym, czy dzisiejsze dziewczyny mogą czerpać właśnie inspirację z takich bohaterek literackich. I to jest 7 października, natomiast 8 także w ramach takiej imprezy towarzyszącej zlotowi odbędą się warsztaty i spotkanie z Katarzyną Wasilkowską dla dzieci.
1: A waszym i moim gościem podczas tego weekendowego wydania programu Tydzień w Zielonej Górze była Anna Urbańska, specjalistka do spraw edukacji w Bibliotece Norwida. Ja za tę rozmowę uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A już teraz na naszej antenie przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zielona Góra sporządzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szwajcarskim. Zainteresowani mogą składać wnioski do 2 października. Należy je składać do prezydenta miasta w formie papierowej, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w budynku urzędu lub elektronicznie. Szczegóły magistrat opisał w mediach społecznościowych. Miasto ogłosiło też przetargi na miejskie nieruchomości. Trwają rozmowy na temat tego, co ma powstać w budynku po kinie Nysa. Najważniejsze, że jest on już w rękach miasta, podkreśla radny Janusz Rewers.
4: Uważam, że tego rodzaju obiekty nigdy nie powinny trafić w ręce prywatne, bo po prostu z założenia to albo będzie skazane na wyburzanie, albo na postawienie tam, na zamienienie na jakiś taki komercyjny budynek.
3: Decyzję, co ma powstać w miejscu dawnego kina, mają podjąć mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Do jutra mieszkańcy Nowej Soli natomiast mogą zgłaszać swoje projekty w 2 edycji budżetu obywatelskiego. Jedną z największych zmian będzie sposób głosowania. Teraz zasada będzie prostsza. 1 głos na zadanie inwestycyjne i 1 na projekt zielony.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
3: Zbiórka elektrośmieci przed nami w Żarach. 26 września w 5 punktach miasta można będzie zostawić sprzęt AGD i RTV, radia, komputery czy baterie. Miejsca, gdzie można będzie przynieść niepotrzebne urządzenia, sprawdziła Gosia Mura.
5: Wyznaczono je na parkingu przy Okrąglaku, to ulica Lubelska, na parkingu przy Telemana, na rynku przy Ratuszu oraz na parkingach przy Zawiszy Czarnego i Grunwaldzkiej. Zbiórka prowadzona będzie między 9 a 14.
3: W każdej z lokalizacji zbiórka potrwa około 50 minut. Zakończyły się prace związane z poprawą stanu nawierzchni oraz odwodnienia drogi wojewódzkiej 278 w Trzebiechowie. Usunięto zniszczoną nawierzchnię, wstawiono też nowoczesną siatkę w miejscach wymagających wzmocnienia, ułożono nową warstwę wiążącą oraz trwałą warstwę ścieralną i pomalowano pasy. Nowe oznakowanie poziome wykonano w technologii cienkowarstwowej. Nawet 3 lata więzienia grożą 45-letniemu kierowcy, który w sobotę w Zielonej Górze, mając ponad 2 promile, wyprzedzał inne pojazdy i na łuku wypadł z drogi, po czym dachował.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Ponad 2 800 000 złotych kosztować będzie budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim. Obiekt zlokalizowany w powiecie zielonogórskim będzie mieć m.in. garaż na 3 strażackie pojazdy. Z efektów projektu korzystać będzie rocznie około 9,5 tysiąca osób. Nawet do 15 lat więzienia grozi 52-letniemu multirecydwiście, który z piwnicy jednego z zielonogórskich bloków ukradł hulajnogę. Beata Korzeniowska.
6: Elektryczny jednoślad kosztował około 3,5 tysiąca złotych. Mundurowi znaleźli go w mieszkaniu podejrzanego. Z kolei do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł w Zielonej Górze pozostawiony bez zabezpieczenia rower. Pokrzywdzona około godziny 7:20 zostawiła jednoślad na chwilę przed budynkiem, w którym pracuje. Gdy po kilku minutach wyjrzała przez okno, roweru już nie było.
3: Kobieta wyceniła straty na ponad 1000 złotych. Prace przy remoncie mostu żagannego wchodzą w kolejny etap. Wykonawca oczyścił beton od spodu obiektu oraz wykonał zabezpieczenie antykorozyjne. Obecnie trwa wymiana sieci zamontowanych pod mostem.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: A przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia z naszego miasta i regionu przygotował dla nas Grzegorz Pałka. Ogromnie dziękuję. Słuchacie programu Tydzień w Zielonej Górze. Już za momencik porozmawiamy o tym, jak mocno i kulturalnie zmieni się centrum naszego miasta. Powstanie tu bowiem nowa dzielnica. Dzielnica kultury. Co się w niej znajdzie, komu i kiedy służyć będzie, o tym już teraz w naszym programie.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: W co centrum Zielonej Góry ma powstać miejsce, które ma zmienić sposób, w jaki korzystamy z miejskiej kultury. Stare budynki dostaną wkrótce nowe życie, a w planach jest stworzenie dzielnicy kultury z Urban Labem, odnowionym BWA, kinami i przestrzeniami do spotkań. A co dokładnie zmieni się w centrum Zielonej Góry i kiedy będziemy mogli właściwie korzystać z tych nowych miejsc? O tym nieco więcej już za moment w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze. No ale skoro mowa o zmianach i o miejscach, które mają służyć mieszkańcom i kulturze, już za moment zajrzymy też do Zatonia. Tamtejszy pałac ponownie przechodzi zmianę. Tym razem remont obejmie jego przybudówkę, która ma służyć przede wszystkim artystom. Powstanie tam zaplecze potrzebne podczas koncertów i wydarzeń organizowanych w pałacu.
0: Co słychać w Zielonej Górze?
1: Zatonie ma być nie tylko miejscem spacerów i spotkań z historią. Pałac coraz częściej żyje także muzyką i wydarzeniami kulturalnymi. Dlatego teraz przyszedł czas na remont jego przybudówki. Ma powstać tam zaplecze, którego potrzebują artyści występujący w pałacu, a więcej na ten temat już teraz na naszej antenie.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Pałac Książęcy w Zatoniu znów będzie placem budowy. Po zakończonej w ubiegłym roku modernizacji głównej części kompleksu przyszedł teraz czas na kolejną inwestycję. Tym razem remontowana będzie przybudówka. To niewielka, ale bardzo ważna przestrzeń, no, szczególnie podczas organizowanych w Zatoniu wydarzeń kulturalnych. A o jej znaczeniu dla artystów na naszej antenie opowie Michał Mogiła, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Kultury.
7: Jeżeli pojawi się jakaś gorsza pogoda, to koncerty związane na przykład z większą realizacją, ze sprzętem, z nagłośnieniem, no będą miały jakąś możliwość w końcu takiego spokojnego przechowania, ale przede wszystkim potrzebujemy tego miejsca po to, żeby latem przy pięknej pogodzie albo przy wiecznej pogodzie móc się w pełni profesjonalnie przygotować do występu, czyli mieć osobną, specjalną garderobę, mieć zaplecze, móc korzystać z podstawowych rzeczy takich tutaj, które są potrzebne przed koncertem. Dla nas to na pewno jest inwestycja na plus. Widzimy to po tym, jak wyglądają koncerty w Zatoniu. Cieszą się ogromnym, wielkim zainteresowaniem. Mówię to już nie jako członek Rady Kultury, ale jako aktywny muzyk, gdzie widziałem, jak te koncerty wyglądają, jak są realizowane i myślę, że Zielona Góra, Pałac Książęcy w Zatoniu może być z takich koncertów tylko dumny.
1: Przybudówka ma zostać przystosowana między innymi do potrzeb muzyków. Będzie mogła służyć jako garderoba, ale będzie także miejscem do przechowywania sprzętu. To kolejny etap inwestycji w kompleks pałacowo-parkowy. Główna modernizacja pałacu zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku, a w jej ramach między innymi rozbudowano oranżerię, a ruiny pałacu zabezpieczono szklanym dachem. Całość, przypomnę, kosztowała około 5 milionów złotych, a teraz miasto znów wraca do prac w Zatoniu, a o tym, co dokładnie zmieni się w przebudówce, na naszej antenie opowie wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder.
8: Miejsce zmieni się w zakresie samego pałacu, samych tych ruin trwałych, w zakresie przybudówki. Jeżeli chodzi o tą istniejącą przybudówkę, zostanie ona zmodernizowana w taki sposób, że zostaną wstawione okna, powstanie zadaszenie, pojawi się dodatkowe piętro, będą zamontowane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne od strony samego pałacu. Jest to wszystko oczywiście uzgodnione z konserwatorem zabytków. Ta przybudówka ma służyć przede wszystkim jako takie miejsce dla artystów, czyli takie zaplecze artystyczno-magazynowe, którym wszyscy goście, którzy przyjeżdżają organizować wydarzenia kulturalne, będą mogli zarówno i się przebrać, i zostawić swoje rzeczy, a także magazyn dla tych elementów, które są tutaj wystawiane na czas koncertów, czyli ma to poprawić funkcjonowanie tego obiektu.
1: Koszt obecnej inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Prace mają zakończyć się na początku przyszłego roku, a jak będą przebiegać?
9: Piotr Idzikowski, dyrektor oddziału Diament w spółce Excalor Drilling S.A. Obecnie kontrakt obejmuje wykonanie zadaszenia części obiektu pałacowego i wykonanie pewnych prac konstrukcyjnych w środku, aby mogło to pomieszczenie być, ta część mogła być użytkowana przez artystów, inne osoby, które będą tutaj odpowiadały za wykonanie jakichś koncertów, przedstawień czy różnego typu eventów, i to jest ta część związana z obiektem, natomiast część prac będzie realizowana na terenie parku w postaci wykonania dodatkowych elementów małej architektury, nasadzeń, wszystkiego tego, co za chwilę zobaczymy i upiększy nam kolejny raz ten przepiękny park i przepiękny obiekt.
1: Przebudówka ma więc stać się zapleczem dla wydarzeń organizowanych w pałacu i jego otoczeniu, a tych w Zatoniu, jak sami wiecie, nie brakuje, bo kompleks jest miejscem i koncertów, i wystaw, a także wielu innych wydarzeń kulturalnych. Kolejna modernizacja ma sprawić, że ten zabytkowy kompleks będzie nie tylko atrakcją dla zwiedzających, ale także coraz lepszym miejscem do organizowania wydarzeń, no i przede wszystkim pracy zielonogórskich artystów.
0: Czekamy na to od lat.
1: Zatonie to nie jedyne miejsce w Zielonej Górze, w którym przestrzeń związana z kulturą przechodzi zmiany. Miasto ma znacznie większe plany dotyczące tego, jak w przyszłości mają wyglądać miejsca, w których spotykamy się na koncertach, wystawach, seansach czy innych wydarzeniach. Tym razem wrócimy sobie do centrum Zielonej Góry, bo tu również stare, niewykorzystane dziś w pełni budynki mają dostać nowe życie. W planach jest stworzenie w naszym mieście dzielnicy kultury, przestrzeni, która ma połączyć różne instytucje i funkcje związane z kulturą. Ma być Urban Lab, odnowione biuro wystaw artystycznych. Mają pojawić się także nowe przestrzenie kinowe i miejsca do spotkań. To duża zmiana, bo chodzi nie tylko o remont pojedynczego budynku, ale o stworzenie całego kompleksu, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać na co dzień. Co dokładnie ma powstać w centrum miasta, jak zmieni się ta część Zielonej Góry, no i przede wszystkim, kiedy pierwsze z tych miejsc będą gotowe? O tym już teraz w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze.
0: Nasza Zielona Góra.
1: Zielona Góra zmieni swoje centrum. Miejsca, które przez lata niszczały albo straciły swoje dawne funkcje, mają zostać odnowione i ponownie otwarte dla mieszkańców. Jednym z najważniejszych elementów tej zmiany jest Urban Lab przy Placu Matejki. To tutaj powstaje przestrzeń przeznaczona przede wszystkim dla młodych zielonogórzan. Przestrzeń do spotkań, warsztatów, nauki, rozwijania pomysłów i działań społecznych. Budynek Urban Labu niedługo zostanie oddany do użytku, mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.
10: Wszystko idzie zgodnie z planem. Przede wszystkim to jest rewitalizacja. Tu były gruzy, była ruina. Dziś powstał budynek w części odtworzony architektonicznie, czyli pod okiem konserwatora zabytków. Powstała nowa część z antresolą, która jest otwarta w stronę Placu Teatralnego. To jest dodatkowa dostępność dla młodzieży, dla mieszkańców tej części miasta.
1: Urban Lab jest częścią większego projektu zatytułowanego Nowe Otwarcie, którego celem jest rewitalizacja przestrzeni społecznej, edukacyjnej i kulturalnej w centrum Zielonej Góry. Docelowo ma tutaj powstać dzielnica kultury. Miasto chce połączyć w tym miejscu kilka ważnych punktów związanych z kulturą i spędzaniem wolnego czasu. W planach jest między innymi modernizacja budynku po szkole muzycznej, w którym działa BWA, oraz zagospodarowanie budynku po kinie Nysa. A o tym, jak ostatecznie ma wyglądać dzielnica kultury, mówi prezydent naszego miasta.
10: Przede wszystkim to jest szereg obiektów, które będą oferowały mieszkańcom miasta wydarzenia artystyczne, kulturalne. To jest duży, horyzontalny projekt. Dziś jest realizacja części tego projektu, czyli powstaje Urban Lab, czyli miejsce dla młodych, kreatywne, miejsce pracy, warsztatów, spotkań. Są inicjatorzy, jest nowy budynek połączony z częścią z placem teatralnym. Tu będzie aktywizacja młodych. Ponadto pieniądze, które pozyskaliśmy z funduszy europejskich, również pójdą na rewitalizację biura wystaw artystycznych. Ona tego wymaga od lat, ten budynek. Te przestrzenie należy dostosować. Będzie modernizacja, nowe przestrzenie wystawiennicze. Cała inwestycja będzie również oparta o te pomieszczenia higieniczno-sanitarne, których dzisiaj tam brakuje. Dodatkowo adoptujemy budynek po byłej szkole muzycznej. Obok BWA jest obiekt, który pozyskaliśmy od wojewody lubuskiego i te pieniądze pójdą na dostosowanie tego obiektu. Nowe przestrzenie wystawiennicze, spotkania NGO-sów. To są dwa elementy, które tworzą dzielnicę kultury. Kolejne to kino Nysa, które ostatnio trafiło do miasta Zielonogóra, bo odkupiliśmy je od prywatnego inwestora. Współpraca z kinem Newa świetnie się układa. Współpraca z teatrem oraz to wszystko musi być okraszone nową przestrzenią, rewitalizacją Śródmieścia, przebudową całego Śródmieścia, od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów. Mała architektura, ogrody zielone, przestrzenie dla muzyków, dla gospodarki, Zielona Góra się zmieni kompleksowo w tej części miasta i powstanie dzielnica kultury.
1: Najbardziej widoczne prace trwają teraz przy placu Matejki. Budynek Urban Labu przechodzi gruntowny remont. Historyczna część obiektu jest odnawiana, a całość zostanie dostosowana do nowych funkcji. Po remoncie będzie to miejsce spotkań, warsztatów i wydarzeń, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Zielonej Góry.
11: Przestrzeń dla młodych, którą mogą wykorzystywać w taki sposób, jaki potrzebują. Będą tutaj sale kreatywne, ale sale, które są bardzo elastyczne w wykorzystaniu, bo chcemy, żeby to młodzież powiedziała, czego tak naprawdę potrzebuje, a nie narzucić im, że w tej sali można robić to i to, ale tam tego nie wolno. Dlatego ta przestrzeń ma być oddaną przestrzenią dla młodych, ale nie tylko dla młodych, dla wszystkich mieszkańców. I niech wykorzystują tą przestrzeń dokładnie tak, jak potrzebują. Wciąż musimy się reklamować. Oczywiście, jak takie wielkie idee powstają, to dosyć długo trzeba nad tym pracować. Prawda też jest taka, że w Zielonej Górze mieszkańcy nie czują jeszcze, że mają sprawczość. Bardzo powoli odzyskują taki swój głos. Jak zawsze my mówimy, że mogą wyrazić swoją opinię, a my to weźmiemy pod uwagę, to jest wielkie zdziwienie. I to chyba z tego wynika, pewnego rodzaju nieśmiałość. Natomiast kiedy podchodzimy personalnie tutaj na tych różnych naszych działaniach, które się dzieją w przestrzeni miejskiej, to wszyscy są bardzo chętni. Nie mamy problemu, żeby tych młodych ludzi zachęcić. Po prostu ten pierwszy krok wejścia i być może ich przyjście do nas jest o tyle trudniejsze, dlatego my staramy się wychodzić do nich.
1: Mówiła Agata Bazydło, koordynatorka Urban Lab w Zielonej Górze. Urban Lab ma być także miejscem współpracy z młodymi mieszkańcami Zielonej Góry. Jednym z partnerów będzie zatem Młodzieżowa Rada Miasta. O tym, jak do tej pory układa się współpraca Młodzieżowej Rady Miasta z Urban Labem, opowie na naszej antenie przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Zielonej Górze, Oliwier Wołkowicz.
12: No to przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj z obecnym Bartkiem kilkukrotnie na temat wymiany zdań, wymiany pomysłów. Wzajemnie się też zapraszaliśmy na swoje inicjatywy, które były skierowane dla młodzieży, więc myślę, że ten budynek bardzo przysłuży się całej zielonogórskiej młodzieży, też ze względu na to, że współpraca przynajmniej w tej kadencji była dobra. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej, która już za niedługo.
1: A czego brakowało zielonogórskiej młodzieży?
12: Brakowało miejsca spotkań. Brakowało takiej infrastruktury, która będzie skierowana typowo dla młodzieży. Taka infrastruktura właśnie tutaj dzisiaj została zapowiedziana. Jest w końcowym etapie, w końcowej fazie budowy. W październiku będzie oddawana do użytku planowo. Więc to my jako młodzież bardzo się z tego cieszymy, że taki obiekt powstaje.
1: Dodaje Oliwier Wołkowicz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Urban Lab ma zostać oddany do użytku w październiku, a to dopiero początek większych zmian w centrum Zielonej Góry. W przyszłości dzielnica kultury ma połączyć między innymi Urban Lab, BWA, teatr oraz kina Neva i Nessa. W planach są także nowe przestrzenie dla mieszkańców, więcej zieleni i ogrody deszczowe. Miasto chce więc nie tylko wyremontować stare budynki, ale przede wszystkim przywrócić je zielonogórzanom. Tak, żeby centrum naszego miasta było miejscem, w którym można nie tylko zrobić zakupy czy załatwić sprawy, ale także spotkać się, pójść do kina, na wystawę, warsztaty albo inne wydarzenie. Tak ma wyglądać zielonogórska dzielnica kultury.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A jeśli jesteśmy w temacie kultury, to zajrzyjmy sobie może do zielonogórskiego kina i sprawdźmy, co do zobaczenia na dużym ekranie. Na ekran w ten weekend weszły dwie premiery. Pierwsza to 100 dni Misja Zeus. Tak dobrze wam się wydaje, to kontynuacja filmu 100 dni do matury. Komedia akcji, w której ponownie widzimy na ekranie Kapsla i jego ekipę, próbują odnaleźć się tym razem w dorosłym życiu, a przy okazji trafiają w sam środek misji, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Drugą premierową propozycją jest Totalna Magia 2. No, totalne szaleństwo. Sandra Bullock i Nicole Kidman po latach ponownie wcielają się w rolę sióstr Owens. Tym razem muszą zmierzyć się z kolejną klątwą i rodzinnymi sekretami. To propozycja dla tych, którzy lubią połączenie fantasy, komedii romantycznej, odrobiny magii, no i lubią oglądać Sandrę Bullock i Nicole Kidman na dużym ekranie. Gdybyście natomiast mieli ochotę na nieco bardziej widowiskowe kino, to podpowiem wam, że na ekranie w Zielonej Górze cały czas do zobaczenia Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Tutaj Peter Parker, super bohater, przede wszystkim koleguje się z Punisherem, co było dla mnie trochę zaskakujące. Po drugie, próbuje sprawić, by przyjaciele, którzy go zapomnieli, sobie o nim przypomnieli. Czy to się uda, a jeśli tak, jakie będą tego konsekwencje, no to proszę pójść i zobaczyć. Pod sam koniec seansu proponuję osobom nieco bardziej wrażliwym wyjąć chusteczki higieniczne. Mogą się zdecydowanie przydać przy scenie powitania Petera z Nedem.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Choć do świąt Bożego Narodzenia jeszcze tak naprawdę sporo czasu, to zielonogórski falubas dostał fantastyczny prezent. Ja nie pogardziłabym takim pod choinkę. 2 miliony złotych z miejskiego budżetu. Z jakiej to okazji i dlaczego, o tym będziecie mogli posłuchać nieco więcej już za moment w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze, a przez najbliższy niecały kwadrans będzie bardzo sportowo, bo jeśli waszą dewizą życiową jest hasło w zdrowym ciele zdrowy duch, to podpowiem wam, gdzie w każdy wtorek w naszym mieście warto się wybrać, by w doborowym towarzystwie za zupełne darmo sport pouprawiać.
0: Co słychać w Zielonej Górze?
1: Jeszcze niedawno przyszłość falubazu Zielona Góra stała pod dużym znakiem zapytania. Klub zmaga się z wielomilionowym zadłużeniem, a na dokończenie sezonu potrzebne są kolejne pieniądze. Miasto zdecydowało się więc sięgnąć do budżetu i przeznaczyć na falubas dodatkowe 2 miliony złotych.
0: Sport w Zielonej Górze.
1: 2 miliony złotych z miejskiej kasy trafią do falubazu Zielona Góra. Tak zdecydowali radni podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.
13: Wiesław Kuchta, Rady Miasta, Klub Zielona Razem. No dzisiaj falubas ma zaległości, żeby zbilansować rok, kwotę wysokości 4 milionów. Dzisiaj chcemy zabezpieczyć kwotę wysokości 2 miliony złotych. Jest to kwota niezbędna, która ma uregulować zaległości płacowe dla składu, dla zawodników z pierwszego składu. Jeżeli tego nie zrobimy, może się okazać, że falubas nie dostanie licencji na kolejny rok startu w Ekstralizie. Co prawda miasto ma na dzień dzisiejszy akcję falubazu, czyli jest tak jako właścicielem. No ale nie jest miasto od zarządzania zawodowym klubem, ani od szkolenia młodzieży. Naszym warunkiem poparcia tej kwoty jest to, żeby także inne kluby, które odnosiły w tamtym roku sukces, czyli Lechia, Zastal i ZKS, także im podnieść poziom proporcjonalny, poziom finansowania.
1: Pieniądze mają pomóc klubowi w rozwiązaniu jego problemów finansowych. Decyzja nie była jednak jednomyślna. Przeciwko zagłosowali chociażby radni Robert Górski i Paweł Wysocki.
14: Jest zbyt dużo niewiadomych, tak? Wiemy, jakie były problemy, kto je spowodował, wiemy, co były zarząd robił, kogo się pozbywano, tak? Mówię tutaj przede wszystkim o panu Piotrze Protasiewiczu, tak, o Tormistrzu. Teraz z panem Balaskiem są problemy. Gdzieś w międzyczasie była wojna z kibicami i była artykułowana, ciągle widzieliśmy te problemy. Mimo to jakby nikt nie poniósł odpowiedzialności i teraz jakby klub przychodzi po następnym 2 milionem, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej. Bo jakby przyszli, by powiedzieli, jaki jest plan, tak? Nie będę mówił o takich sytuacjach, że być może wróci do nas Pepe, tak? Że być może Dudek do nas przyjdzie. O takich informacjach byśmy marzyli, ale na chwilę obecną nie wiemy nic i uważam, że 5 milionów, bo to już by było 5 milionów w roku przekazanych dla klubu, którego zarząd były spowodował problemy, tak? Gdzie teraz jest pan Boiński, gdzie są te osoby, które wtedy decydowały?
15: Chciałbym przypomnieć, że miasto, które od kilku lat jest współwłaścicielem falubazu, nigdy nie otrzymało dostępu do ksiąg rachunkowych, wyników finansowych, nawet takiej bieżącej sytuacji. I tak jest podobnie, więc żądanie z naszej strony tego planu naprawczego zawsze spotykało się z jakimś oporem. Mimo wszystko chcielibyśmy wyjść naprzeciw tym też oczekiwaniom mieszkańców, żeby przestać udzielać się w sporcie zawodowym.
1: Dodatkowe 2 miliony złotych mają zostać przekazane klubowi w formie konkursu. Jak tłumaczyło miasto, chodzi o pomoc falubazowi w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej i zapewnienie mu stabilnego funkcjonowania. A problem jest naprawdę poważny. Podczas posiedzeń komisji radni usłyszeli, że zadłużenie klubu już przekracza 4 miliony złotych, a falubas informował dodatkowo, że do spełnienia wymogów finansowych i dokończenia sezonu potrzebne są łącznie kolejne 4 miliony. To nie są jednak pierwsze miejskie pieniądze, które zostały przekazane falubazowi w tym roku. Przypomnijmy, że w styczniu w ramach podziału środków na sport zawodowy klub otrzymał 3 miliony złotych. Dodatkowo 0,5 miliona złotych przeznaczono na szkolenie żużlowej młodzieży. Oznacza to, że po przyznaniu kolejnych 2 milionów samo tegoroczne wsparcie miasta dla falubazu wzrośnie do co najmniej 5 milionów złotych, nie licząc już wspomnianych pieniędzy na szkolenie juniorów. I właśnie skala tego wsparcia budzi wątpliwości części radnych. Paweł Wysocki zagłosował przeciwko przekazaniu kolejnych 2 milionów złotych. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim zasadności dalszego angażowania miejskich pieniędzy w klub, który już wcześniej otrzymał znaczące wsparcie. Wysocki znalazł się wśród wśród zaledwie dwóch radnych, którzy sprzeciwili się uchwale. Z kolei Grzegorz Maćkowiak, który głosował za przekazaniem pieniędzy, podkreśla, że dla Falubazu ma być to swego rodzaju koło ratunkowe. Jednocześnie stawia jednak klubowi konkretny warunek.
16: Ja sobie nie wyobrażam, żeby prezydent Zielonej Góry jako akcjonariusz obecnie mimo wszystko jeszcze nie otrzymał takiego planu naprawczego. Oto też na komisji Rady Miasta w tej sprawie pytałem, prosiłem. Trzeba oczywiście ratować Falubaz. Nie możemy pozwolić na to, żeby tu były jakieś potężne problemy. Natomiast absolutnie dzisiaj chodzi o przyszły rok. I o przyszły rok dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę nie o ten, bo chodzi o przyszłość Falubazu, ale przyszłość taka, która będzie wiązała się jednak z przewidywalnym finansowaniem ze strony miasta, dlatego że mieszkańcy no mówią tak, nie ma na chodniki, nie ma na drogi często, nie ma na inne rzeczy, a tu 2 miliony są. Więc tu trzeba być przede wszystkim rozsądnie i przewidywalnie do tego podchodzić.
1: Zdaniem Maćkowiaka pieniądze nie powinny być traktowane jako rozwiązywanie problemu, ale jako czas na jego naprawienie. Radny oczekuje teraz od klubu przedstawienia planu naprawczego, który pozwoli ograniczyć koszty i uporządkować sytuację finansową. Miasto podkreśla z kolei, że pomoc ma być jednorazowa. Prezydent Marcin Pabierowski mówił o potrzebie wyprowadzenia klubu z trudnej sytuacji i znalezieniu rozwiązania, które pozwoli mu stabilnie funkcjonować w przyszłości. Falubas nie jest przy tym wyłącznie beneficjentem miejskiego wsparcia. Zielona Góra posiada obecnie 34% akcji klubu, dlatego sytuacja finansowa żużlowej spółki jest również problemem samego miasta. Jednocześnie trwają rozmowy dotyczące sprzedaży miejskich udziałów. Reasumując, 2 miliony złotych mają więc pomóc Falubazowi przetrwać trudny moment. Pytanie pozostaje jednak szersze. Czy będzie to rzeczywiście ostatnia pomoc z miejskiej kasy i czy klubowi uda się dzięki niej trwale uporządkować swoje finanse? Na razie radni dali zielone światło dla kolejnego wsparcia, a teraz piłka, no a właściwie żużel, jest już po stronie Falubazu.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Jeśli uwielbiacie biegać, to zachęcam gorąco, zróbcie nieco głośniej Radio Złote Przeboje, bo już za momencik o cudownej akcji, która od lat odbywa się w naszym mieście, będziecie mogli posłuchać. Akcja nazywa się Biegam, bo lubię.
0: Aktywnie w Zielonej Górze.
17: Nazywam się Patryk Sołtys, jestem prowadzącym treningi akcji Biegam, bo lubię, Zielona Góra.
1: Panie Patryku, naprawdę można polubić bieganie? Ja pytam z perspektywy osoby, która no niechętnie na lekcjach WF-u wybiegała bieżnie.
17: Myślę, że można. Jest to kwestia oczywiście zawsze indywidualna. Myślę, że kwestia ta wynika z tego, że jako dzieci jesteśmy zmuszani do treningów biegowych, a niekoniecznie dzieci chcą tylko biegać. I stąd nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzają różne elementy biegowe w zabawach, żeby ukryć samo bieganie.
1: O, to sprytne jest.
17: Tak.
1: Czy pan też tak robi podczas treningu z dorosłymi mieszkańcami Zielonej Góry? Czy tu już nie trzeba stosować takich zabiegów?
17: Nie stosuję tego zabiegu, ponieważ osoby, które przychodzą do nas na treningi, już są nastawione na to bieganie i chcą w tym kierunku się rozwijać, chcą w tym kierunku coś zrobić, żeby też się przekonać i polubić to bieganie.
1: Ja słyszałam kiedyś i pewnie się pan pod tym podpisze, że jeśli chodzi o bieganie, to jest najtańszy sport świata, jeśli chodzi o jego uprawianie, bo tutaj trzeba zainwestować tylko i wyłącznie w buty, a cała reszta inwestycji to jest motywacja, znalezienie czasu i pokochanie chociażby biegania w deszczu.
17: Myślę, że w teorii można by to tak ująć. Wiadomo, rzeczywistość potrafi zweryfikować i realia będą inne. Ale co do założenia tego teoretycznego, wystarczą odpowiednie buty i można wyjść biegać.
1: A dlaczego wtorek ma być tym dniem, w którym zielonogórzanie mają kochać bieganie? Skąd pomysł na to, by akcja Biegam, bo lubię w Zielonej Górze odbywała się właśnie we wtorek?
17: Ja akcję w Zielonej Górze prowadzę od 2018 roku i tutaj sobie wypracowaliśmy taki dzień, że uczestnikom większości osób pasuje ten wtorek, tak się umawialiśmy i kontynuujemy to w kolejnych latach.
1: Czy ta grupa treningowo-biegowa jest grupą zamkniętą, czy do tej grupy można dołączyć w dowolnym momencie roku? Jak to wygląda z takiej technicznej strony?
17: Z takiej strony technicznej wygląda to w ten sposób, że wystarczą tylko chęci i można się pojawić na akcji we wtorek. Treningi są całkowicie darmowe dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania, i każdy też, niezależnie od tego poziomu, jaki prezentuje, na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: A czy tutaj wiek jest jakąś przeszkodą, czy biegać każdy może?
17: Myślę, że każdy może biegać, jeżeli mu tylko zdrowie na to pozwala.
1: I kardiolog na przykład.
17: Na przykład. Natomiast jakby nastawiamy się akcją, że kierujemy w stronę do osób powyżej 16 roku życia, dlatego że sama Fundacja Wychowanie przez Sport, która jest organizatorem akcji Biegam, bo lubię, ma też inne zajęcia, które są przeznaczone typowo dla młodszych uczestników.
1: Wychowanie przez sport to jest bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie my teraz w XXI wieku często zapominamy. To znaczy martwi mnie i być może pana również osobę, która ze sportem jest za pan brat i na co dzień, zwiększona liczba chociażby zwolnień lekarskich z WF-u, które przedkłada się w okolicach września w zielonogórskich szkołach.
17: No na pewno nie jest to nic zadowalającego i tendencja idzie w tą gorszą stronę. Natomiast kto ma być lepszym przykładem niż rodzice dla dziecka? I jeżeli tutaj rodzice idą w stronę takiego, nie wiem, prostszego rozwiązania, żeby tylko mieć spokój, żeby dziecko nie męczyło, że nie chce iść na te zajęcia WF-u, no to później mamy taką sytuację.
1: Wróćmy do treningów wtorkowych, biegowych. W Zielonej Górze w akcji Biegam, bo lubię biegamy jesienią, ale tą jeszcze Złotą Polską, i potem razem z budzącą się wiosną, kiedy kończymy sezon na morsowanie, wybiegamy, no właśnie, gdzie konkretnie?
17: My się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej, co tydzień o godzinie 19.
1: Jeśli chciałabym jednak pokochać bieganie i zdecydowałabym się na taki pierwszy swój bieg, biegowy trening, o czym powinnam wiedzieć, pamiętać i jak się do takiej pierwszej, naprawdę pierwszej przygody z bieganiem przygotować?
17: Ja bym generalnie podszedł ze spokojem. Można się u nas pojawić na akcji. Ja jestem dla uczestników, także można przyjść, porozmawiać, ja wszystko powiem, jak mamy to robić. Każdy trening też przeze mnie jest w teoretycznym wprowadzeniu, żeby też każdy wiedział, co nas dzisiaj czeka i jak należy wykonać trening. A jedyne, co trzeba, to myślę, że zabrać pozytywne nastawienie, dobry humor i najlepiej odpowiednie obuwie, ewentualnie jakiś inny strój sportowy, żeby to nie były spodnie jeansowe przykładowo.
1: Pozostaniemy jakby w temacie biegania, natomiast ja mam takie pytanie do pana jako fachowca od biegania. Marzy się panu, panie Patryku, taka duża impreza biegowa w Zielonej Górze, jak na przykład zielonogórski maraton?
17: Myślę, że na pewno by to przykuło dużą uwagę. Maraton to nie wiem, nie jestem do tego przekonany. Maraton jest trudny organizacyjnie, bo jednak to jest dwa razy więcej kilometrów niż na przykład półmaraton.
1: A na sam koniec podsumujmy sobie króciutko naszą dzisiejszą rozmowę, o czym słuchający nas mieszkańcy Zielonej Góry powinni pamiętać, jeśli biorą pod uwagę wspólne bieganie podczas akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze.
17: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że treningi Biegam, bo lubię są darmowe, są dla każdego. Tutaj niezależnie, tak jak wspomniałem, od poziomu zaawansowania, każdy znajdzie coś dla siebie. Także serdecznie zapraszam, żeby spróbować.
1: Przypomnijmy, można próbować jesienią, a także wiosną. Wystarczy przyjść w dowolny wtorek na godzinę
17: 19
1: na stadion
17: przy ulicy Sulechowskiej.
1: To zapraszamy gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy już przekonali się do biegania i tych, którzy chcieliby tę lekkoatletyczną dyscyplinę sportu pokochać. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę o akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze. Jak się okazuje, bieganie to znacznie więcej niż pokonywanie kolejnych kilometrów. To ruch, energia,

0: górze.
1: Jak tworzyć miasto, w którym mieszkańcy nie tylko żyją, ale także mają realny wpływ na jego rozwój? Czy innowacje mogą zaczynać się od zwykłej rozmowy, wspólnego pomysłu i lokalnej współpracy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w naszym programie, rozmawiając dziś o Urban Lab w Zielonej Górze, miejscu, które łączy mieszkańców, samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorców i środowisko naukowe we wspólnym projektowaniu przyszłości naszego miasta.
0: Mieszkańcy Zielonej Góry mają głos.
1: A razem z Wami i ze mną ten czas spędza Bartłomiej Walkowski z Urban Lab Zielona Góra. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Urban Lab. Kiedy myślę o tym skrócie, myślę sobie, że można by to potraktować tak trochę po angielsku, bo chyba taka też była idea, i powiedzieć o Urban Lab jak o miejskim laboratorium. Ale tutaj nie trzeba mieć fartuchów, żeby przyjść i czynić rzeczy ciekawe, interesujące i ważne dla miasta. Czy to się zgadza?
2: Absolutnie tak. To też często pytanie, które dostajemy jako właśnie członkowie Urban Labu. Z czym się ten Urban Lab, ta nazwa w ogóle popularnie je? No więc Urban Lab oczywiście to jest takie laboratorium, takie miejsce stworzone dla mieszkańców, którzy po prostu chcą mieć realny wpływ na rozwój miasta, a my jako ta przestrzeń, która powstała w Zielonej Górze, łączymy ludzi, pewne pomysły, pewne działania, pokazując, że o mieście po pierwsze można rozmawiać, no i współtworzyć je w jakiś taki nowoczesny, otwarty sposób, no ale to także przestrzeń do spotkań, warsztatów czy różnego rodzaju wydarzeń i wspólnego szukania takich rozwiązań, które sprawiają, że no właśnie, Zielona Góra staje się lepszym miejscem do życia.
1: No dobrze, panie Bartłomieju, ponieważ Urban Lab już działa od 2025 roku, to sprawdźmy, jak to, co powiedział pan w teorii, sprawdza się w Zielonej Górze w praktyce. Co takiego realnego wydarzyło się w naszym mieście dzięki udziałowi mieszkańców, którzy pojawili się w Urban Labie?
2: Ja myślę, że to, od czego warto w ogóle zacząć informację o tym, co się pojawiło w mieście, co się zmieniło, to, że tak naprawdę zarówno młodzi ludzie, którzy trafiają do Urban Labu, ale też organizacje pozarządowe, czy też ta sfera biznesowa, bo ten Urban Lab też ma łączyć różnego rodzaju sfery, do tego jeszcze tą sferę mieszkańców i sferę władz miasta. Ta przestrzeń Urban Labu stała się przede wszystkim taką przestrzenią dialogu i myślę, że to jest taka pierwsza bardzo realna zmiana, którą my mocno odczuwamy, bo to, że my rozmawiamy z mieszkańcami, chociażby podczas naszych akcji spotkań na osiedlach z mieszkańcami miasta, pytamy ich, co chcieliby zmienić w tym mieście, co jest w porządku w tym mieście, a co chcieliby właśnie rozwijać, albo być może co zauważyli podróżując w różnego rodzaju innych miastach albo krajach, a co mogłoby się sprawdzić w Zielonej Górze, to myślę, że to, co jest dla nas najbardziej kluczowe, to, że tworzymy tą przestrzeń do dialogu i w bardzo wielu przypadkach to jest jeden z głównych argumentów, który się pojawia podczas naszych rozmów z osobami, które pojawiają się w przestrzeni Urban Labu, że tego miejsca właśnie brakowało. Brakowało po pierwsze miejsca, do którego będzie można po prostu przyjść, poczuć się trochę tak jak w domu, ale też miejsca, w którym będzie można naprawdę usiąść i porozmawiać o wyzwaniach miasta. My w 2025 roku w zasadzie w przeddzień otwarcia zrobiliśmy taką akcję, kiedy postawiliśmy w Zielonej Górze czerwone skrzynki, do których zbieraliśmy pomysły na miasto. No i proszę sobie wyobrazić, że ponad 500 pomysłów, które trafiły od mieszkańców naszego miasta na to, co w tym mieście można zmienić, co w tym mieście można zrobić, od takich najbardziej prozaicznych. Zbudujcie chodnik na moim osiedlu, bo bardzo mi na tym zależy. Po takie jak chociażby temat, który przewija się od wielu lat w Zielonej Górze, czyli bardzo marzy nam się, żebyśmy mieli w Zielonej Górze rolkowisko albo lodowisko kryte, w którym będzie można znaleźć sobie taką odskocznię od codzienności.
1: Te projekty, te pomysły, które trafiły do czerwonych skrzynek, trafiają też na języki osób odwiedzających Urban Lab. Wspomniał pan, że faktycznie to miejsce kojarzy nam się tak trochę z młodością, bo wydaje nam się, że w tej młodości tkwi siła. No i od czego zaczynać? Od pomysłów młodych ludzi, którzy kiedyś po nas przejmą to miasto. Ale do tego miejsca zaproszeni są wszyscy. Tu nie ma znaczenia, jaki mamy PESEL i datę urodzenia w metryce, prawda?
2: Absolutnie zgadzam się w 100%. Co prawda faktycznie takim głównym odbiorcą naszych działań są ci młodzi mieszkańcy w wieku od 13 do 35 roku życia, bo tak jak pani wspomniała, to jest ta grupa, która po pierwsze ma jakieś takie nietuzinkowe pomysły na to, jak zmieniać miasto, jak je ulepszać, ale to jest też ta grupa, którą zależy nam, żeby zatrzymać w naszym mieście, po to, żeby oni nie wyjeżdżali na studia, a nawet jeśli wyjadą na studia, to po to, żeby załapali trochę wiedzy, trochę umiejętności,

0: aktywności, ale wracali tutaj do nas, do Zielonej Góry i rozwijali na przykład swoje biznesy, to tutaj zakładali swoje rodziny. Chcemy, żeby oni po prostu czuli, że to miasto jest ich przestrzenią, no i że ten głos tych młodych ludzi ma znaczenie. Dzisiaj bardzo często nawet w diagnozie społecznej młodzieży czytamy, że młodzież nie czuje, że ma realny wpływ na cokolwiek, więc Urban Lab właśnie jest tą przestrzenią, która z pewnością ma to zmienić. No i stąd też to różnego rodzaju wydarzenia rozwijające kompetencje, czy wspierające kreatywność, integrację, ale też zdrowie psychiczne, czy właśnie przedsiębiorczość. No a jednocześnie wiele tych naszych działań ma charakter właśnie, tak jak pani wspomniała, międzypokoleniowy, bo my absolutnie wierzymy, że najlepsze pomysły powstają wtedy, gdy spotykają się różne doświadczenia i różne perspektywy. No a przecież mieszkańcy, którzy mieszkają w tym mieście od 40, 50, 60 lat, mają tę perspektywę dużo, dużo szerszą niż osoby w wieku 15 lat i bardzo zależy nam na tym, żeby te perspektywy wybrzmiewały i żeby zarówno ci seniorzy, jak i ci młodzi mieli jakąś taką spójną wizję tego miasta.
1: Urban Lab też ma dużo starszych sióstr i braci, prawda?
0: Dokładnie tak, bo w ogóle jakby idea Urban Labu ta teraz, w tej chwili, którą my realizujemy, czyli Urban Lab Miasto dla Młodych, no to trochę pokłosie projektu, który wcześniej realizowany był w Gdyni i w Rzeszowie i tam faktycznie te działania były otwarte od samego początku dla wszystkich mieszkańców miasta i też na kanwie tych wniosków podjęto decyzję, żeby skupić się faktycznie na tej węższej grupie od 13 do 35 roku życia, tej młodzieży, do której dedykuje się działania. No ale właśnie, tak jak pani też wcześniej wspomniała, ważne jest też to, żeby każdy mieszkaniec naszego miasta czuł, że to jest jego miejsce i że przychodząc do tego miejsca będzie czuł się wysłuchany, więc my trochę kontynuując ideę Urban Labów, które wcześniej działały w Gdyni i w Rzeszowie, robimy dzisiaj w Zielonej Górze coś, co miejmy nadzieję sprawi, że to miasto z roku na rok będzie po prostu coraz lepsze.
1: Kiedy ja sobie myślę o zielonogórskim Urban Labie, to mam takie wrażenie, że tam powinno być gdzieś wypisane wielkimi literami motto: nikt wam nie powie, że coś się nie uda. Możecie próbować i działać.
0: Absolutnie. Piękne hasło, kto wie, czy ono gdzieś nie zawiśnie być może w naszej siedzibie. Muszę pani przyznać, że to jest piękna inspiracja, ale dokładnie tak jest. To jest tak, że my jak rozmawiamy z mieszkańcami naszego miasta, to bardzo często jak zadajemy im pytanie, co chcieliby w tym mieście, żeby się zmieniło, albo czego chcieliby, żeby było więcej, to oni często mówią, w zasadzie to chyba jest mi okej. A my wtedy mówimy, słuchajcie, szanowni mieszkańcy, sky is the limit. Na razie rozbudźmy naszą wyobraźnię, bo może się okazać, że jeden pomysł, który wydaje nam się absolutnie niemożliwy do zrealizowania, będzie tym, który sprawi, że w ogóle w tym mieście zmieni się coś jeszcze innego. Także nie zamykajmy się, próbujmy zmieniać, próbujmy rozmawiać, ale przede wszystkim zróbmy wszystko, żebyśmy to my, jako mieszkańcy tego miasta, czuli się w nim absolutnie najlepiej, a to w trakcie naszych spotkań bardzo często wybrzmiewa, że mieszkańcy naprawdę dobrze czują się w Zielonej Górze.
1: Dziś przyglądamy się idei Urban Labu, jego dotychczasowym działaniom oraz temu, jak wpływa na rozwój Zielonej Góry. Razem z Bartłomiejem Walkowskim rozmawiamy o projektach, które zmieniają miejską przestrzeń, wspierają aktywność społeczną i pokazują, że najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy różne środowiska działają razem.
2: Nasza Zielona Góra.
1: Wspomniał pan o współpracy chociażby z miastem. Współpracujecie też z Uniwersytetem Zielonogórskim?
0: Tak, współpracujemy. W ogóle tych współprac od czasu otwarcia, czyli od 2025 roku, trochę nam się już nawiązało, bo to między innymi właśnie Uniwersytet Zielonogórski i studenci, ale też wykładowcy i tutaj bardzo mocno gdzieś tam współpracujemy z Wydziałem Socjologii, ale to nie jest jedyny wydział czy instytut, z którym współpracujemy, bo mamy już, prowadzimy rozmowy, mamy naprawdę dużo pomysłów, jak można ten kapitał społeczny i kapitał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wykorzystać i przekuć go dla dobra miasta, ale to też współpraca z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra, to też współpraca oczywiście ze szkołami ponadpodstawowymi, z organizacjami pozarządowymi, to też współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Zielona Góra, przy okazji też oczywiście wymieniamy się doświadczeniami z innymi Urban Labami w Polsce, bo jesteśmy jesteśmy jednym z 8 działających w tym pilotażu Urban Labów, więc ta wiedza dla nas jest bardzo, bardzo ważna. No i oczywiście to też coś, co jest dla nas kluczowe, czyli współpraca z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, który jest takim naszym opiekunem, aby ten projekt z miesiąca na miesiąc posuwał się do przodu, i oczywiście Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, który finansuje nasze działania.
1: Panie Bartłomieju, pamięta Pan ten pierwszy dzień, kiedy drzwi Urban Labu zostały otwarte dla mieszkańców miasta?
0: Pamiętam przede wszystkim przygotowania do tego dnia. Tym przygotowaniom towarzyszyła niesamowita ekscytacja, a ten moment otwarcia i wejścia jeszcze do tej takiej surowej przestrzeni przedremontowej, to był moment, w którym już wtedy, pamiętam, młodzi ludzie, ale też w ogóle mieszkańcy miasta, którzy przyszli na to otwarcie, powiedzieli: wow, tego właśnie nam było trzeba. I chyba to, co mógłbym najbardziej zapamiętać z tego dnia, to jest właśnie ta ekscytacja, że to jest właśnie ten pomysł, to laboratorium, które jest potrzebne Zielonej Górze, żeby mieszkańcy czuli się w nim dobrze, i mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc uda nam się tych mieszkańców coraz więcej zgromadzić wokół idei Urban Labu, a dzięki temu może za 2, 3, 4 lata ten Urban Lab będzie już w takim miejscu, że będziemy musieli rezerwować te przestrzenie dużo, dużo wcześniej, bo tych wydarzeń, które będą towarzyszyły działaniom Urban Labu, będzie dużo, dużo więcej.
1: A ja bym też bardzo chciała, żeby to było takie miejsce jak moja osiedlowa ławeczka, że spotykają się panie i jedna mówi: zaprawiłabym ogórki, druga mówi: ojej, ja mam ich mnóstwo na działce, trzecia mówi: a ja mam doskonały przepis po babci, a czwarta mówi: wpadnijcie do mnie, mój mąż pojechał na ryby, mam wolną kuchnię. Chodzi mi o to, żeby to było to miejsce, w którym tak naprawdę każdy dobry pomysł mógł mieć od razu swoich realizatorów.
0: I dokładnie takie jest założenie. Jakby pani była członkiem zespołu Urban Lab, jak najbardziej tak. To jest właśnie to miejsce, które ma być absolutnie otwarte na pomysły, absolutnie odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Także dokładnie tak jak pani wspomniała, każdy pomysł mieszkańców jest dobry, czasem wymagający być może lekkiego doprecyzowania, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę ma się wydarzyć. Ale ja absolutnie widzę, zresztą to też doświadczenie z naszych wizyt studyjnych, ja też widzę przestrzeń, nomen omen, do tego, co pani wspomniała, czyli do tego, żebyśmy zrobili na przykład warsztaty z kiszenia ogórków. Dlaczego nie? Jak najbardziej. Są takie osoby, które nie potrafią, a chciałyby się nauczyć. Są takie, które mają babcine przepisy, które sprawdzają im się wiele, wiele lat. A dzięki temu tak naprawdę możemy się wspólnie poznać w mieście i być może zawiązać nowe przyjaźnie, które przetrwają lata.
1: Panie Bartłomieju, powiedzmy teraz o takich technikaliach. Co zrobić, żeby w Urban Labie na przykład zrobić fajne warsztaty dla innych mieszkańców, albo mieć tę przestrzeń na spotkanie chociażby ewentualnych członków przyszłego stowarzyszenia działającego na rzecz Zielonogórzan?
0: Jedyne, co trzeba zrobić, to tak naprawdę się z nami skontaktować. Czy to przez naszego Facebooka, czy przez naszego Instagrama. Wystarczy wpisać Urban Lab Zielona Góra i bez problemu znajdziemy. I napisać do nas: mam pomysł na warsztat, mam pomysł na spotkanie, chciałbym się właśnie spotkać z grupą znajomych, wspólnie coś zrobić. Ta przestrzeń, w której działamy, jest oczywiście cały czas dostępna dla mieszkańców, więc jeśli tylko nic w tym czasie się nie dzieje, to oczywiście od razu odpisujemy, że tak, jak najbardziej, od tej do tej godziny ta przestrzeń jest otwarta, możecie z niej korzystać. Oczywiście w kontekście warsztatów czy różnego rodzaju spotkań, które są otwarte dla mieszkańców miasta, my też pomagamy w kwestiach takich organizacyjno-promocyjnych, więc jeśli ktoś chce zorganizować warsztat, który jest otwarty dla innych mieszkańców, no to odpowiednio wcześniej ustalamy sobie wszystkie szczegóły i je promujemy. Oprócz tego oczywiście, powiedzmy to też bardzo otwarcie, bo ta przestrzeń nasza Urban Labu jest podzielona na takie dwie strefy. Pierwsza strefa, która jest strefą ogólnodostępną, w której można przyjść, posiedzieć, poczytać książkę, porozmawiać ze znajomymi, można zagrać na przykład w gry planszowe, ale można na przykład posłuchać sobie też gdzieś w zaciszu muzyki. No i ta strefa właśnie kreatywna, gdzie znajdują się sale, w których odbywać się będą warsztaty czy też spotkania, i ona jest trochę niezależna od tej części pierwszej, więc tak naprawdę przyjść do Urban Labu de facto możemy praktycznie zawsze.
1: A warto by było przychodzić do Urban Labu z głową pełną pomysłów do realizacji, by w naszym mieście żyło się jeszcze fajniej i jeszcze lepiej.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
1: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
0: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
2: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Reklama.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Już za moment w naszej audycji zajrzymy sobie do miejsc i spraw ważnych dla mieszkańców Zielonej Góry. Będzie o zdrowiu i potrzebach zielonogórskiej hematologii, która w ostatnich latach przyjmuje coraz więcej pacjentów. Porozmawiamy też o seniorach, dla których wspólna muzyka, rozmowa, zabawa są okazją nie tylko do wyjścia z domu, ale przede wszystkim do spotkania i bycia razem. Nie zabraknie również tematu miejskiego. Sprawdzimy, co może wydarzyć się z budynkiem dawnego kina Nesa, który po latach ponownie ku wielkiej radości wszystkich mieszkańców znalazł się znowu w rękach miasta. To obiekt z historią, ale też z dużymi potrzebami i równie dużymi kosztami. Zdrowie, aktywność, spotkania i przyszłość ważnego miejsca w centrum miasta, o tym wszystkim już za chwilę będziecie mogli posłuchać w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w najbliższej godzinie naszego wspólnego spotkania. Zapraszam, Magda Sobczak.
9: Tydzień w Zielonej Górze.
10: Muzyka, rozmowy i dużo powodów, żeby tego dnia nie zostawać w domu. Zielonogórskie szeptanki po raz kolejny zamieniły spotkanie seniorów w okazję do wspólnej zabawy. Ale ten cykl to coś więcej niż tylko potańcówki. To przede wszystkim ludzie, którzy chcą być razem i aktywnie spędzać czas.
9: Aktywnie w Zielonej Górze.
10: Kilkaset osób, muzyka, taniec i przede wszystkim okazja do spotkania. Tak wyglądają zielonogórskie szeptanki, cykl wydarzeń, który powstał przede wszystkim z myślą o seniorach, ale jak podkreślają organizatorzy, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać i po prostu dobrze spędzić czas. Na początku września szeptanki odbyły się w sali szeptów przy ulicy Sowińskiego, a tuż przed spotkaniem o kolejnej odsłonie wydarzenia mówiła Aleksandra Kemp, kierownik Dziennego Domu Senioru Plus przy ulicy Reja.
11: Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę już piąte wydarzenie w ramach drugich zielonogórskich szeptanek. Na ten rok zaplanowaliśmy 6 takich imprez. Tym razem mamy potańcówkę dla seniorów. Będzie też wspólna biesiada przy gitarze z Leszkiem Jenkiem. Tańce poprowadzi z nami Zbyszek Żołądziejewski ze studio Bingo, więc no liczymy, że będzie naprawdę fajna zabawa. Widzę, że ta sala bardzo szybko się już zapełniła seniorami, mieszkańcami miasta Zielona Góra, więc myślę, że naprawdę fajnie nam to wyjdzie.
10: Podczas tej odsłony nie zabrakło parkietu, muzyki i potańcówki, a chętnych do wspólnej zabawy również nie brakowało. Jak wyglądała frekwencja podczas tego spotkania?
11: Tak naprawdę z imprezy na imprezę jest coraz większa. Myślę, że też mieszkańcy miasta do tego śmielej podchodzą, że jednak faktycznie można się fajnie bawić w naszym mieście. Są naprawdę fajne wydarzenia organizowane i myślę, że to przyciąga, bo atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
10: Dodała Aleksandra Kemp. Na potańcówkę w sali szeptów przyszło kilkaset osób. To pokazuje, że szeptanki mają już swoich stałych uczestników i na dobre zadomowiły się w kalendarzu miejskich wydarzeń. Ale szeptanki to nie tylko muzyka i zabawa. To także okazja do rozmowy, spotkania ze znajomymi i poznania nowych osób. A wśród zielonogórskich seniorów z radiowym mikrofonem była Dorota Gut.
12: Pani pierwszy raz na zielonogórskich szeptankach, czy już kolejny raz?
13: Kolejny raz.
12: Jak pani ocenia takie imprezy? Potrzebne?
13: Bardzo, bardzo. Dla nas, w naszym wieku tylko.
12: Pomagają trochę w takiej integracji?
13: Tak, tak, na pewno. Przyjaźnimy się z innymi i to jest dużo.
12: Jak będą kolejne edycje takich wydarzeń, będzie pani brała udział?
13: Tak, w każdym biorę.
12: Po raz pierwszy jest pan na tego typu wydarzeniu, czy to już kolejny raz?
14: Pierwszy raz.
12: Pierwszy raz? A co pana zachęciło, żeby się tutaj wybrać?
14: Po prostu jestem w grupie i w planie było takie, że tutaj także... Co prawda mieszkam w Zielonej Górze, ale w takim układzie jak teraz to jestem, no bo jestem w grupie właśnie codziennego obytu.
12: A takie spotkania integracyjne są potrzebne?
14: Ja uważam, że tak. Uważam, że tak, szczególnie w naszym wieku.
12: Czy pani jest tutaj po raz pierwszy, czy to już kolejna edycja?
15: No jestem drugi raz.
12: Jak pani ocenia takie spotkania?
15: Spotkania są interesujące, powiedziałabym. Czasem, często, ale co mnie bardzo stąd jak gdyby zniechęca, to jest mała ilość miejsc do siedzenia. Niech pani popatrzy, pół godziny przed imprezą jestem, mam jakby zająć parę miejsc dla członków klubu, krzeseł brakuje, stolików mało, tam już wszystkie prawie zajęte, no, a 300 osób się tu zaprasza albo i więcej. No nie można, tak? My tu seniorzy potrzebujemy usiąść. Niestety, tu nikt nie będzie godzinę tańczył tylko.
12: Zwłaszcza, że to jest specjalnie pod seniorów dedykowane.
15: Pewnie, że tak. No, także tyle. Na pewno będą to mieli okazja do trochę ruchu, trochę zabawy, ale no nie całą godzinę na stojąco.
10: Druga edycja Szeptanek jeszcze się nie kończy. 15 września odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Będzie wspólne grillowanie, a początek zaplanowano na godzinę 13.30. A o tym, czego można się spodziewać na tym spotkaniu, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
16: I ostatnie przed nami 15 września w Suchej grillowanie z mieszkańcami miasta. Między 13.30 a 16.30 zapraszamy do remizy wiejskiej w Suchej.
10: Przed nami więc jeszcze jedno i to bardzo smaczne spotkanie w ramach tegorocznej edycji. A organizatorzy już zapowiadają, że na tym nie poprzestaną. Szeptanki mają wrócić także w przyszłym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że nie była to jednorazowa inicjatywa, ale wydarzenie, które może na stałe zagościć w kalendarzu Zielonej Góry. A o tym, czy szeptanki rzeczywiście wrócą w przyszłym roku, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
16: To wiemy już, że na pewno mogą się Państwo spodziewać kolejnej edycji w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie tych imprez tyle samo, a może nawet więcej, co w roku obecnym. Poprzednio mieliśmy w 2025 roku jedną imprezę, w tym roku już 7. Zobaczymy, co przyniesie rok kolejny, na ile nasze moce przerobowe dadzą radę.
10: I na tym na razie kończymy tegoroczną historię szeptanek, choć właściwie trudno mówić o końcu, skoro organizatorzy już myślą o kolejnej edycji.
9: Co słychać w Zielonej Górze?
10: Pewnie słyszeliście historię o rekordziście z promilami w naszym mieście i o tym, że podczas winobrania sory są pełne pijanych. No niestety nie jest to miejska legenda. Właśnie podczas tegorocznego winobrania 2026 wydarzyła się całkiem mocna, i nie mówię tutaj o procentach, historia. W pierwszy weekend winobrania, czyli w zeszły weekend, na SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafiło sporo pacjentów, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
17: Winobranie w Zielonej Górze odbywa się już od naprawdę wielu lat. Jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy naszego szpitala, to jest on generalnie przygotowany i nastawiony też na można powiedzieć, oblężenie albo znacznie większą liczbę tych pacjentów i tylko przez pierwszy weekend nasz SOR przyjął 235 pacjentów, z czego aż 25 osób to były osoby pod wpływem alkohola, bo w stanie upojenia alkoholowego, ponieważ ta liczba promili we krwi u większości tych pacjentów była naprawdę znacząca, a izba wytrzeźwień w Zielonej Górze jest naprawdę niewielka. Część tych osób to także osoby, które wymagały pomocy w naszym ambulatorium chirurgiczno-ortopedycznym. No i rekordzista, jeżeli chodzi o to upojenie alkoholowe, miał 4,8 a promila we krwi.
10: Łącznie na SOR trafiło 235 pacjentów, z czego 25 było pod znacznym wpływem alkoholu, czy taka ilość osób pod wpływem procentów w weekend w naszym mieście jest jakąś anomalią, czy aż żal powiedzieć te słowa, ale jednak normą?
17: To jest na pewno większa liczba niż przeciętnie. To jest wyjątkowy okres, jeżeli chodzi o Zieloną Górę i także jeżeli chodzi o nasz szpitalny oddział ratunkowy, ale po konsultacji z naszym kierownikiem ASOR-u można powiedzieć, że określił to jako tak zwany standard winograniowy. Jest znacznie więcej pacjentów, ale powiedzmy, że norma z lat ubiegłych się utrzymała.
10: Jeszcze trudno nam ocenić ten weekend tak naprawdę, ale jak się pani rzecznik wydaje, jak ten weekend wyglądać będzie w porównaniu do zeszłego?
17: Myślimy, że nie będzie się on wiele różnił od tego, który rozpoczynał, a winobranie najczęściej zaczyna się w piątek. Mamy pierwszy weekend, cały tydzień winobrania, który jest już znacznie spokojniejszy i kolejny weekend kończący. Może będzie nieco mniej tych pacjentów, dlatego że winobranie kończy się najczęściej w niedzielę, w popołudniu.
10: Wróćmy może jeszcze na momencik do głównego bohatera naszej opowieści. Stężenie alkoholu 4,8% we krwi, to już jest taki stan, który medycznie wiąże się z głębokimi zaburzeniami świadomości, ale także ryzykiem śpiączki. Okazuje się, że nasz rekordzista zachowywał się zupełnie inaczej.
17: No w przypadku tego pacjenta, bo zapytałam o to także personel naszego SOR-u, najwidoczniej była to osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości promili we krwi całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem. No przypuszczam, że gdyby taką ilość promili we krwi miał ktoś, kto pije rzadko, to na pewno byłby to stan zagrożenia życia.
10: A co można powiedzieć wszystkim tym, którzy świetnie bawią się podczas tegorocznego winobrania 2026 w Zielonej Górze?
17: No, chyba zaapelować o rozsądek jednak, jeżeli chodzi o alkohol.
10: Mówiła rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Sylwia Malcher-Nowak. Ja za tę rozmowę ogromnie dziękuję. I na sam koniec ode mnie taka refleksja. Myślę sobie, że zielonogórski SOR zdecydowanie nie powinien być częścią programu winobrania.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
10: A już teraz w naszym programie przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, które przygotował dla nas Grzegorz Pałka.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
18: Grzegorz Pałka, zapraszam. Uwaga na oszustów, apelują policjanci. Od początku tego roku złodzieje wyłudzili od mieszkańców Lubuskiego, głównie seniorów, prawie 9 milionów złotych. Jednym z najczęstszych przestępstw były oszustwa metodą na wnuczka czy na policjanta. W 25 roku wyłudzili od lubuskich seniorów łącznie ponad 13 milionów złotych. Mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To odbędzie się 10 października między 9 a 15. Szkolenie będzie prowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem zajęć teoretycznych i praktycznych. A za nami uroczysta sesja Rady Miasta. Tradycyjnie wręczono nagrody kulturalne Zielonej Góry.
19: Wręczamy 8 nagród indywidualnych, 4 nagrody zespołowe dla ludzi z pasją, którzy tworzą tożsamość miasta. Przede wszystkim za tymi osobami stoją lata ciężkiej pracy, warsztatów, spotkań, wykucia wielu talentów. To więc dzisiaj jest ta uroczysta sesja, aby docenić przede wszystkim poświęcenie.
18: Mówił prezydent Marcin Pawierowski. Dodajmy, że nagrodą jest gratyfikacja finansowa.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
18: Prawie 11,5 miliona złotych będzie kosztować budowa podziemnych zbiorników retencyjnych, parkingu i ogrodów deszczowych przy gazowni w Zielonej Górze. O szczegółach opowie Ewa Pasierbiewicz.
20: Program zakłada przebudowę ulic, rozwój zielonej infrastruktury oraz budowę systemów retencji. Teraz podczas nawalnych deszczy woda bardzo szybko trafia do kanalizacji, która nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości opadów. Dzięki zbiornikom deszczówka zostanie zatrzymana i będzie odprowadzana w sposób kontrolowany, co ograniczy ryzyko podtopień okolicznych ulic i budynków.
18: Prace budowlane mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Zielona Góra wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można kupić go na wynos od 22 do 6 rano.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
18: W Kożuchowie ruszają ważne konsultacje. Dotyczą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, o czym w internecie poinformowali urzędnicy. To jak będą prowadzone, sprawdziła Ula Miszczak.
0: Uwagi od mieszkańców będą zbierane elektronicznie lub w formie papierowej. Będą też indywidualne spotkania w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Zaplanowano również spotkania. Najbliższe odbędzie się 8 października w sali wiejskiej w Stypułowie.
18: Uwagi złożone po zakończeniu konsultacji nie będą uwzględniane. Przed nami też kolejny etap renowacji Parku Książęcego w Zielonogórskim Zatoniu. Dawna przebudówka zyska zadaszenie, nowe drewniane okna, drzwi oraz schody. Dzięki temu przestrzeń stanie się profesjonalnym zapleczem artystyczno-magazynowym dla wydarzeń kulturalnych. Na Zalewie w Czerwieńsku od dłuższego czasu mieszka para łabędzi, ulubieńcy spacerowiczów. W ramach trwających obecnie prac modernizacyjnych powstaną tablice edukacyjno-informacyjne, a jedna z nich będzie poświęcona właśnie łabędziom. Gmina szuka też imion dla ptaków. Propozycje można zgłaszać w mediach społecznościowych. Ponad 11,5 tysiąca osób skorzystało w sierpniu z zielonogórskiego lotniska w Babimoście. Beata Korzeniowska sprawdziła statystyki regionalnego portu.
21: Podobnie jak w czerwcu i w lipcu poprawił się wynik w ujęciu rok do roku. Ten sierpniowy wzrósł o około 6,7%. Od czerwca do sierpnia tego roku lubuskie lotnisko, będące najmniejszym regionalnym portem lotniczym w Polsce, zostało wybrane przez ponad 32 tysiące podróżnych.
18: To 10% więcej niż rok do roku, o czym poinformowała spółka Polskie Porty Lotnicze. Żary przypominają o zbiórce elektrośmieci. 26 września można przynieść m.in. sprzęt RTV i AGD, komputery, telewizory czy inny sprzęt na prąd, a także baterie.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Już za momencik w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze spotkamy się z ludźmi, dla których wspólnie spędzony czas, rozmowa i muzyka są ważną częścią codzienności. Zajrzymy sobie do zielonogórskich szeptanek, cyklu spotkań dla naszych seniorów, który pokazuje, że na aktywność, nowe znajomości czy dobrą zabawę nigdy nie jest za późno. Ale poruszymy też temat, o którym warto mówić głośno i przypominać go nie tylko przy okazji specjalnych dni. 9 września, czyli w minioną środę, zwracaliśmy uwagę na FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. To zaburzenia, które mogą być konsekwencją kontaktu dziecka z alkoholem jeszcze przed narodzinami. I tutaj zasada jest jednoznaczna. W ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Będzie więc o bliskości, aktywności i potrzebie bycia razem, ale także o odpowiedzialności i świadomości, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia dziecka. Zapraszam zatem do słuchania. Magda Sobczak.
1: Nasza Zielona Góra.
10: Muzyka, rozmowy i dużo powodów, żeby tego dnia nie zostawać w domu. Zielonogórskie szeptanki po raz kolejny zamieniły spotkanie seniorów w okazję do wspólnej zabawy. Ale ten cykl to coś więcej niż tylko potańcówki. To przede wszystkim ludzie, którzy chcą być razem i aktywnie spędzać czas.
1: Aktywnie w Zielonej Górze.
10: Kilkaset osób, muzyka, taniec i przede wszystkim okazja do spotkania. Tak wyglądają zielonogórskie szeptanki, cykl wydarzeń, który powstał przede wszystkim z myślą o seniorach, ale jak podkreślają organizatorzy, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać i po prostu dobrze spędzić czas. Na początku września szeptanki odbyły się w sali szeptów przy ulicy Sowińskiego, a tuż przed spotkaniem o kolejnej odsłonie wydarzenia mówiła Aleksandra Kemp, kierownik Dziennego Domu Senioru Plus przy ulicy Reja.
11: Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę już piąte wydarzenie w ramach drugich zielonogórskich szeptanek. Na ten rok zaplanowaliśmy 6 takich imprez. Tym razem mamy potańcówkę dla seniorów. Będzie też wspólna biesiada przy gitarze z Leszkiem Jękiem. Tańce poprowadzi z nami Zbyszek Żołądziejewski ze studio Bingo, więc no liczymy że będzie naprawdę fajna zabawa. Widzę, że ta sala bardzo szybko się już zapełniła seniorami, mieszkańcami miasta Zielona Góra, więc myślę, że naprawdę fajnie nam to wyjdzie.
10: Podczas tej odsłony nie zabrakło parkietu, muzyki i potańcówki, a chętnych do wspólnej zabawy również nie brakowało. Jak wyglądała frekwencja podczas tego spotkania?
11: Tak naprawdę z imprezy na imprezę jest coraz większa. Myślę, że też mieszkańcy miasta do tego śmielej podchodzą, że jednak faktycznie można się fajnie bawić w naszym mieście. Są naprawdę fajne w naszym mieście, są naprawdę fajne wydarzenia organizowane i myślę, że to przyciąga, bo atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
10: Dodała Aleksandra Kemp. Na potańcówkę w sali szeptów przyszło kilkaset. Mają już swoich stałych uczestników i na dobre zadomowiły się w kalendarzu miejskich wydarzeń. Ale szeptanki to nie tylko muzyka i zabawa. To także okazja do rozmowy, spotkania ze znajomymi i poznania nowych osób. A wśród zielonogórskich seniorów z radiowym mikrofonem była Dorota Gut.
3: Pani pierwszy raz na zielonogórskich szeptankach, czy już kolejny raz?
4: Kolejny raz.
3: Jak pani ocenia takie imprezy? Potrzebne?
4: Bardzo, bardzo. Dla nas, w naszym wieku tylko.
3: Pomagają trochę w takiej integracji?
4: Tak, tak, na pewno. Przyjaźnimy się z innymi i to jest dużo.
3: Jak będą kolejne edycje takich wydarzeń, będzie pani brała udział?
4: Tak, w każdym biorę.
3: Po raz pierwszy jest pan na tego typu wydarzeniu, czy już kolejny raz?
14: Pierwszy raz.
3: Pierwszy raz? A co pana zachęciło, żeby się tutaj wybrać?
14: Po prostu jestem w grupie i w planie było takie, że tutaj także... Co prawda mieszkam w Zielonej Górze, ale w takim układzie jak teraz to jestem, no bo jestem w grupie właśnie codziennego pobytu.
3: A takie spotkania integracyjne są potrzebne?
14: Ja uważam, że tak. Uważam, że tak, szczególnie w naszym wieku.
3: Czy pani jest tutaj po raz pierwszy, czy to już kolejna edycja?
4: No, jestem drugi raz.
3: Jak pani ocenia takie spotkania?
4: Spotkania są interesujące, powiedziałabym. Czasem, często. Ale co mnie bardzo stąd jak gdyby zniechęca, to jest mała ilość miejsc do siedzenia. Niech pani popatrzy. Pół godziny przed imprezą jestem. Mam zająć parę miejsc dla członków klubu. Krzeseł brakuje, stolików mało. Tam już wszystkie prawie zajęte. No, a 300 osób się tu zaprasza albo i więcej. No nie można, tak? My tu seniorzy potrzebujemy usiąść. Niestety, tu nikt nie będzie godzinę tańczył tylko.
3: Zwłaszcza, że to jest specjalnie pod seniorów dedykowane.
4: Pewnie, że tak. No, także tyle. Na pewno ci będą to miło... No, okazja do trochę ruchu, trochę zabawy, ale no nie na nie całą godzinę na stojąco.
10: Druga edycja Szeptanek jeszcze się nie kończy. 15 września odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Będzie wspólne grillowanie, a początek zaplanowano na godzinę 13.30. A o tym, czego można się spodziewać na tym spotkaniu, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
16: I ostatnie przed nami 15 września w Suchej grillowanie z mieszkańcami miasta. Między 13.30 a 16.30 zapraszamy do remizy wiejskiej w Suchej.
10: Przed nami więc jeszcze jedno i to bardzo smaczne spotkanie w ramach tegorocznej edycji. A organizatorzy już zapowiadają, że na tym nie poprzestaną. Szeptanki mają wrócić także w przyszłym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że nie była to jednorazowa inicjatywa, ale wydarzenie, które może na stałe zagościć w kalendarzu Zielonej Góry. A o tym, czy szeptanki rzeczywiście wrócą w przyszłym roku, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
16: To wiemy już, że na pewno mogą się Państwo spodziewać kolejnej edycji w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie tych imprez tyle samo, a może nawet więcej, co w roku obecnym. Poprzednio mieliśmy w 2025 roku jedną imprezę, w tym roku już 7. Zobaczymy, co przyniesie rok kolejny, na ile nasze moce przerobowe dadzą radę.
10: I na tym na razie kończymy tegoroczną historię Szeptanek, choć właściwie trudno mówić o końcu, skoro organizatorzy już myślą o kolejnej edycji.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
10: A teraz zmieniamy temat i przechodzimy do sprawy, o której szczególnie dużo mówi się w tych dniach. 9 września obchodziliśmy Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego. To okazja, żeby przypomnieć o FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i przede wszystkim o tym, że alkohol spożywany w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka. I tutaj warto podkreślić rzecz najważniejszą. W ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Alkohol przechodzi przez łożysko i może oddziaływać na rozwijający się mózg oraz układ nerwowy dziecka, a konsekwencje nie zawsze są widoczne od razu. Czasami pojawiają się dopiero wtedy, kiedy dziecko zaczyna mieć trudności z koncentracją, pamięcią, nauką, kontrolowaniem emocji czy też funkcjonowaniem wśród rówieśników. I właśnie dlatego tak ważna jest nie tylko profilaktyka, ale też wczesna diagnoza, bo rozpoznanie problemu może pomóc lepiej zrozumieć zachowanie dziecka i dobrać odpowiednie formy wsparcia. A o wsparciu w tym temacie, którym mieszkańcom Zielonej Góry udziela nasze miasto, już za moment będziecie mogli nieco więcej usłyszeć.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
10: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FASD. To dzień, który ma przypominać o szkodliwości picia alkoholu w ciąży. Wciąż jednak zdarzają się takie przypadki, mówi Karolina Bazydło-Stodolna z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.
2: Badania z 2025 roku przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka pokazały nam, że ponad 50% kobiet pije alkohol w ciąży. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że kobiety robią to świadomie, ponieważ w momencie, kiedy kobieta jest już w ciąży, ale jeszcze nie ma potwierdzenia tego w postaci testu pozytywnego, ona żyje tak, jakby w ciąży nie była.
10: Dlatego specjaliści nie tylko 9 września, ale i przez cały czas zachęcają, aby z alkoholu zrezygnować już podczas starań o dziecko. Kobieta może bowiem przez pierwsze tygodnie ciąży nie wiedzieć, że spodziewa się dziecka. Wyjaśnia Kamila Kowalczyk-Laskowska z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
5: Też mówi się o tym, że zarówno to mężczyzn najlepiej jakby 3 miesiące przed planowaną ciążą zachowali całkowitą abstynencję, aby materiał genetyczny jakby oczyścić z toksyny. Plus jest taki, że mężczyźni mają taką możliwość. W przypadku kobiet tak nie jest, ponieważ nasze jajeczko, które jest uwalniane od pierwszej miesiączki, jest narażone na toksynę, odkąd zaczniemy pić. Czyli czym więcej pijemy, czym dłużej pijemy, jest to czynnik jakby spustowy po tym, że dziecko może być bardziej uszkodzone.
10: Według najnowszych badań 50% kobiet przynajmniej raz sięgnęło po alkoholu w czasie ciąży. Większość zrobiła to nie wiedząc, że w niej jest. To wynik badania Instytutu Matki i Dziecka, którym objęto 150 kobiet. Alkohol w ciąży może mieć wpływ na rozwijający się organizm. Przechodzi przez łożysko i dociera do rozwijającego się dziecka. Może wpływać między innymi na rozwój mózgu i układu nerwowego. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że spożywanie alkoholu w czasie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli FAST. Zwiększa również ryzyko, między innymi poronienia, urodzenia martwego dziecka oraz przedwczesnego porodu. Ale konsekwencji jest dużo więcej, mówi Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog, psychoterapeuta z Zielonogórskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
22: Objawy FASD mogą być różne. Jedno dziecko będzie miało trudności z nauką, inne z koncentracją i zapamiętywaniem. Często pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, impulsywność, nadmierna ruchliwość, czy trudności w relacjach z rówieśnikami. Rodzice i nauczyciele czasem myślą, że dziecko jest niegrzeczne albo brak mu motywacji, czy też ma złą wolę, podczas gdy ono po prostu funkcjonuje inaczej i potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Co ważne, FASD, czyli FASD, bardzo często nie widać na pierwszy rzut oka. Nie każde dziecko ma charakterystyczne rysy twarzy czy opóźniony wzrost, dlatego mówi się nawet, że jest to niewidoczna niepełnosprawność.
10: FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, nie jest jedyną chorobą. To grupa zaburzeń neurorozwojowych związanych z narażeniem dziecka na działanie alkoholu przed urodzeniem. Konsekwencje mogą być bardzo różne. Mogą pojawić się problemy z pamięcią, koncentracją, uczeniem się, regulacją emocji, planowaniem czy funkcjonowaniem społecznym. Nie wszystkie trudności muszą być widoczne od razu po narodzinach. Niektóre mogą stać się wyraźne dopiero wtedy, gdy dziecko zaczyna szkołę i pojawiają się większe wymagania związane z nauką, koncentracją, pamięcią czy relacjami z innymi. Dlatego tak ważna jest odpowiednia diagnoza. W Zielonej Górze można bezpłatnie zdiagnozować dziecko pod kątem FASD, mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalistka w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania przeciwdziałania uzależnieniom.
5: Informujemy, że Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna etap diagnozowania dzieci z Zielonej Góry. Chodzi tutaj o mieszkańców Zielonej Góry, nie mieszkańców powiatu, tylko miasta Zielona Góra, w wieku od 3 do 10 lat, będący tutaj potrzebujących pomocy i wsparcia, jeśli jest podejrzenie, że być może dziecko zostało narażone na prenatalną ekspozycję na alkohol.
10: A dlaczego taką diagnozę warto przeprowadzić? Rozpoznanie FASD może pomóc lepiej zrozumieć zachowanie i trudności dziecka, a przede wszystkim dobrać odpowiednie formy pomocy i wsparcia. O tym, dlaczego taka diagnoza jest ważna, mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska.
5: Warto je wykonać, ponieważ jest to szansa na taką rzetelną diagnozę neurorozwojową dla dzieci właśnie, które mają potem trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne, więc kiedy uda się zdiagnozować u dziecka właśnie to zaburzenie, to wtedy właściwa jest dobrana terapia, pomoc i wsparcie i my robiąc taką diagnozę damy też wytyczne do pracy dla placówek oświatowych, dla nauczycieli i też dla rodziców, więc to dziecko potem w przyszłości ma szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób właściwy, odpowiedni i bez jakiegoś takiego trudności w relacjach społecznych, bo z tym się wiąże właśnie zaburzenie FASD i często te dzieci są narażone na takie zaburzenia wtórne, które powodują u dzieci potem na przykład konflikty z prawem, trudności w rozumieniu społecznym i nie są akceptowane przez rówieśników.
22: Warto też podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Według światowych rekomendacji nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży. Nie wiemy, jaka dawka mogłaby być całkowicie bezpieczna dla rozwijającego się dziecka, dlatego specjaliści są zgodni. Najlepszym wyborem jest całkowita rezygnacja z alkoholu przez cały okres ciąży. FASD nie kończy się wraz z dzieciństwem. Jego skutki mogą towarzyszyć człowiekowi także w dorosłości, chociaż odpowiednie wsparcie może znacząco poprawić jego funkcjonowanie.
10: Dodaje psycholog i psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat. Mówienie o FASD to przede wszystkim profilaktyka, wiedza, diagnoza i wsparcie. Kobieta może być w ciąży, zanim jeszcze dowie się, że spodziewa się dziecka. Dlatego najważniejsza informacja dla przyszłych rodziców jest prosta. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Zielona Góra to miasto, które wydaje nam się dobrze znane. Mijamy te same ulice, budynki i miejsca. Mamy swoje ulubione zakątki, a jednak wystarczy troszkę głębiej poszukać, żeby odkryć historie, o których większość z nas nigdy nie słyszała. I właśnie takie historie przypomina w swoim cyklu Nieznana Zielona Góra Grzegorz Biszczanik. Zagląda do archiwów, starych dokumentów i fotografii, wraca do wydarzeń i ludzi, którzy przez lata byli obecni w historii miasta, ale dziś często pozostają zupełnie nieznani. A o tym, co można jeszcze odkryć w dobrze znanym nam mieście, skąd się właściwie biorą te niezwykłe historie i czy Zielona Góra ma jeszcze przed nami wiele tajemnic do odkrycia, porozmawiam dziś z autorem cyklu Nieznana Zielona Góra, który regularnie co środę pojawia się na portalu społecznościowym Facebook, Grzegorzem Biszczanikiem.
1: Zielonogórzanie z pasją.
10: Jeśli chodzi o Zieloną Górę, to jest takie miejsce, które ma bardzo duże znaczenie w Pana życiu, nie tylko dlatego, że Pan jest mieszkańcem Zielonej Góry, ale dlatego, że Zielona Góra Pana w jakiś sposób fascynuje.
6: Tak, to jest wyjątkowe miasto, nie tylko z tego względu, że tutaj się urodziłem, tutaj skończyłem wszystkie etapy swojego nauczania, tutaj założyłem rodzinę i tutaj też urodziła się moja córka, ale to też jest wyjątkowe miasto, które bardzo, bardzo często potrafi zaskakiwać i odkrywać swoje nieznane historie.
10: I stąd cykl Nieznana Zielona Góra, który regularnie, już od lat wielu, zawsze w środę pojawia się na Facebooku.
6: Tak, zawsze w środę pojawia się na Facebooku, między innymi na Facebooku i to jest też wyjątkowa środa, ponieważ to jest też upamiętnienie mojej córki urodzin, dzień urodzin mojej córki, która właśnie się w środę urodziła i dlatego w środę właśnie są publikowane odcinki Nieznane Zielonej Góry.
10: Ale czy pierwszy odcinek był opublikowany dokładnie w dniu urodzin córki? Bo patrzę na zdjęcia córki i patrzę na ilość odcinków, odcinków i chyba jest mała rozbieżność.
6: Nie było to publikowane od razu, kiedy się córka urodziła. Troszeczkę wcześniej też były też inne odcinki publikowane. Natomiast później to jak już córka się urodziła w tę środę, no to w środę już były te odcinki publikowane i od tamtej pory, kiedy już córka jest z nami na tym świecie, no to właśnie te odcinki są środowymi odcinkami.
10: Panie Grzegorzu, a pan pamięta tą swoją najpierwszą historię opublikowaną w cyklu Nieznana Zielona Góra?
6: Powiem tak szczerze, że nie jestem w stanie powiedzieć, która była na pewno pierwsza. Natomiast jedna z pierwszych, no to była historia nawiązująca do budynków, które były kiedyś związane z wodociągami i one były blisko mojego miejsca zamieszkania i wszyscy myśleli, bo no były takie czasy, że wszyscy myśleli, że to są tak zwane naboty, czyli domki winiarskie, jak się później okazało i po przeszukaniu kilkunastu tysięcy materiałów zgromadzonych w archiwum państwowym się okazało, że to nie są domki winiarskie, tylko to są po prostu stacje uzdatniania wody, przepompownie, które służyły właśnie ówczesnym wodociągom na terenie miasta.
10: Oprócz tego, że jest pan autorem cyklu Nieznana Zielona Góra, który regularnie co tydzień w środę pojawia się na pana portalu społecznościowym, konkretnie na pana koncie na Facebooku, jest pan też autorem troszkę dłuższych form, a konkretnie trzech książek o Zielonej Górze.
6: Jedna z pierwszych książek została opublikowana. Miała tytuł Nieznane twarze Zielonej Góry. Polegało to na tym, że wewnątrz czytelnik mógł zobaczyć kamienice, budynki na terenie Zielonej Góry, gdzie występowały właśnie twarze. Różnego rodzaju twarze, czy to były osobowe twarze, czy to były twarze zwierząt, no jeżeli tak to możemy nazwać. Więc no, tych książek mam już na swoim koncie trzy. Druga książka była pod tytułem Wczoraj Grynberg, dziś Zielona Góra, czyli takie porównanie miasta przedwojennego z tymi widokami, które aktualnie można było zobaczyć. No i ostatnia książka była Zielona Góra od kuchni, restauracje przedwojennego miasta, gdzie skupiłem się na tej gastronomicznej stronie stolicy województwa lubuskiego, oczywiście samorządowej, bo rządowa jest w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast tutaj bardzo mocno skupiłem się na tym, co jadano, jak jadano, co pito oraz na tych lokalach, które występowały w przedwojennej Zielonej Górze, czyli w Grynbergu.
10: Ale wróćmy do naszego głównego tematu, czyli cyklu Nieznana Zielona Góra. Czy była taka historia, która pana jako historyka, który przecież niejedno słyszał i nie do jednych informacji się dokopał, kompletnie zaskoczyło, jeśli chodzi o odkrycie zielonogórskie właśnie?
6: Oczywiście, że było takie miejsce, to właściwie taka historia. To jest historia, która była związana z planami na zielonogórskie lotnisko. Ponieważ Zielona Góra była dosyć małym miastem, przed wybuchem II wojny światowej liczyła zaledwie 25 tysięcy mieszkańców, więc no w niektórych miastach to niektóre ulice mają tyle mieszkańców albo dzielnice. Natomiast w takim niewielkim mieście w latach 20. w Zielonej Górze ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć port lotniczy, z którego można by było latać do większych miejscowości, czyli między innymi do Wrocławia, Berlina, Lipska, do Guben, czyli do dzisiejszego części Gubina. No i to było takie zaskoczenie, no bo oczywiście ja czytając i szukając wiele informacji, nie byłem zaskoczony pomysłowością ówczesnych mieszkańców Zielonej Góry i późniejszych mieszkańców Zielonej Góry. Natomiast taka informacja o lotnisku w Zielonej Górze była takim zaskoczeniem dla mnie, oczywiście pozytywnym.
10: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas w Zielonej Górze spędza historyk dr Grzegorz Biszczanik, który regularnie, co tydzień, zawsze w środę, publikuje na swoim portalu społecznościowym, a konkretnie na swoim koncie, opowieść o nieznanej Zielonej Górze.
1: Zielonogórzanie z pasją.
10: Panie Grzegorzu, jeśli chodzi o słynne osoby mieszkające w Zielonej Górze, to kogo w takim panteonie by pan postawił jako takich mieszkańców, o których powinniśmy wiedzieć i pamiętać?
6: To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, ponieważ tych osób dla mnie, jako dla zielonogórzanina, dla historyka jest dosyć sporo. I ciężko tutaj powiedzieć, która byłaby najważniejsza albo o których musielibyśmy dosyć często wspominać. Natomiast ja uważam, że godną osobą, którą zielonogórzanie powinni też znać z różnych stron, nie tylko z tego, kim był i czym się zajmował, ale także z tego, co robił dla mieszkańców, no to jest to oczywiście osoba związana z dzisiejszą konkatedrą, a mianowicie to był ksiądz proboszcz tejże konkatedry, ale w czasach niemieckich, czyli do 1945 roku, ksiądz Gottwald, no, który mimo to, że to był Niemiec, to bardzo dobrze rozumiał się z Polakami, nawet spowiadał ich w języku polskim. I są też takie informacje, które mówią o tym, że no to właśnie dzięki właśnie temu człowiekowi Zielona Góra nie została zniszczona w 1945 roku. No ponieważ też mówiąc o tym, że tutaj Zielona Góra nie jest broniona, że tego miasta nie trzeba niszczyć, no spowodowało, że no, faktycznie Zielona Góra miała bardzo niewiele zniszczeń. Osoba, która też łączyła też dawne czasy, no i późniejsze lata powojenne, no to jest człowiek, który w Zielonej Górze stworzył fabrykę, która po wojnie nazywała się Zastalem, czyli Georg Boichalt, twórca przemysłowy, który stworzył właśnie fabrykę od swojego nazwiska, Boichalt & Co. No a późniejszy był to Zastal, czyli Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego. No i to też jest taka osoba, o której warto pamiętać. Oczywiście nie zapominajmy też o ludziach, którzy tutaj się urodzili po wojnie i tworzyli to miasto. No i takim człowiekiem, którego chyba wszyscy w Zielonej Górze znają, bez względu na to, ile mają lat. I czy go widzieli, czy go nie widzieli, to chyba każdy słyszał, no to jest Andrzej Kuszcza. Niezniszczalny, niezatapialny zawodnik klubu żużlowego z Zielonej Góry i bez względu na to, ile ktoś ma lat, to na pewno nazwisko Kuszcza jest takim wyjątkowym nazwiskiem, który łączy zielonogórzan bez względu na to, jakie mają sympatie polityczne i tak dalej, i tak dalej. No to jest taka osoba, która swoim uśmiechem zaraża wszystkich i jest taką osobą, która jest naprawdę bardzo mocno rozpoznawalna w Zielonej Górze.
10: Czyli gdybyśmy sobie teraz zrobili takie państwo Zieloną Górę i cofnęli się w czasie, to moglibyśmy na przykład wydawać złotniki albo dukaty z ich podobiznami.
6: Dokładnie tak i myślę, że jeszcze wielu osobom należałoby się takie dukaty, takie banknoty, na których ich wizerunki powinny się znaleźć. Natomiast nie chciałbym też wyróżniać, nie chciałbym też pominąć wielu osób w Zielonej Górze, które no, miały zasługi dla tworzącej się Zielonej Góry i dla historii Zielonej Góry, bo tych osób naprawdę było dosyć sporo i można byłoby też mnóstwo godzin spędzić i opowiadać o ich życiorysach.
10: A taka najzabawniejsza historia opublikowana w cyklu Nieznana Zielona Góra?
6: To może to nie jest najzabawniejsza historia. Znaczy, to było specjalnie zrobione przeze mnie. To był jeden z odcinków, który miał się, a właściwie ukazał się na Prima Aprilis. 1 kwietnia spreparowałem jeden z odcinków, ponieważ w Zielonej Górze jest ulica Stefana Żeromskiego. No i w Zielonej Górze także był żużlowiec Stefan Żeromski. Żużlowiec Palubazu. Troszeczkę przerobiłem dokumenty. Jeszcze to nie były czasy AI, więc nie można było tego w taki sposób zrobić, tylko to było zdecydowanie wcześniej. Zmieniłem troszeczkę ustawy, które były opublikowane, a uzyskałem je z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Troszeczkę pozmieniałem i zażartowałem, że w Zielonej Górze nie była nadana ulica Stefana Żeromskiego tego, o którym wszyscy wiemy, tylko chodziło o Stefana Żeromskiego, właśnie żużlowca z Zielonej Góry. No i to się bardzo mocno rozprzestrzeniło w internecie. Bardzo mocno zaskoczyło też czytelników, którzy naprawdę w to uwierzyli. Ja musiałem to później dementować. Oczywiście, że to Prima Aprilis, że to nie jest Stefan Żeromski, nie żużlowiec. Natomiast no to była taka sytuacja sprowokowana przeze mnie, natomiast taka jedna ze śmieszniejszych rzeczy opublikowanych z historią naszego miasta.
10: Ale ta historia też pokazuje nam, że to, co czytamy w internecie, bardzo często bierzemy za pewnik.
6: No tak, ale to są takie czasy, które no niestety wiele osób, nie mając dostępu do różnego rodzaju źródeł, traktuje to, co pojawia się w internecie jako pewnik. No i w tym przypadku, no jeżeli pojawi się jakaś w internecie sucha wiadomość, bez żadnych zdjęć, bez żadnych dodatkowych wyjaśnień, no to nie możemy być w 100% jednak pewni, że takie wydarzenie miało miejsce. No ale w tym przypadku akurat Stefana Żeromskiego ja też specjalnie, żeby to nie rozprzestrzeniało się, no bo to wiemy, że jeżeli coś zostanie wrzucone w sieć internetową, to może później jeszcze żyć swoim życiem. Specjalnie też na zdjęciach dodałem napis, że to jest odcinek z 1 kwietnia osoby, które były zainteresowane tym tematem. No jednak potem mogły z jednej strony poczuć się rozczarowane, a z drugiej strony troszeczkę nabrane tą całą historię.
10: Bardzo często też u pana, panie Grzegorzu, możemy poczytać o historii budynków, które znajdują się w Zielonej Górze. To takie zacięcia architektoniczne trochę.
6: Może nie tyle architektoniczne, co pierwsza książka o nieznanych twarzach Zielonej Góry powstała, tutaj mogę powiedzieć, dzięki spacerom z moją córką, która jako malutkie dziecko była przeze mnie noszona w takiej specjalnej chuście na piersi. Ja chodząc w Zielonej Górze, no nie za bardzo mogłem patrzeć pod nogi, no bo moją córkę miałem na rękach. I pierwsze co, to skupiłem się na tym, co mogę zobaczyć na budynkach. I tak chodząc, zacząłem oglądać te budynki, przyglądać się tym budynkom i właśnie spostrzegłem tę różnorodność i wielorakość tych detalów architektonicznych, które się na tych budynkach znajdowały. To spowodowało, że ta książka została też wydana. Natomiast jeżeli chodzi o same budynki, oczywiście, że tak, bo często przechodzimy koło różnych miejsc, nie zdając sobie sprawy, co mogło w takich budynkach kiedyś być, albo jaką historię ma taki budynek, bo są miejsca w Zielonej Górze, które wszyscy znają. Wiedzą, że na przykład jest tam teraz jedna z największych dyskotek w Zielonej Górze i że tam jest tłoczno w piątki, w sobotę, bo się zbierają młodzi ludzie, którzy chcą sobie potańczyć lub spędzić miło tam czas. Natomiast wcześniej na przykład był tam dom handlowy, albo jeszcze wcześniej była tam fabryka czekolady. I każdy budynek ma jakąś swoją historię, każde miejsce ma jakąś swoją historię. Nie tylko w Zielonej Górze, bo też w różnych miastach naszego kraju. No i też chciałem pokazać, że to, co codziennie mijamy, może też być ciekawe dla Zielonogórzan.
1: Twoje Radio Złote Przeboje.

0: Mowa o dawnym kinie Nesa przy Alei Niepodległości. Kino, przypomnijmy, zostało uruchomione w 1921 roku i przez 94 lata nieprzerwanie przyjmowało widzów. Ostatni seans odbył się tutaj w 2015 roku. Od tamtej pory budynek pozostawał w prywatnych rękach. Teraz sytuacja się zmieniła, bo Nesa wróciła do miasta. Samo przejęcie budynku to jednak dopiero początek. Obiekt wymaga remontu i sporych nakładów finansowych. Pojawia się więc podstawowe pytanie, co dalej z Nesą? A dlaczego właściwie miasto zdecydowało się odzyskać ten budynek i jaki ma wstępny pomysł na jego przyszłość? O tym na naszej antenie opowie prezydent naszego miasta Marcin Pabierowski.
1: Podwaliny pod pomysł kina Nysa powstał już podczas Kongresu Kultury. Wiele środowisk i akademickich, artystycznych, niezależnych postulowało, aby budynek wrócił do miasta. Rok czasu negocjowaliśmy, spotykaliśmy się z inwestorem i nareszcie kino Nysa wróciło do miasta. To kino musi łączyć w sobie wiele aktywności. Nie tylko jako dom kultury, ale przede wszystkim kabarety. Przede wszystkim imprezy niezależne, artystyczne. W części to jest budynek, który również może służyć jako muzeum. Tam są te zabytkowe elementy, które powodowały możliwość wyświetlania filmów. Ta zabytkowa scena. To więc to wszystko musimy połączyć w jeden duży projekt, ale nie chcemy tego robić z perspektywy Urzędu Miasta. Budujemy zespół, przede wszystkim Radę Kultury, którą powołałem. Jest Komisja Kultury. Są specjaliści w Urzędzie Miasta, którzy stworzą model współpracy z różnymi środowiskami, aby on był wieloaspektowy, wielofunkcyjny. Natomiast dopiero zaczynamy pomysł. Ja ze swojej strony przede wszystkim działam w zakresie zabezpieczenia funduszy na rewitalizację wewnątrz tego obiektu, na odnowienie tego obiektu. Dziś trzeba te schody zapraszające poprawić, bo to będzie część składowa nowego deptaka. To jest przede mną sporo wyzwań, jeśli chodzi o montaż finansowy, ale samą funkcję pozostawiam ekspertom.
0: Jak słyszeliśmy, pomysłów na wykorzystanie budynku jest już kilka. Mówi się między innymi o miejscu dla kultury, wydarzeń artystycznych czy scenie, która mogłaby uzupełnić ofertę kulturalną w centrum miasta. Ale zanim zapadną konkretne decyzje, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czego właściwie chcą sami mieszkańcy. O przyszłości Nesy rozmawiają także miejscy radni. Jednym z pomysłów jest stworzenie tutaj sceny imprezaryjnej. Mówi radny Janusz Rewers.
2: No plan numer jeden, wszystkim trzeba będzie to wyremontować, na to trzeba będzie poszukać pieniędzy, ale wszystkim bardzo, bardzo się cieszę. To strasznie bolało serce i mnie i wielu mieszkańców, zresztą widać po odzewie w internecie, ile reakcji ta sprawa ma, ile pan prezydent dostał pozytywnych komentarzy, że jednak ta sprawa jest dla ludzi bardzo ważna. Uważam, że tego rodzaju obiekty nigdy nie powinny trafić w ręce prywatne, bo po prostu z założenia to albo będzie skazane na wyburzanie, albo na postawienie tam, na zamienienie na jakiś taki komercyjny budynek. A samorząd taki czy inny jak najbardziej do tego jest przeznaczony i ma możliwość pozyskania środków, żeby taki budynek pod ochroną konserwatorską pięknie wyremontować i mam nadzieję, że będzie tam scena imprezaryjna z koncertami muzycznymi, spektaklami teatralnymi, stand-upem, kabaretem. Gdzieś byśmy tu, myślę, warto, żebyśmy sięgnęli do tego źródła, czyli no, mamy cały czas w Zielonej Górze i okolicach masę ludzi znanych, którzy w tej chwili bardziej z internetu niż z telewizji, jeśli chodzi o zagłębie kabaretowe. Można by to połączyć wejść we współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Ja mam taki pomysł, żeby utworzyć na przykład, może na początek jako podyplomowy, kierunek studiów sztuka estradowa. No, jest tu tyle fachowców od pisania tekstów, piosenek, pracy scenicznej, z dziesięcioleciami doświadczeń, że myślę, że spokojnie byłoby na to zapotrzebowanie. Zielona Góra też mocno pod tym względem jest w Polsce rozpoznawana.
0: Planowane są konsultacje społeczne, podczas których zielonogórzanie będą mogli wypowiedzieć się na temat przyszłości budynku. I to może być najważniejszy etap całej tej historii. Bo Nysa przestała być już tylko wspomnieniem dawnego kina. Stała się teraz miejską przestrzenią, o której przeznaczeniu trzeba właściwie zadecydować od nowa. Czy wróci tutaj kino? Czy może powstanie scena? A może będzie to miejsce zupełnie inne, którego dziś jeszcze nikt nie potrafi dokładnie nazwać? Jedno jest pewne w tej całej historii. Budynek jest w rękach miasta. Teraz czas zdecydować, co miasto zrobi z jego historią i z jego potencjałem.
1: Wykonaliśmy ekspertyzy budowlane, techniczne, sprawdziliśmy stan techniczny konstrukcji dachu, murów, czy są zawilgocenia. Na podstawie tego podzielimy etapowo zadanie. Zaczniemy od wewnątrz, żeby jak najszybciej ten budynek był udostępniony. Wykonamy kosztorysy inwestorskie, zweryfikujemy rynek. To musi odbywać się chronologicznie. Od tego są nasi specjaliści w Urzędzie Miasta, to jest

0: Do tych prac już przystępuję.
1: Nysa czeka zatem na swój kolejny seans, ale tym razem to właśnie mieszkańcy mają zdecydować, jaki będzie jego scenariusz.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Pewnie każdy z Was zna takie powiedzenie, że prawdziwy harcerz nie pije i nie pali. A ilu jest prawdziwych harcerzy w Zielonej Górze? Okazuje się, że naprawdę mnóstwo. Okazuje się też, że harcerstwo w XXI wieku doskonale radzi sobie w naszym mieście. A szczegóły tego umiłowania harcerskiego mundurka już za moment zdradzi przed nami Natalia Hołobotowska, komendantka, schówca Zielona Góra ZHP.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
3: To może zacznijmy od opowieści o początkach harcerstwa w Zielonej Górze.
4: One sięgają dawnych lat, no bo jeszcze w ubiegłym wieku tak naprawdę to harcerstwo istniało już w tej Zielonej Górze, choć no jesteśmy stosunkowo małą chorągwią, w związku też z tym, że no przesiedlało się bardzo dużo osób w późniejszych czasach i faktycznie jest nas mniej. Ciężko tak naprawdę mówić o takiej szczegółowej historii, bo niestety nie mamy za wiele też takich historycznych pamiątek, w związku z tym, że wielokrotnie gdzieś tam przenosiliśmy się z różnymi dokumentami i od czasu do czasu właśnie odkrywamy cały czas nowe pamiątki.
3: A na czym tak właściwie polega idea harcerstwa? Skąd ono się właściwie zrodziło?
4: Jeżeli chodzi o taką w ogóle historię harcerstwa, to może od tego zacznę, potem przejdę do tej idei, która się przeradzała w przeciągu tych 100 lat, w których istnieje harcerstwo na ziemiach polskich. No bo tak naprawdę ponad 100 lat temu pewien człowiek, tak się właśnie uczy harcerzy też, pewien człowiek tłumaczył książkę Scouting for Boys, bo się spóźnił na zajęcia. I ta książka okazała się fenomenem i wraz z tą książką, która została napisana przez Roberta Baden-Powella, powstał scouting, na jej podstawie stworzono pierwsze obozy, no i tak powoli powstawały te drużyny, których celem było wsparcie tak naprawdę społeczeństwa i wychowywanie człowieka na dobrego obywatela. Myślę, że właśnie dużo krąży takich stereotypów o harcerzach, o tym, że harcerstwo tylko i wyłącznie namioty, ogniska i las. I jasne, tak jest i to są super przygody, ale wydaje mi się, nawet jestem pewna, że w obecnych czasach harcerstwo to jest przede wszystkim budowanie jakiejś osobowości, tożsamości i takiej wspólnoty z naszym krajem. No i harcerstwo, właśnie taką ideą harcerstwa jest misją w ogóle ZHP jest no, budowanie tego człowieka na dobrego obywatela, tak żeby był samodzielny, tak żeby nabywał tych umiejętności miękkich, ale też twardych i tak naprawdę wciąż się rozwijał i na tym polega harcerstwo. Na każdej zbiórce uczymy się czegoś nowego i mimo tego, że uczymy się tych twardych rzeczy, tak jak na przykład robienie ognisk, czy nie wiem, używanie młotka, siekiery, ale też różnych takich gotowania, innych rzeczy, no to poprzez to pośrednio uczymy się samodzielności, zaradności, braterstwa, pomocy innym i wielu, wielu innych takich właśnie umiejętności miękkich, które jestem przekonana, bo sama tego doświadczyłam na sobie, od dziecka jestem w harcerstwie, no budują nas i jakby robią z nas faktycznie takich ludzi, którzy są sobie w stanie poradzić w każdej sytuacji.
3: A jak harcerstwo w Zielonej Górze w XXI wieku radzi sobie z konkurencją? Mam tutaj na myśli takie inne formy spędzania wolnego czasu po szkole. Zauważacie, że, no nie wiem, harcerstwo przegrywa z ogromem zajęć różnorakich, pozalekcyjnych, a może też po prostu ze współczesną elektroniką i nowoczesnymi technologiami?
4: To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo to pytanie ma wiele aspektów. Bo tak idąc od strony tej technologii, jakby widzimy zmianę wśród dzieciaków i tego, jak one postrzegają świat i na pewno realizacja tej misji, o której wspominałam, ZHP, jest dużo trudniejsza niż kiedyś. Jeżeli chodzi o taką konkurencję, no to jest ona zdecydowanie duża i ciężko nam tutaj konkurować tak naprawdę z różnymi miejscami, w związku z tym, że one są ukierunkowane na przykład, nie wiem, tak, w jednym kierunku, na karate, na konie, i jak ktoś chce jeździć konno, no to pójdzie na konie. Jak ktoś chce właśnie umieć jakieś sztuki walki, to pójdzie na konkretne zajęcia, a u nas tak naprawdę ten rozwój jest taki wieloaspektowy i jest to miłe spędzanie czasu. Myślę, że harcerzy jest mniej niż kiedyś, ale myślę też, że ta liczba coraz bardziej wzrasta. To jest też pokłosie trochę pandemii tak naprawdę, no bo trakcie pandemii dużo dzieci nie wychodziło, jakby trochę uzależniło się też od właśnie social mediów, elektroniki. I teraz te dzieci, to nowe pokolenie pragnie wychodzić na dwór, pragnie styczności z ludźmi i brakuje im tego. Więc tak naprawdę coraz więcej tych dzieci do nas dołącza.
1: A gdzie w Zielonej Górze można znaleźć harcerzy?
4: Tak naprawdę to wszędzie. Jakby tak się zastanowić. Jeżeli chodzi o zielonogórskich harcerzy, to mamy kilkanaście drużyn. Te drużyny działają w różnych miejscach Zielonej Góry. Mamy różne drużyny wiekowo. Zuchów, to jest przedział wiekowy 7-10 lat, harcerzy 10-13 lat i harcerzy starszych 13-16, a nawet mamy wędrowników 16-21, plus oczywiście kadra. No i one działają w różnych obszarach Zielonej Góry, czy to przy Pomorskim, czy też na drugim końcu miasta, gdzieś tam przy Wyszyńskiego mamy kilka drużyn, ale najczęściej jednak rodzice, jak zgłaszają swoje dzieci, no to po prostu wchodzą na naszą stronę www.zielonagora.zhp i tam jest taka zakładka, w której można zgłosić dziecko do ZHP. Te formularze do nas przychodzą, my przekierowujemy na podstawie wieku i szkoły do odpowiedniej drużyny, no i w taki sposób taka osoba z zewnątrz, która nigdy wcześniej nie miała żadnej styczności z harcerstwem, może do nas dołączyć. To jest też taki czas, który ona próbuje, dowiaduje się, co to w ogóle jest, czy jej się podoba, czy się nie podoba, no i z nami zostaje. No bo też wiadomo, drugą opcją jest też taka trochę poczta pantoflowa i też bardzo dużo dzieci właśnie z tej poczty pantoflowej nam przychodzi. No i faktycznie ten wzrost liczebny wciąż następuje.
1: A ja tylko przypomnę, że o zielonogórskim harcerstwie na naszej antenie opowiada komendantka chówca Zielona Góra ZHP Natalia Hołobotowska.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Zadam takie pytanie. Kto tak właściwie może zostać harcerzem?
4: W harcerstwie, że wszyscy mogą do niego dołączyć, że nikogo nie wykluczamy, że każdy może spróbować swoich sił. Bo tak naprawdę nie trzeba mieć żadnych umiejętności, no właśnie po to jest harcerstwo, żeby się ich nauczyć. No i fajne jest też, że właśnie te dzieciaki też siebie nawzajem nie wykluczają, że każdy ma tą przestrzeń i że uczymy ich no właśnie akceptować wszystkich i być dla wszystkich, więc każdy gdzieś tam znajduje swoje miejsce i jakby rolę też dla siebie. Także zapraszamy wszystkich, nawet tych dorosłych ludzi, bo i również mamy jakieś takie grupy starszych, których nawet seniorów mamy tak naprawdę w Zielonej Górze, którzy gdzieś tam działają harcersko i spotykają się, żeby spędzić miło czas.
1: A czy wśród zielonogórskich harcerzy, idąc tym tropem, są też na przykład osoby z niepełnosprawnościami?
4: Niestety nie posiadamy drużyny nieprzetartego szlaku, bo tak się nazywają drużyny z osobami z niepełnosprawnościami. Natomiast no, zdarzają się takie osoby pojedyncze w drużynach i my zawsze dajemy przestrzeń do spróbowania, czy taka osoba się odnajduje w takiej drużynie. Jeżeli się odnajduje, to zostaje, jeżeli nie, no to po prostu obopólną decyzją gdzieś tam ta osoba rezygnuje z takiego udziału.
1: A ja przypomnę, że o zielonogórskiej odsłonie harcerstwa opowiadała nam komendantka chówca Zielona Góra ZHP Natalia Hołobotowska. Pożegnam się takim harcerskim pożegnaniem, przywitaniem. Czuj, czuj, czuwaj.
2: Tym żyje Zielona Góra.
1: A, jeszcze jedna ważna sprawa. Bardzo uprzejmie dziękuję Wam za wspólnie spędzony weekendowy czas, Magda Sobczak, i obiecuję, że usłyszymy się w kolejny weekend w radio Złote Przeboje w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: W niedzielny, przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
15: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
15: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
17: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
15: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili. Radio Złote Przeboje. Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

Kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenia mam Bonnie M.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
8: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
7: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
8: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki, a do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Nareszcie weekend.
19: Nareszcie niedziela.
18: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

0: że zaraz wpadniesz.
1: Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 i wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
11: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
12: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
11: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pań zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Panel Ballet w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. La, la, la.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Burmistrz miasta Żagań, Sławomir Kowal, zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkaron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.
2: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. 7 dan Aikido, 40 lat doświadczenia, egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis, zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela, Zielona Góra, aikido.zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido, sztuka walki bez walki.
3: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
4: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
3: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
5: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak

0: Mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteś.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
9: Burmistrz miasta Żagań, Sławomir Kowal, zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkaron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.
10: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
11: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
12: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
13: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
11: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawiony w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pogoda na weekend.
10: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach. Radio Złote Przeboje. 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Fallen Oaks w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z Dniem Całowania Chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja, bardzo proszę. Kiss.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce suflera, po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. no i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. 7 dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido z gora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
15: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
16: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce, bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
15: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
1: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
15: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam. Jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? Radio Złote Przeboje. O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkaron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagany, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

akcję. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce, ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 km przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
5: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
8: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
5: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza, że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
5: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12 to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: Nowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkaron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

Od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks z krążka Emu jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

Od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
5: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
4: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: lista artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach listy przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkaron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasile, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
12: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travisto Fast i Travisto.
12: Aflofarm.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

przyjemnie kołysze was takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla Was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
14: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
13: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
15: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
13: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Pogoda.
0: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielny popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej.

3 minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna The Band.

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14, to teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Burmistrz miasta Żagań, Sławomir Kowal, zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszka Ron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, and be fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie, kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
7: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Słyszałaś o kompasie jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
14: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
19: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
18: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem i jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
20: Wentor. Największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
21: Reklama.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzam, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Aż się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Reklama.
8: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska-Bis. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
10: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
9: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Pogoda.
8: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Sporo hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Burmistrz miasta Żagań, Sławomir Kowal, zaprasza na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Maszkaron. 18 do 20 września na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje i Edyta Górniak. Ponadto Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód i wiele więcej. 3 dni muzyki, zabawy i jarmarkowych atrakcji. Do zobaczenia w Żaganiu w dniach 18-20 września.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam. Ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
20: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
19: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
5: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
21: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
22: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
21: Z Danii.
19: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne sory. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
23: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przebojów w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
16: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
17: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
16: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive, natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90., dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alix Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

zespół o naprawdę skomplikowanej historii, a więc Mili Vanilli w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już popołudnia, niedzielnego popołudnia. No, na pewno kojarzycie tę piosenkę?

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
0: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: A gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
0: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert.
0: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w Media

W Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
13: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
12: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
14: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
12: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Beyoncé Madness w Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

I zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje. Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry Lady. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go.
2: Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
3: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
23: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją. Oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.

0: akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
15: No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: JETUR. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na JETUR Days. Przetestuj JETURA T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września JETUR T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. JETUR. Drive your future.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. No, proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Już za moment w naszej audycji zajrzymy sobie do miejsc i spraw ważnych dla mieszkańców Zielonej Góry. Będzie o zdrowiu i potrzebach zielonogórskiej hematologii, która w ostatnich latach przyjmuje coraz więcej pacjentów. Porozmawiamy też o seniorach, dla których wspólna muzyka, rozmowa, zabawa są okazją nie tylko do wyjścia z domu, ale przede wszystkim do spotkania i bycia razem. Nie zabraknie również tematu miejskiego. Sprawdzimy, co może wydarzyć się z budynkiem dawnego kina Nesa, który po latach ponownie ku wielkiej radości wszystkich mieszkańców znalazł się znowu w rękach miasta. To obiekt z historią, ale też z dużymi potrzebami i równie dużymi kosztami. Zdrowie, aktywność, spotkania i przyszłość ważnego miejsca w centrum miasta, o tym wszystkim już za chwilę będziecie mogli posłuchać w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w najbliższej godzinie naszego wspólnego spotkania. Zapraszam, Magda Sobczak.
7: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Muzyka, rozmowy i dużo powodów, żeby tego dnia nie zostawać w domu. Zielonogórskie szeptanki po raz kolejny zamieniły spotkanie seniorów w okazję do wspólnej zabawy. Ale ten cykl to coś więcej niż tylko potańcówki. To przede wszystkim ludzie, którzy chcą być razem i aktywnie spędzać czas.
7: Aktywnie w Zielonej Górze.
8: Kilkaset osób, muzyka, taniec i przede wszystkim okazja do spotkania. Tak wyglądają zielonogórskie szeptanki, cykl wydarzeń, który powstał przede wszystkim z myślą o seniorach, ale jak podkreślają organizatorzy, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać i po prostu dobrze spędzić czas. Na początku września szeptanki odbyły się w sali szeptów przy ulicy Sowińskiego, a tuż przed spotkaniem o kolejnej odsłonie wydarzenia mówiła Aleksandra Kemp, kierownik Dziennego Domu Senioru Plus przy ulicy Reja.
9: Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę już piąte wydarzenie w ramach drugich zielonogórskich szeptanek. Na ten rok zaplanowaliśmy 6 takich imprez. Tym razem mamy potańcówkę dla seniorów. Będzie też wspólna biesiada przy gitarze z Leszkiem Jenkiem. Tańce poprowadzi z nami Zbyszek Żołądziejewski ze studio Bingo, więc no liczymy, że będzie naprawdę fajna zabawa. Widzę, że ta sala bardzo szybko się już zapełniła seniorami, mieszkańcami miasta Zielona Góra, więc myślę, że naprawdę fajnie nam to wyjdzie.
8: Podczas tej odsłony nie zabrakło parkietu, muzyki i potańcówki, a chętnych do wspólnej zabawy również nie brakowało. Jak wyglądała frekwencja podczas tego spotkania?
9: Tak naprawdę z imprezy na imprezę jest coraz większa. Myślę, że też mieszkańcy miasta do tego śmielej podchodzą, że jednak faktycznie można się fajnie bawić w naszym mieście. Są naprawdę fajne wydarzenia organizowane. zorganizowane i myślę, że to przyciąga, bo atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
8: Dodała Aleksandra Kemp. Na potańcówkę w sali szeptów przyszło kilkaset osób. To pokazuje, że szeptanki mają już swoich stałych uczestników i na dobre zadomowiły się w kalendarzu miejskich wydarzeń. Ale szeptanki to nie tylko muzyka i zabawa. To także okazja do rozmowy, spotkania ze znajomymi i poznania nowych osób. A wśród zielonogórskich seniorów z radiowym mikrofonem była Dorota Gut.
10: Pani pierwszy raz na zielonogórskich szeptankach, czy też kolejny raz?
11: Kolejny raz.
10: Jak pani ocenia takie imprezy? Potrzebne?
11: Bardzo, bardzo. Dla nas, w naszym wieku tylko.
10: Pomagają trochę w takiej integracji?
11: Tak, tak, na pewno. Przyjaźnimy się z innymi i to jest dużo.
10: Jak będą kolejne edycje takich wydarzeń, będzie pani brała udział?
11: Tak, w każdym biorę.
10: Po raz pierwszy jest pan na tego typu wydarzeń, czy to już kolejny raz?
12: Pierwszy raz.
10: Pierwszy raz? A co pana zachęciło, żeby się tutaj wybrać?
12: Po prostu jestem w grupie i w planie było takie, że tutaj także jest. Co prawda mieszkam w Zielonej Górze, ale w takim układzie jak teraz to jestem, no bo jestem w grupie właśnie codziennego pobytu.
10: A takie spotkania integracyjne są potrzebne?
12: Ja uważam, że tak. Uważam, że tak, szczególnie w naszym wieku.
10: Czy pani jest tutaj po raz pierwszy, czy to już kolejna edycja?
13: No, jestem drugi raz.
10: Jak pani ocenia takie spotkania?
13: Spotkania są interesujące, powiedziałabym. Czasem, często. Ale co mnie bardzo stąd jak gdyby zniechęca, to jest mała ilość miejsc do siedzenia. Niech pani popatrzy. Pół godziny przed imprezą jestem. Mam zająć parę miejsc dla członków klubu. Krzeseł brakuje, stolików mało. Tam już wszystkie prawie zajęte. No, a 300 osób się tu zaprasza albo i więcej. No nie można, tak? My tu seniorzy potrzebujemy usiąść. Niestety, tu nikt nie będzie godzinę tańczył tylko.
10: Zwłaszcza, że to jest specjalnie pod seniorów dedykowane.
13: Pewnie, że tak. No, także tyle. Na pewno będą to no, okazja do trochę ruchu, trochę zabawy, ale no nie całą godzinę na stojąco.
8: Druga edycja Szeptanek jeszcze się nie kończy. 15 września odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Będzie wspólne grillowanie, a początek zaplanowano na godzinę 13.30. A o tym, czego można się spodziewać na tym spotkaniu, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14: I ostatnie przed nami 15 września w Suchej grillowanie z mieszkańcami miasta. Między 13.30 a 16.30 zapraszamy do remizy wiejskiej w Suchej.
8: Przed nami więc jeszcze jedno i to bardzo smaczne spotkanie w ramach tegorocznej edycji. A organizatorzy już zapowiadają, że na tym nie poprzestaną. Szeptanki mają wrócić także w przyszłym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że nie była to jednorazowa inicjatywa, ale wydarzenie, które może na stałe zagościć w kalendarzu Zielonej Góry. A o tym, czy szeptanki rzeczywiście wrócą w przyszłym roku, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14: To wiemy już, że na pewno mogą się Państwo spodziewać kolejnej edycji w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie tych imprez tyle samo, a może nawet więcej, co w roku obecnym. Poprzednio mieliśmy w 2025 roku jedną imprezę, w tym roku już 7. Zobaczymy, co przyniesie rok kolejny, na ile nasze moce przerobowe dadzą radę.
8: I na tym na razie kończymy tegoroczną historię szeptanek, choć właściwie trudno mówić o końcu, skoro organizatorzy już myślą o kolejnej edycji.
7: Co słychać w Zielonej Górze?
8: Pewnie słyszeliście historię o rekordziście z promilami w naszym mieście i o tym, że podczas winobrania sory są pełne pijanych. No niestety nie jest to miejska legenda. Właśnie podczas tegorocznego winobrania 2026 wydarzyła się całkiem mocna, i nie mówię tutaj o procentach, historia. W pierwszy weekend winobrania, czyli w zeszły weekend, na SOR-u Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafiło sporo pacjentów, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
15: Winobranie w Zielonej Górze odbywa się już od naprawdę wielu lat. Jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy naszego szpitala, to jest on generalnie przygotowany i nastawiony też na można powiedzieć, oblężenie, albo znacznie większą liczbę tych pacjentów i tylko przez pierwszy weekend nasz SOR przyjął 235 pacjentów, z czego aż 25 osób to były osoby pod wpływem alkohola, bo w stanie upojenia alkoholowego, ponieważ ta liczba promili we krwi u większości tych pacjentów była naprawdę znacząca, a izba wytrzeźwień w Zielonej Górze jest naprawdę niewielka. Część tych osób to także osoby, które wymagały pomocy w naszym ambulatorium chirurgiczno-ortopedycznym. No i rekordzista, jeżeli chodzi o to upojenie alkoholowe, miał 4,8 promila we krwi.
8: Łącznie na SOR trafiło 235 pacjentów, z czego 25 było pod znacznym wpływem alkoholu, czy taka ilość osób pod wpływem procentów w weekend w naszym mieście jest jakąś anomalią, czy aż żal powiedzieć te słowa, ale jednak normą?
15: To jest na pewno większa liczba niż przeciętnie. To jest wyjątkowy okres, jeżeli chodzi o Zieloną Górę i także jeżeli chodzi o nasz szpitalny oddział ratunkowy, ale po konsultacji z naszym kierownikiem ASOR-u można powiedzieć, że określił to jako tak zwany standard winograniowy. Jest znacznie więcej pacjentów, ale powiedzmy, że norma z lat ubiegłych się utrzymała.
8: Jeszcze trudno nam ocenić ten weekend tak naprawdę, ale jak się pani rzecznik wydaje, jak ten weekend wyglądać będzie w porównaniu do zeszłego?
15: Myślimy, że nie będzie się on wiele różnił od tego, który rozpoczynał, a winobranie. Winobranie najczęściej zaczyna się w piątek. Mamy pierwszy weekend, cały tydzień winobrania, który jest już znacznie spokojniejszy i kolejny weekend kończący. Może będzie nieco mniej tych pacjentów, dlatego że winobranie kończy się najczęściej w niedzielę, w popołudniu.
8: Wróćmy może jeszcze na momencik do głównego bohatera naszej opowieści. Stężenie alkoholu 4,8% we krwi, to już jest taki stan, który medycznie wiąże się z głębokimi zaburzeniami świadomości, ale także ryzykiem śpiączki. Okazuje się, że nasz rekordzista zachowywał się zupełnie inaczej.
15: No w przypadku tego pacjenta, bo zapytałam o to także personel naszego SOR-u, najwidoczniej była to osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości promili we krwi całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem. No przypuszczam, że gdyby taką ilość promili we krwi miał ktoś, kto pije rzadko, to na pewno byłby to stan zagrożenia życia.
8: A co można powiedzieć wszystkim tym, którzy świetnie bawią się podczas tegorocznego winobrania 2026 w Zielonej Górze?
15: No, chyba zaapelować o rozsądek jednak, jeżeli chodzi o alkohol.
8: Mówiła rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Sylwia Malcher-Nowak. Ja za tę rozmowę ogromnie dziękuję. I na sam koniec ode mnie taka refleksja. Myślę sobie, że zielonogórski SOR zdecydowanie nie powinien być częścią programu winobrania.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
8: A już teraz w naszym programie przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, które przygotował dla nas Grzegorz Pałka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
16: Grzegorz Pałka, zapraszam. Uwaga na oszustów, apelują policjanci. Od początku tego roku złodzieje wyłudzili od mieszkańców Lubuskiego, głównie seniorów, prawie 9 milionów złotych. Jednym z najczęstszych przestępstw były oszustwa metodą na wnuczka czy na policjanta. W 2025 roku wyłudzili od lubuskich seniorów łącznie ponad 13 milionów złotych. Mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To odbędzie się 10 października między 9 a 15. Szkolenie będzie prowadzone stacjonarnie z wykorzystaniem zajęć teoretycznych i praktycznych. A za nami uroczysta sesja Rady Miasta. Tradycyjnie wręczono nagrody kulturalne Zielonej Góry.
17: Wręczamy 8 nagród indywidualnych, 4 nagrody zespołowe dla ludzi z pasją, którzy tworzą tożsamość miasta. Przede wszystkim za tymi osobami stoją lata ciężkiej pracy, warsztatów, spotkań, wykucia wielu talentów. To więc dzisiaj jest ta uroczysta sesja, aby docenić przede wszystkim poświęcenie.
16: Mówił prezydent Marcin Pawierowski. Dodajmy, że nagrodą jest gratyfikacja finansowa.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
16: Prawie 11,5 miliona złotych będzie kosztować budowa podziemnych zbiorników retencyjnych, parkingu i ogrodów deszczowych przy gazowni w Zielonej Górze. O szczegółach opowie Ewa Pasierbiewicz.
18: Program zakłada przebudowę ulic, rozwój zielonej infrastruktury oraz budowę systemów retencji. Teraz podczas nawalnych deszczy woda bardzo szybko trafia do kanalizacji, która nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości opadów. Dzięki zbiornikom deszczówka zostanie zatrzymana i będzie odprowadzana w sposób kontrolowany, co ograniczy ryzyko podtopień okolicznych ulic i budynków.
16: Prace budowlane mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Zielona Góra wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można kupić go na wynos od 22 do 6 rano.
19: Tydzień w Zielonej Górze.
16: W Kożuchowie ruszają ważne konsultacje. Dotyczą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, o czym w internecie poinformowali urzędnicy. To jak będą prowadzone, sprawdziła Ula Miszczak.
20: Uwagi od mieszkańców będą zbierane elektronicznie lub w formie papierowej. Będą też indywidualne spotkania w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Zaplanowano również spotkania. Najbliższe odbędzie się 8 października w sali wiejskiej w Stypułowie.
16: Uwagi złożone po zakończeniu konsultacji nie będą uwzględniane. Przed nami też kolejny etap renowacji Parku Książęcego w Zielonogórskim Zatoniu. Dawna przebudówka zyska zadaszenie, nowe drewniane okna, drzwi oraz schody. Dzięki temu przestrzeń stanie się profesjonalnym zapleczem artystyczno-magazynowym dla wydarzeń kulturalnych. Na Zalewie w Czerwieńsku od dłuższego czasu mieszka para łabędzi, ulubieńcy spacerowiczów. W ramach trwających obecnie prac modernizacyjnych powstaną tablice edukacyjno-informacyjne, a jedna z nich będzie poświęcona właśnie łabędziom. Gmina szuka też imion dla ptaków. Propozycje można zgłaszać w mediach społecznościowych. Ponad 11,5 tysiąca osób skorzystało w sierpniu z zielonogórskiego lotniska w Babimoście. Beata Korzeniowska sprawdziła statystyki regionalnego portu.
21: Podobnie jak w czerwcu i w lipcu poprawił się wynik w ujęciu rok do roku. Ten sierpniowy wzrósł o około 6,7%. Od czerwca do sierpnia tego roku lubuskie lotnisko, będące najmniejszym regionalnym portem lotniczym w Polsce, zostało wybrane przez ponad 32 tysiące podróżnych.
16: To 10% więcej niż rok do roku, o czym poinformowała spółka Polskie Porty Lotnicze. Żary przypominają o zbiórce elektrośmieci. 26 września można przynieść m.in. sprzęt RTV i AGD, komputery, telewizory czy inny sprzęt na prąd, a także baterie.
19: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Już za momencik w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze spotkamy się z ludźmi, dla których wspólnie spędzony czas, rozmowa i muzyka są ważną częścią codzienności. Zajrzymy sobie do zielonogórskich szeptanek, cyklu spotkań dla naszych seniorów, który pokazuje, że na aktywność, nowe znajomości czy dobrą zabawę nigdy nie jest za późno. Ale poruszymy też temat, o którym warto mówić głośno i przypominać go nie tylko przy okazji specjalnych dni. 9 września, czyli w minioną środę, zwracaliśmy uwagę na FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. To zaburzenia, które mogą być konsekwencją kontaktu dziecka z alkoholem jeszcze przed narodzinami. I tutaj zasada jest jednoznaczna. W ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Będzie więc o bliskości, aktywności i potrzebie bycia razem, ale także o odpowiedzialności i świadomości, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia dziecka. Zapraszam zatem do słuchania. Magda Sobczak.
19: Nasza Zielona Góra.
8: Muzyka, rozmowy i dużo powodów, żeby tego dnia nie zostawać w domu. Zielonogórskie szeptanki po raz kolejny zamieniły spotkanie seniorów w okazję do wspólnej zabawy. Ale ten cykl to coś więcej niż tylko potańcówki. To przede wszystkim ludzie, którzy chcą być razem i aktywnie spędzać czas.
19: Aktywnie w Zielonej Górze.
8: Kilkaset osób, muzyka, taniec i przede wszystkim okazja do spotkania. Tak wyglądają zielonogórskie szeptanki, cykl wydarzeń, który powstał przede wszystkim z myślą o seniorach, ale jak podkreślają organizatorzy, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać i po prostu dobrze spędzić czas. Na początku września szeptanki odbyły się w sali Szeptów przy ulicy Sowińskiego, a tuż przed spotkaniem o kolejnej odsłonie wydarzenia mówiła Aleksandra Kemp, kierownik Dziennego Domu Senioru Plus przy ulicy Reja.
9: Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę już piąte wydarzenie w ramach drugich zielonogórskich szeptanek. Na ten rok zaplanowaliśmy 6 takich imprez. Tym razem mamy potańcówkę dla seniorów. Będzie też wspólna biesiada przy gitarze z Leszkiem Jenkiem. Tańce poprowadzi z nami Zbyszek Żołądziejewski ze studio Bingo, więc no liczymy, że będzie naprawdę fajna zabawa. Widzę, że ta sala bardzo szybko się już zapełniła seniorami, mieszkańcami miasta Zielona Góra, więc myślę, że naprawdę fajnie nam to wyjdzie.
8: Podczas tej odsłony nie zabrakło parkietu, muzyki i potańcówki, a chętnych do wspólnej zabawy również nie brakowało. Jak wyglądała frekwencja podczas tego spotkania?
9: Tak naprawdę z imprezy na imprezę jest coraz większa. Myślę, że też mieszkańcy miasta do tego śmielej podchodzą, że jednak faktycznie można się fajnie bawić w naszym mieście. Są naprawdę fajne wydarzenia organizowane i myślę, że to przyciąga, bo atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
8: Dodała Aleksandra Kemp. Na potańcówkę w sali szeptów przyszło kilkaset osób. To pokazuje, że szeptanki mają już swoich stałych uczestników i na dobre zadomowiły się w kalendarzu miejskich wydarzeń. Ale szeptanki to nie tylko muzyka i zabawa. To także okazja do rozmowy, spotkania ze znajomymi i poznania nowych osób. A wśród zielonogórskich seniorów z radiowym mikrofonem była Dorota Gut.
1: Pani pierwszy raz na zielonogórskich szeptankach, czy już kolejny raz?
2: Nie, kolejny raz.
1: Jak pani ocenia takie imprezy? Potrzebne?
2: Bardzo, bardzo. Dla nas, w naszym wieku tylko.
1: Pomagają trochę w takiej integracji?
2: Tak, tak, na pewno. Przyjaźnimy się z innymi i to jest dużo.
1: Jak będą kolejne edycje takich wydarzeń, będzie pani brała udział?
2: Tak, w każdym biorę.
1: Po raz pierwszy jest pan na tego typu wydarzeniu, czy to już kolejny raz?
12: Pierwszy raz.
1: Pierwszy raz? A co pana zachęciło, żeby się tutaj wybrać?
12: Po prostu jestem w grupie i w planie było takie, że tutaj także... Co prawda mieszkam w Zielonej Górze, ale w takim układzie jak teraz to jestem, no bo jestem w grupie właśnie codziennego obytu.
1: A takie spotkania integracyjne są potrzebne?
12: Ja uważam, że tak. Uważam, że tak, szczególnie w naszym wieku.
1: Czy pani jest tutaj po raz pierwszy, czy to już kolejna edycja?
13: No, jestem drugi raz.
1: Jak pani ocenia takie spotkania?
13: Spotkania są interesujące, powiedziałabym. Czasem, często. Ale co mnie bardzo stąd jak gdyby zniechęca, to jest mała ilość miejsc do siedzenia. Niech pani popatrzy. Pół godziny przed imprezą jestem. Mam jakby zająć parę miejsc dla członków klubu. Krzeseł brakuje, stolików mało. Tam już wszystkie prawie zajęte, no, a 300 osób się tu zaprasza, albo i więcej. No nie można, tak? My tu seniorzy potrzebujemy usiąść. Niestety, tu nikt nie będzie godzinę tańczył tylko.
1: Zwłaszcza, że to jest specjalnie pod seniorów dedykowane.
13: Pewnie, że tak. No, także tyle. Na pewno będą to mieli okazja do trochę ruchu, trochę zabawy. Ale no nie całą godzinę na stojąco.
8: Druga edycja Szeptanek jeszcze się nie kończy. 15 września odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Będzie wspólne grillowanie, a początek zaplanowano na godzinę 13.30. A o tym, czego można się spodziewać na tym spotkaniu, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14: I ostatnie przed nami 15 września w Suchej grillowanie z mieszkańcami miasta. Między 13.30 a 16.30 zapraszamy do remizy wiejskiej w Suchej.
8: Przed nami więc jeszcze jedno i to bardzo smaczne spotkanie w ramach tegorocznej edycji. A organizatorzy już zapowiadają, że na tym nie poprzestaną. Szeptanki mają wrócić także w przyszłym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że nie była to jednorazowa inicjatywa, ale wydarzenie, które może na stałe zagościć w kalendarzu Zielonej Góry. A o tym, czy szeptanki rzeczywiście wrócą w przyszłym roku, powie Dawid Kemp z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14: To wiemy już, że na pewno mogą się Państwo spodziewać kolejnej edycji w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie tych imprez tyle samo, a może nawet więcej, co w roku obecnym. Poprzednio mieliśmy w 2025 roku jedną imprezę, w tym roku już 7. Zobaczymy, co przyniesie rok kolejny, na ile nasze moce przerobowe dadzą radę.
8: I na tym na razie kończymy tegoroczną historię szeptanek, choć właściwie trudno mówić o końcu, skoro organizatorzy już myślą o kolejnej edycji.
19: Tydzień w Zielonej Górze.
8: A teraz zmieniamy temat i przechodzimy do sprawy, o której szczególnie dużo mówi się w tych dniach. 9 września obchodziliśmy Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego. To okazja, żeby przypomnieć o FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych i przede wszystkim o tym, że alkohol spożywany w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka. I tutaj warto podkreślić rzecz najważniejszą. W ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Alkohol przechodzi przez łożysko i może oddziaływać na rozwijający się mózg oraz układ nerwowy dziecka, a konsekwencje nie zawsze są widoczne od razu. Czasami pojawiają się dopiero wtedy, kiedy dziecko zaczyna mieć trudności z koncentracją, pamięcią, nauką, kontrolowaniem emocji czy też funkcjonowaniem wśród rówieśników. I właśnie dlatego tak ważna jest nie tylko profilaktyka, ale też wczesna diagnoza, bo rozpoznanie problemu może pomóc lepiej zrozumieć zachowanie dziecka i dobrać odpowiednie formy wsparcia. A o wsparciu w tym temacie, którym mieszkańcom Zielonej Góry udziela nasze miasto, już za moment będziecie mogli nieco więcej usłyszeć.
19: Tydzień w Zielonej Górze.
8: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FASD. To dzień, który ma przypominać o szkodliwości picia alkoholu w ciąży. Wciąż jednak zdarzają się takie przypadki, mówi Karolina Bazydło-Stodolna z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.
3: Badania z 2025 roku przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka pokazały nam, że ponad 50% kobiet pije alkohol w ciąży. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że kobiety robią to świadomie, ponieważ w momencie, kiedy kobieta jest już w ciąży, ale jeszcze nie ma potwierdzenia tego w postaci testu pozytywnego, ona żyje tak, jakby w ciąży nie była.
8: Dlatego specjaliści nie tylko 9 września, ale i przez cały czas zachęcają, aby z alkoholu zrezygnować już podczas starania o dziecko. Kobieta może bowiem przez pierwsze tygodnie ciąży nie wiedzieć, że spodziewa się dziecka. Wyjaśnia Kamila Kowalczyk-Laskowska z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
5: Też mówi się o tym, że zarówno kobiety, mężczyzn najlepiej jakby 3 miesiące przed planowaną ciążą zachowali całkowitą abstynencję, aby materiał genetyczny jakby oczyścić z toksyny. Plus jest taki, że mężczyźni mają taką możliwość. W przypadku kobiet tak nie jest, ponieważ nasze jajeczko, które jest uwalniane od pierwszej miesiączki, jest narażone na toksynę, odkąd zaczniemy pić. Czyli czym więcej pijemy, czym dłużej pijemy, jest to czynnik jakby spustowy po tym, że dziecko może być bardziej uszkodzone.
8: Według najnowszych badań 50% kobiet przynajmniej raz sięgnęło po alkohol w czasie ciąży. Większość zrobiła to nie wiedząc, że w niej jest. To wynik badania Instytutu Matki i Dziecka, którym objęto 150 kobiet. Alkohol w ciąży może mieć wpływ na rozwijający się organizm. Przechodzi przez łożysko i dociera do rozwijającego się dziecka. Może wpływać między innymi na rozwój mózgu i układu nerwowego. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że spożywanie alkoholu w czasie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli FAST. Zwiększa również ryzyko, między innymi poronienia, urodzenia martwego dziecka oraz przedwczesnego porodu. Ale konsekwencji jest dużo więcej, mówi Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog, psychoterapeuta z Zielonogórskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
22: Objawy FASD mogą być różne. Jedno dziecko będzie miało trudności z nauką, inne z koncentracją i zapamiętywaniem. Często pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, impulsywność, nadmierna ruchliwość czy trudności w relacjach z rówieśnikami. Rodzice i nauczyciele czasem myślą, że dziecko jest niegrzeczne albo brak mu motywacji, czy też ma złą wolę, podczas gdy ono po prostu funkcjonuje inaczej i potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Co ważne, FASD, czyli FASD, bardzo często nie widać na pierwszy rzut oka. Nie każde dziecko ma charakterystyczne rysy twarzy czy opóźniony wzrost, dlatego mówi się nawet, że jest to niewidoczna niepełnosprawność.
8: FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, nie jest jedyną chorobą. To grupa zaburzeń neurorozwojowych związanych z narażeniem dziecka na działanie alkoholu przed urodzeniem. Konsekwencje mogą być bardzo różne. Mogą pojawić się problemy z pamięcią, koncentracją, uczeniem się, regulacją emocji, planowaniem czy funkcjonowaniem społecznym. Nie wszystkie trudności muszą być widoczne od razu po narodzinach. Niektóre mogą stać się wyraźne dopiero wtedy, gdy dziecko zaczyna szkołę i pojawiają się większe wymagania związane z nauką, koncentracją, pamięcią czy relacjami z innymi. Dlatego tak ważna jest odpowiednia diagnoza. W Zielonej Górze można bezpłatnie zdiagnozować dziecko pod kątem FASD, mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalistka w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
5: Informujemy, że Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna etap diagnozowania dzieci z Zielonej Góry. Chodzi tutaj o mieszkańców Zielonej Góry, nie mieszkańców powiatu, tylko miasta Zielona Góra w wieku od 3 do 10 lat, będący tutaj potrzebujących pomocy i wsparcia, jeśli jest podejrzenie, że być może dziecko zostało narażone na prenatalną ekspozycję na alkohol.
8: A dlaczego taką diagnozę warto przeprowadzić? Rozpoznanie zdanie FASD może pomóc lepiej zrozumieć zachowanie i trudności dziecka, a przede wszystkim dobrać odpowiednie formy pomocy i wsparcia. O tym, dlaczego taka diagnoza jest ważna, mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska.
5: Warto je wykonać, ponieważ jest to szansa na taką rzetelną diagnozę neurorozwojową dla dzieci właśnie, które mają potem trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne, więc kiedy uda się zdiagnozować u dziecka właśnie to zaburzenie, to wtedy właściwa jest dobrana terapia, pomoc i wsparcie i my robiąc taką diagnozę damy też wytyczne do pracy dla placówek oświatowych, dla nauczycieli i też dla rodziców, więc to dziecko potem w przyszłości ma szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób właściwy, odpowiedni i bez jakiegoś takiego trudności w relacjach społecznych, bo z tym się wiąże właśnie zaburzenie FASD i często te dzieci są narażone na takie zaburzenia wtórne, które powodują u dzieci potem na przykład konflikty z prawem, trudności w rozumieniu społecznym i nie są akceptowane przez rówieśników.
22: Warto też podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Według światowych rekomendacji nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży. Nie wiemy, jaka dawka mogłaby być całkowicie bezpieczna dla rozwijającego się dziecka, dlatego specjaliści są zgodni. Najlepszym wyborem jest całkowita rezygnacja z alkoholu przez cały okres ciąży. FASD kończy się wraz z dzieciństwem. Jego skutki mogą towarzyszyć człowiekowi także w dorosłości, chociaż odpowiednie wsparcie może znacząco poprawić jego funkcjonowanie.
8: Dodaje psycholog i psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat. Mówienie o FASD to przede wszystkim profilaktyka, wiedza, diagnoza i wsparcie. Kobieta może być w ciąży, zanim jeszcze dowie się, że spodziewa się dziecka. Dlatego najważniejsza informacja dla przyszłych rodziców jest prosta. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży.
19: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Zielona Góra to miasto, które wydaje nam się dobrze znane. Mijamy te same ulice, budynki i miejsca. Mamy swoje ulubione zakątki, a jednak wystarczy troszkę głębiej poszukać, żeby odkryć historie, o których większość z nas nigdy nie słyszała. I właśnie takie historie przypomina w swoim cyklu Nieznana Zielona Góra Grzegorz Biszczanik. Zagląda do archiwów, starych dokumentów i fotografii, wraca do wydarzeń i ludzi, którzy przez lata byli obecni w historii miasta, ale dziś często pozostają zupełnie nieznani. A o tym, co można jeszcze odkryć w dobrze znanym nam mieście, skąd się właściwie biorą te niezwykłe historie i czy Zielona Góra ma jeszcze przed nami wiele tajemnic do odkrycia, porozmawiam dziś z autorem cyklu Nieznana Zielona Góra, który regularnie co środę pojawia się na portalu społecznościowym Facebook, Grzegorzem Biszczanikiem.
19: Zielonogórzanie z pasją.
8: Jeśli chodzi o Zieloną Górę, to jest takie miejsce, które ma bardzo duże znaczenie w Pana życiu. Nie tylko dlatego, że Pan jest mieszkańcem Zielonej Góry, ale dlatego, że Zielona Góra Pana w jakiś sposób fascynuje.
4: Tak, to jest wyjątkowe miasto. Nie tylko z tego względu, że tutaj się urodziłem, tutaj skończyłem wszystkie etapy swojego nauczania, tutaj założyłem rodzinę i tutaj też urodziła się moja córka, ale to też jest wyjątkowe miasto, które bardzo, bardzo często potrafi zaskakiwać i odkrywać swoje nieznane historie.
8: I stąd cykl Nieznana Zielona Góra, który regularnie, już od lat wielu, zawsze w środę pojawia się na Facebooku.
4: Tak, zawsze w środę pojawia się na Facebooku, między innymi na Facebooku i to jest też wyjątkowa środa, ponieważ to jest też upamiętnienie mojej córki urodzin, dzień urodzin mojej córki, która właśnie się w środę urodziła i dlatego w środę właśnie są publikowane odcinki Nieznane Zielonej Góry.
8: Ale czy pierwszy odcinek był opublikowany dokładnie w dniu urodzin córki? Bo patrzę na zdjęcia córki i patrzę na ilość odcinków i chyba jest mała rozbieżność.
4: Nie było to opublikowane od razu, kiedy się córka urodziła. Troszeczkę wcześniej też były też inne odcinki publikowane. Natomiast później to jak już córka się urodziła w tę środę, no to w środę już były te odcinki publikowane i od tamtej pory, kiedy już córka jest z nami na tym świecie, no to właśnie te odcinki są środowymi odcinkami.
8: Panie Grzegorzu, a pan pamięta tą swoją najpierwszą historię opublikowaną w cyklu Nieznana Zielona Góra?
6: Powiem tak szczerze, że nie jestem w stanie powiedzieć, która była na pewno pierwsza. Natomiast jedna z pierwszych, no to była historia nawiązująca do budynków, które były kiedyś związane z wodociągami i one były blisko mojego miejsca zamieszkania i wszyscy myśleli, bo no były takie czasy, że wszyscy myśleli, że to są tak zwane naboty, czyli domki winiarskie, jak się później okazało i po przeszukaniu kilkunastu tysięcy materiałów zgromadzonych w archiwum państwowym się okazało, że to nie są domki winiarskie, tylko to są po prostu stacje uzdatniania wody, przepompownie, które służyły właśnie ówczesnym wodociągom na terenie miasta.
8: Oprócz tego, że jest pan autorem cyklu Nieznana Zielona Góra, który regularnie co tydzień w środę pojawia się na pana portalu społecznościowym, konkretnie na pana koncie na Facebooku, jest pan też autorem troszkę dłuższych form, a konkretnie trzech książek o Zielonej Górze.
6: Jedna z pierwszych książek została opublikowana. Miała tytuł Nieznane twarze Zielonej Góry. Polegało to na tym, że wewnątrz czytelnik mógł zobaczyć kamienice, budynki na terenie Zielonej Góry, gdzie występowały właśnie twarze. Różnego rodzaju twarze, czy to były osobowe twarze, czy to były twarze zwierząt, no jeżeli tak to możemy nazwać. Więc no, tych książek mam już na swoim koncie trzy. Druga książka była pod tytułem Wczoraj Grynberg, dziś Zielona Góra, czyli takie porównanie miasta przedwojennego z tymi widokami, które aktualnie można było zobaczyć. No i ostatnia książka była Zielona Góra od kuchni, restauracje przedwojennego miasta, gdzie skupiłem się na tej gastronomicznej stronie stolicy województwa lubuskiego, oczywiście samorządowej, bo rządowa jest w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast tutaj bardzo mocno skupiłem się na tym, co jadano, jak jadano, co pito oraz na tych lokalach, które występowały w przedwojennej Zielonej Górze, czyli w Grynbergu.
8: Ale wróćmy do naszego głównego tematu, czyli cyklu Nieznana Zielona Góra. Czy była taka historia, która pana jako historyka, który przecież niejedno słyszał i nie do jednych informacji się dokopał, kompletnie zaskoczyło, jeśli chodzi o odkrycie zielonogórskie właśnie?
6: Oczywiście, że było takie miejsce, a właściwie taka historia. To jest historia, która była związana z planami na zielonogórskie lotnisko. Ponieważ no, Zielona Góra była dosyć małym miastem, przed wybuchem II wojny światowej liczyła zaledwie 25 tysięcy mieszkańców, więc no, w niektórych miastach to niektóre ulice mają tylu mieszkańców albo dzielnice. Natomiast w takim niewielkim mieście w latach 20. w Zielonej Górze ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć port lotniczy, z którego można by było latać do większych miejscowości, czyli między innymi do Wrocławia, Berlina, Lipska, do Guben, czyli do dzisiejszego części Gubina. No i to było takie zaskoczenie, no bo oczywiście ja czytając i szukając wiele informacji, nie byłem zaskoczony pomysłowością ówczesnych mieszkańców Zielonej Góry i późniejszych mieszkańców Zielonej Góry. Natomiast taka informacja o lotnisku w Zielonej Górze była takim zaskoczeniem dla mnie, oczywiście pozytywnym.
8: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas w Zielonej Górze spędza historyk dr Grzegorz Biszczanik, który regularnie, co tydzień, zawsze w środę, publikuje na swoim portalu społecznościowym, a konkretnie na swoim koncie, opowieść o nieznanej Zielonej Górze.
19: Zielonogórzanie z pasją.
8: Panie Grzegorzu, jeśli chodzi o słynne osoby mieszkające w Zielonej Górze, to kogo w takim panteonie by pan postawił jako takich mieszkańców, o których powinniśmy wiedzieć i pamiętać?
6: To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, ponieważ tych osób dla mnie, jako dla zielonogórzanina, dla historyka jest dosyć sporo. I ciężko tutaj powiedzieć, która byłaby najważniejsza, albo o których musielibyśmy dosyć często wspominać. Natomiast ja uważam, że godną osobą, którą zielonogórzanie powinni też znać z różnych stron, nie tylko z tego, kim był i czym się zajmował, ale także z tego, co robił dla mieszkańców, no to jest to oczywiście osoba związana z dzisiejszą konkatedrą, a mianowicie to był ksiądz proboszcz tejże konkatedry, ale w czasach niemieckich, czyli do 1945 roku
7: ksiądz Gottwald, no, który mimo to, że to był Niemiec, to bardzo dobrze rozumiał się z Polakami, nawet spowiadał ich w języku polskim. I są też takie informacje, które mówią o tym, że no to właśnie dzięki właśnie temu człowiekowi Zielona Góra nie została zniszczona w 1945 roku. No ponieważ też mówiąc o tym, że tutaj Zielona Góra nie jest broniona, że tego miasta nie trzeba niszczyć, no spowodowało, że no faktycznie Zielona Góra miała bardzo niewiele zniszczeń. Osoba, która też łączyła też dawne czasy, no i późniejsze lata powojenne, no to jest człowiek, który w Zielonej Górze stworzył fabrykę, która po wojnie nazywała się Zastalem, czyli Georg Boichold, twórca przemysłowy, który stworzył właśnie fabrykę od swojego nazwiska, Boichold & Co. No a późniejszy był to Zastal, czyli Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego. No i to też jest taka osoba, o której warto pamiętać. Oczywiście nie zapominajmy też o ludziach, którzy tutaj się urodzili po wojnie i tworzyli to miasto. No i takim człowiekiem, którego chyba wszyscy w Zielonej Górze znają, bez względu na to, ile mają lat. I czy go widzieli, czy go nie widzieli, to chyba każdy słyszał, no to jest Andrzej Kuszcza. Niezniszczalny, niezatapialny zawodnik klubu żużlowego z Zielonej Góry i bez względu na to, ile ktoś ma lat, to na pewno nazwisko Kuszcza jest takim wyjątkowym nazwiskiem, który łączy Zielonogórzan bez względu na to, jakie mają sympatie polityczne i tak dalej, i tak dalej. No to jest taka osoba, która swoim uśmiechem zaraża wszystkich i jest taką osobą, która jest naprawdę bardzo mocno rozpoznawalna w Zielonej Górze.
8: Czyli gdybyśmy sobie teraz zrobili takie państwo Zieloną Górę i cofnęli się w czasie, to moglibyśmy na przykład wydawać złotniki albo dukaty z ich podobiznami.
7: Dokładnie tak i myślę, że jeszcze wielu osobom należałoby się takie dukaty, takie banknoty, na których ich wizerunki powinny się znaleźć. Natomiast nie chciałbym też wyróżniać, nie chciałbym też pominąć wielu osób w Zielonej Górze, które no, miały zasługi dla tworzącej się Zielonej Góry i dla historii Zielonej Góry, bo tych osób naprawdę było dosyć sporo i można byłoby też mnóstwo godzin spędzić i opowiadać o ich życiorysach.
8: A taka najzabawniejsza historia opublikowana w cyklu Nieznana Zielona Góra?
7: To może to nie jest najzabawniejsza historia. Znaczy, to było specjalnie zrobione przeze mnie. To był jeden z odcinków, który miał się, a właściwie ukazał się na Prima Aprilis. 1 kwietnia spreparowałem jeden z odcinków, ponieważ w Zielonej Górze jest ulica Stefana Żeromskiego. No i w Zielonej Górze także był żużlowiec Stefan Żeromski. Żużlowiec Palubazu. Troszeczkę przerobiłem dokumenty. Jeszcze to nie były czasy AI, więc nie można było tego w taki sposób zrobić, tylko to było zdecydowanie wcześniej. Zmieniłem troszeczkę ustawy, które były opublikowane, a uzyskałem je z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Troszeczkę pozmieniałem i zażartowałem, że w Zielonej Górze nie była nadana ulica Stefana Żeromskiego tego, o którym wszyscy wiemy, tylko chodziło o Stefana Żeromskiego, właśnie żużlowca z Zielonej Góry. No i to się bardzo mocno rozprzestrzeniło w internecie. Bardzo mocno zaskoczyło też czytelników, którzy naprawdę w to uwierzyli. Ja musiałem to później dementować. Oczywiście, że to Prima Aprilis, że to nie Stefan Żeromski, nie żużlowiec. Natomiast no to była taka sytuacja sprowokowana przeze mnie, natomiast taka jedna ze śmieszniejszych rzeczy opublikowanych z historią naszego miasta.
8: Ale ta historia też pokazuje nam, że to, co czytamy w internecie, bardzo często bierzemy za pewnik.
7: No tak, ale to są takie czasy, które no niestety wiele osób, nie mając dostępu do różnego rodzaju źródeł, traktuje to, co pojawia się w internecie, jako pewnik. No i w tym przypadku, no jeżeli pojawi się jakaś w internecie sucha wiadomość, bez żadnych zdjęć, bez żadnych dodatkowych wyjaśnień, no to nie możemy być w 100% jednak pewni, czy takie wydarzenie miało miejsce. No ale w tym przypadku akurat Stefana Żeromskiego ja też specjalnie, żeby to nie rozprzestrzeniało się, no bo to wiemy, że jeżeli coś zostanie wrzucone w sieć internetową, to może później jeszcze żyć swoim życiem. Specjalnie też na zdjęciach dodałem napis, że to jest odcinek z 1 kwietnia. Osoby, które były zainteresowane tym tematem, no jednak potem mogły z jednej strony poczuć się rozczarowane,
6: a z drugiej strony troszeczkę nabrane tą całą historią.
8: Bardzo często też u pana, panie Grzegorzu, możemy poczytać o historii budynków, które znajdują się w Zielonej Górze. To takie zacięcia architektoniczne trochę.
6: Może nie tyle architektoniczne, co pierwsza książka o nieznanych twarzach Zielonej Góry powstała, tutaj mogę powiedzieć, dzięki spacerom z moją córką, która jako malutkie dziecko była przeze mnie noszona w takiej specjalnej chuście na piersi. Ja chodząc w Zielonej Górze nie za bardzo mogłem patrzeć pod nogi, no bo moją córkę miałem na rękach. I pierwsze co, to skupiłem się na tym, co mogę zobaczyć na budynkach. I tak chodząc zacząłem oglądać te budynki, przyglądać się tym budynkom i właśnie spostrzegłem tę różnorodność i wielorakość tych detalów architektonicznych, które się na tych budynkach znajdowały. To spowodowało, że ta książka została też wydana. Natomiast jeżeli chodzi o same budynki, oczywiście, że tak, bo często przechodzimy koło różnych miejsc, nie zdając sobie sprawy, co mogło w takich budynkach kiedyś być, albo jaką historię ma taki budynek, bo są miejsca w Zielonej Górze, które wszyscy znają. Wiedzą, że na przykład jest tam teraz jedna z największych dyskotek w Zielonej Górze i że tam jest tłoczno w piątki i w sobotę, bo się zbierają młodzi ludzie, którzy chcą sobie potańczyć lub spędzić miło tam czas. Natomiast wcześniej na przykład był tam dom handlowy, albo jeszcze wcześniej była tam fabryka czekolady. I każdy budynek ma jakąś swoją historię, każde miejsce ma jakąś swoją historię. Nie tylko w Zielonej Górze, bo też w różnych miastach naszego kraju. No i też chciałem pokazać, że to, co codziennie mijamy, może też być ciekawe dla Zielonej Góry.
19: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
8: Budynek dawnego kina Nessa w Zielonej Górze w końcu znowu w rękach miasta i teraz pojawia się ważne pytanie. I co dalej? A odpowiedź na to pytanie już za momencik pojawi się w Radio Złote Przeboje w programie Tydzień w Zielonej Górze. Porozmawiamy też o tym, że harcerstwo to fajna sprawa w XXI wieku. Zachęcam gorąco, zostańcie ze swoją ulubioną stacją radiową. Magda Sobczak.
19: Tym żyje Zielona Góra.
8: To miejsce zna chyba każdy zielonogórzanin. Przez dziesięciolecia było jednym z ważnych punktów kulturalnego życia naszego miasta, a dziś stoi puste. Mowa o dawnym kinie Nessa przy Alei Niepodległości. Kino, przypomnijmy, zostało uruchomione w 1921 roku i przez 94 lata nieprzerwanie przyjmowało widzów. Ostatni seans odbył się tutaj w 2015 roku. Od tamtej pory budynek pozostawał w prywatnych rękach. Teraz sytuacja się zmieniła, bo Nessa wróciła do miasta. Samo przejęcie budynku to jednak dopiero początek. Obiekt wymaga remontu i sporych nakładów finansowych. Pojawia się więc podstawowe pytanie, co dalej z Nessą? A dlaczego właściwie miasto zdecydowało się odzyskać ten budynek i jaki ma wstępny pomysł na jego przyszłość? O tym na naszej antenie opowie prezydent naszego miasta Marcin Pabierowski.
10: Podwaliny pod pomysł kina Nessa powstał już podczas Kongresu Kultury. Wiele środowisk i akademickich, artystycznych, niezależnych postulowało, aby budynek wrócił do miasta. Rok czasu negocjowaliśmy, spotykaliśmy się z inwestorem i nareszcie kino Nessa wróciło do miasta. To kino musi łączyć w sobie wiele aktywności. Nie tylko jako dom kultury, ale przede wszystkim kabarety. Przede wszystkim imprezy niezależne, artystyczne. W części to jest budynek, który również może służyć jako muzeum. Tam są te zabytkowe elementy, które powodowały możliwość wyświetlania filmów. Ta zabytkowa scena. To więc to wszystko musimy połączyć w jeden duży projekt, ale nie chcemy tego robić z perspektywy Urzędu Miasta. Budujemy zespół, przede wszystkim Radę Kultury, którą powołałem. Jest Komisja Kultury. Są specjaliści w Urzędzie Miasta, którzy stworzą model współpracy z różnymi środowiskami, aby on był wieloaspektowy, wielofunkcyjny. Natomiast dopiero zaczynamy pomysł. Ja ze swojej strony przede wszystkim działam w zakresie zabezpieczenia funduszy na rewitalizację wewnątrz tego obiektu, na odnowienie tego obiektu. Dziś trzeba te schody zapraszające poprawić, bo to będzie część składowa nowego deptaka. To jest przede mną sporo wyzwań, jeśli chodzi o montaż finansowy, ale samą funkcję pozostawiam ekspertom.
8: Jak słyszeliśmy, pomysłów na wykorzystanie budynku jest już kilka. Mówi się między innymi o miejscu dla kultury, wydarzeń artystycznych czy scenie, która mogłaby uzupełnić ofertę kulturalną w centrum miasta. Ale zanim zapadną konkretne decyzje, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czego właściwie chcą sami mieszkańcy. O przyszłości Nesy rozmawiają także miejscy radni. Jednym z pomysłów jest stworzenie tutaj sceny imprezaryjnej, mówi radny Janusz Rewers.
11: No plan numer jeden, przede wszystkim trzeba będzie to wyremontować, na to trzeba będzie poszukać pieniędzy, ale wszystkim bardzo, bardzo się cieszę. To strasznie bolało serce i mnie i wielu mieszkańców, zresztą widać po odzewie w internecie, ile reakcji ta sprawa ma, ile pan prezydent dostał pozytywnych komentarzy, że jednak ta sprawa jest dla ludzi bardzo ważna. Uważam, że tego rodzaju obiekty nigdy nie powinny trafić w ręce prywatne, bo po prostu z założenia to albo będzie skazane na wyburzanie, albo na postawienie tam, na zamienienie na jakiś taki no, komercyjny budynek. A samorząd taki czy inny jak najbardziej do tego jest przeznaczony i ma możliwość pozyskania środków, żeby taki budynek pod ochroną konserwatorską pięknie wyremontować i mam nadzieję, że będzie tam scena imprezaryjna z koncertami muzycznymi, spektaklami teatralnymi, stand-upem, kabaretem. Gdzieś byśmy tu, myślę, warto, żebyśmy sięgnęli do tego źródła, czyli no, mamy cały czas w Zielonej Górze i okolicach masę ludzi znanych, już w tej chwili bardziej z internetu niż z telewizji, jeśli chodzi o zagłębie kabaretowe. Można by to połączyć wejść we współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Ja mam taki pomysł, żeby utworzyć na przykład może na początek jako podyplomowy kierunek studiów sztuka estradowa. No, jest tu tyle fachowców od pisania tekstów, piosenek, pracy scenicznej z dziesięcioleciami doświadczeń, że myślę, że spokojnie byłoby na to zapotrzebowanie. Zielona Góra też mocno pod tym względem jest w Polsce rozpoznawana.
8: Planowane są konsultacje społeczne, podczas których zielonogórzanie będą mogli wypowiedzieć się na temat przyszłości budynku. I to może być najważniejszy etap całej tej historii. Bo Nysa przestała być już tylko wspomnieniem dawnego kina. Stała się teraz miejską przestrzenią, o której przeznaczeniu trzeba właściwie zadecydować od nowa. Czy wróci tutaj kino? Czy może powstanie scena? A może będzie to miejsce zupełnie inne, którego dziś jeszcze nikt nie potrafi dokładnie nazwać. Jedno jest pewne w tej całej historii, budynek jest w rękach miasta. Teraz czas zdecydować, co miasto zrobi z jego historią i z jego potencjałem.
10: Wykonaliśmy ekspertyzy budowlane, techniczne, sprawdziliśmy stan techniczny konstrukcji dachu, murów, czy są zawilgocenia. Na podstawie tego podzielimy etapowo zadanie, zaczniemy od wewnątrz, żeby jak najszybciej ten budynek był udostępniony. Wykonamy kosztorysy inwestorskie, zweryfikujemy rynek. To musi odbywać się chronologicznie, od tego są nasi specjaliści w Urzędzie Miasta, to jest do tych prac już przystępuje.
8: Nysa czeka zatem na swój kolejny seans, ale tym razem to właśnie mieszkańcy mają zdecydować, jaki będzie jego scenariusz.
19: Tydzień w Zielonej Górze.
8: Pewnie każdy z Was zna takie powiedzenie, że prawdziwy harcerz nie pije i nie pali. A ilu jest prawdziwych harcerzy w Zielonej Górze? Okazuje się, że naprawdę mnóstwo. Okazuje się też, że harcerstwo w XXI wieku doskonale radzi sobie w naszym mieście. A szczegóły tego umiłowania harcerskiego mundurka już za moment zdradzi przed nami Natalia Hołobotowska, komendantka schówca Zielona Góra ZHP.
19: Tydzień w Zielonej Górze.
8: To może zacznijmy od opowieści o początkach harcerstwa w Zielonej Górze.
15: One sięgają dawnych lat, no bo jeszcze w ubiegłym wieku tak naprawdę harcerstwo istniało już w tej Zielonej Górze, choć no jesteśmy stosunkowo małą chorą wią, w związku też z tym, że no, przesiedlało się bardzo dużo osób w późniejszych czasach i faktycznie jest nas mniej. Ciężko tak naprawdę mówić o takiej szczegółowej historii, bo niestety nie mamy za wiele też takich historycznych pamiątek, w związku z tym, że wielokrotnie gdzieś tam przenosiliśmy się z różnymi dokumentami i od czasu do czasu właśnie odkrywamy cały czas nowe pamiątki.
8: A na czym tak właściwie polega idea harcerstwa? Skąd ono się właściwie zrodziło?
15: Jeżeli chodzi o taką w ogóle historię harcerstwa, to może od tego zacznę, potem przejdę do tej idei, która się przeradzała w przeciągu tych 100 lat, w których istnieje harcerstwo na ziemiach polskich. No bo tak naprawdę ponad 100 lat temu pewien człowiek, tak się właśnie uczy harcerzy też, pewien człowiek tłumaczył książkę Scouting for Boys, bo się spóźnił na zajęcia. I ta książka okazała się fenomenem i wraz z tą książką, która została napisana przez Roberta Baden-Powella, powstał scouting, na jej podstawie stworzono pierwsze obozy, no i tak powoli powstawały te drużyny, których celem było wsparcie tak naprawdę społeczeństwa.

0: nabywał tych umiejętności miękkich, ale też twardych i tak naprawdę wciąż się rozwijał i na tym polega harcerstwo. Na każdej zbiórce uczymy się czegoś nowego i mimo tego, że uczymy się tych twardych rzeczy, tak jak na przykład robienie ognisk, czy nie wiem, używanie młotka, siekiery, ale też różnych takich gotowania, innych rzeczy, no to poprzez to pośrednio uczymy się samodzielności, zaradności, braterstwa, pomocy innym i wielu, wielu innych takich właśnie umiejętności miękkich, które jestem przekonana, bo sama tego doświadczyłam na sobie, od dziecka jestem w harcerstwie, no budują nas i jakby robią z nas faktycznie takich ludzi, którzy są sobie w stanie poradzić w każdej sytuacji.
1: A jak harcerstwo w Zielonej Górze w XXI wieku radzi sobie z konkurencją? Mam tutaj na myśli takie inne formy spędzania wolnego czasu po szkole. Zauważacie, że, no nie wiem, harcerstwo przegrywa z ogromem zajęć różnorakich, pozalekcyjnych, a może też po prostu ze współczesną elektroniką i nowoczesnymi technologiami?
0: To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo to pytanie ma wiele aspektów. Bo tak idąc od strony tej technologii, jakby widzimy zmianę wśród dzieciaków i tego, jak one postrzegają świat i na pewno realizacja tej misji, o której wspominałam, ZHP, jest dużo trudniejsza niż kiedyś. Jeżeli chodzi o taką konkurencję, no to jest ona zdecydowanie duża i ciężko nam tutaj konkurować tak naprawdę z różnymi miejscami, w związku z tym, że one są ukierunkowane na przykład, nie wiem, tak w jednym kierunku, na karate, na konie, i jak ktoś chce jeździć konno, no to pójdzie na konie. Jak ktoś chce właśnie umieć jakieś sztuki walki, to pójdzie na konkretne zajęcia, a u nas tak naprawdę ten rozwój jest taki wieloaspektowy i jest to miłe spędzanie czasu. Myślę, że harcerzy jest mniej niż kiedyś, ale myślę też, że ta liczba coraz bardziej wzrasta. To jest też pokłosie trochę pandemii tak naprawdę, no bo w trakcie pandemii dużo dzieci nie wychodziło, jakby trochę uzależniło się też od właśnie social mediów, od elektroniki i teraz te dzieci, to nowe pokolenie pragnie wychodzić na dwór, pragnie styczności z ludźmi i brakuje im tego, więc tak naprawdę coraz więcej tych dzieci do nas dołącza.
1: A gdzie w Zielonej Górze można znaleźć harcerzy?
0: Tak naprawdę to wszędzie, jakby tak się zastanowić. Jeżeli chodzi o zielonogórskich harcerzy, to mamy kilkanaście drużyn. Te drużyny działają w różnych miejscach Zielonej Góry. Mamy różne drużyny wiekowo. Zuchów, to jest przedział wiekowy 7-10 lat, harcerzy 10-13 lat i harcerzy starszych 13-16, a nawet mamy wędrowników 16-21, plus oczywiście kadra. No i one działają w różnych obszarach Zielonej Góry, czy to przy Pomorskim, czy też na drugim końcu miasta, gdzieś tam przy Wyszyńskiego mamy kilka drużyn, ale najczęściej jednak rodzice, jak zgłaszają swoje dzieci, no to po prostu wchodzą na naszą stronę www.zielonagora.zhp i tam jest taka zakładka, w której można zgłosić dziecko do ZHP. Te formularze do nas przychodzą, my przekierowujemy na podstawie wieku i szkoły do odpowiedniej drużyny. No i w taki sposób taka osoba z zewnątrz, która nigdy wcześniej nie miała żadnej styczności z harcerstwem, może do nas dołączyć. To jest też taki czas, w którym ona próbuje, dowiaduje się, co to w ogóle jest, czy jej się podoba, czy się nie podoba, no i z nami zostaje. No bo też wiadomo, drugą opcją jest też taka trochę poczta pantoflowa i też bardzo dużo dzieci właśnie z tej poczty pantoflowej nam przychodzi. No i faktycznie ten wzrost liczebny wciąż następuje.
1: A ja tylko przypomnę, że o zielonogórskim harcerstwie na naszej antenie opowiada komendantka chówca Zielona Góra ZHP Natalia Hołobotowska.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Zadam takie pytanie. Kto tak właściwie może zostać harcerzem?
0: W harcerstwie, że wszyscy mogą do niego dołączyć, że nikogo nie wykluczamy, że każdy może spróbować swoich sił. Bo tak naprawdę nie trzeba mieć żadnych umiejętności, no właśnie po to jest harcerstwo, żeby się ich nauczyć. No i fajnie jest też, że właśnie te dzieciaki też siebie nawzajem nie wykluczają, że każdy ma tą przestrzeń i że uczymy ich no właśnie akceptować wszystkich i być dla wszystkich, więc każdy gdzieś tam znajduje swoje miejsce i jakby rolę też dla siebie. Także zapraszamy wszystkich, nawet tych dorosłych ludzi, bo i również mamy jakieś takie grupy starszych, których nawet seniorów mamy tak naprawdę w Zielonej Górze, którzy gdzieś tam działają harcersko i spotykają się, żeby spędzić miło czas.
1: A czy wśród zielonogórskich harcerzy, idąc tym tropem, są też na przykład osoby z niepełnosprawnościami?
0: Niestety nie posiadamy drużyny nieprzetartego szlaku, bo tak się nazywają drużyny z osobami z niepełnosprawnościami. Natomiast no, zdarzają się takie osoby pojedyncze w drużynach.

0: I my zawsze dajemy przestrzeń do spróbowania, czy taka osoba się odnajduje w takiej drużynie. Jeżeli się odnajduje, to zostaje, jeżeli nie, no to po prostu obopólną decyzją gdzieś tam ta osoba rezygnuje z takiego udziału.
1: A ja przypomnę, że o zielonogórskiej odsłonie harcerstwa opowiadała nam komendantka Chówca Zielona Góra ZHP Natalia Hołobotowska. Pożegnam się takim harcerskim pożegnaniem, przywitaniem. Czuj, czuj, czuwaj.
2: Tym żyje Zielona Góra.
1: A, jeszcze jedna ważna sprawa. Bardzo uprzejmie dziękuję Wam za wspólnie spędzony weekendowy czas, Magda Sobczak, i obiecuję, że usłyszymy się w kolejny weekend w radio Złote Przeboje w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.
4: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje i programem Tydzień w Zielonej Górze, na który gorąco zapraszam Magda Sobczak. Dzisiaj u nas będzie bardzo kulturalnie, porozmawiamy sobie o dzielnicy kultury, która niebawem ma się w naszym mieście pojawić. Zajrzymy sobie też do Zatonia i sprawdzimy, na co pójdą 2 miliony polskich złotych. No, od razu powiem, że na remont przybudówki pałacowej, ale co się w niej znajdzie? No, to też ma związek z kulturą. Nie zabraknie też przeglądu najważniejszych wydarzeń tygodnia. Zadba o to mój redakcyjny kolega Grzegorz Pałka. Porozmawiamy sobie też na temat mocy literatury w Zielonej Górze. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w naszym programie. Zostańcie zatem koniecznie z Radiem Złote Przeboje. Jeszcze raz zapraszam.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
5: O wyjątkowej dziewczynce z rudymi warkoczami na naszej antenie opowie dzisiaj Anna Urbańska, specjalistka do spraw edukacji w Bibliotece Norwida. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Już po raz piąty fanki Anki spotkały się na wyjątkowej imprezie. Zlot przyjaciółek, tak można powiedzieć? Ani z Zielonego Wzgórza?
6: Fanki Anki i fani Ani spotkali się na imprezie pod nazwą Zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Tak, rzeczywiście była to już piąta edycja, bowiem tego typu imprezę Biblioteka Norwida organizuje już od 2022 roku i muszę przyznać, że z roku na rok to wydarzenie jest coraz bogatsze, coraz większe i coraz więcej uczestników bierze w nim udział. W tym roku było ich rekordowo wielu i przyjechali do nas dosłownie z całej Polski, bo gościliśmy fanki i fanów nie tylko z Zielonej Góry i województwa lubuskiego, ale także i z Poznania, i z Wrocławia, i z Krakowa, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego, z Darłowa, z Koszalina, z wielu, wielu miejsc w kraju, a także kilku gości z Kanady.
5: Pani Anno, to nie jest przypadek, że to pani zajmuje się tą imprezą, bo zbieżność imion pani i Ani nie jest chyba tutaj przypadkowa.
6: Oczywiście, że nie ma przypadku, choć ja nie zawdzięczam swojego imienia bohaterce książki Ania z Zielonego Wzgórza, jednakże Ania Shirley była jedną z moich ulubionych bohaterek literackich we wczesnej młodości i jedną z pierwszych książek, którą przeczytałam już bardzo świadomie jako osoba mniej więcej 11-12-letnia. Odkąd poznałam Anię z Zielonego Wzgórza, zakochałam się w niej i rzeczywiście ta książka jest mi bliska. Wracam do niej po wielokroć. Oczywiście przeczytałam wszystkie książki z serii o Ani autorstwa Lucy Maud Montgomery i uważam, że ta bohaterka literacka jest wciąż bardzo popularna, wciąż uniwersalna i może pasjonować i interesować także dzisiejsze czytelniczki i czytelników, choć od wydania książki minęło już ponad 100 lat.
5: Impreza w Zielonej Górze cyklicznie się odbywa. Jeśli chodzi o organizowanie cyklicznych imprez, to zawsze stoimy przed takim wyzwaniem, co zrobić, by kolejna edycja w przyszłym roku była jeszcze bardziej interesująca i ciekawa, szczególnie szczególnie dla tych fanek i fanów tego zlotu, którzy przyjeżdżają do nas co roku. Czyli mamy tak zwane elementy stałe imprezy, ale próbujemy też zaskoczyć czymś nowym.
6: Tak, tak. Staramy się, żeby każdego roku było coś nowego, choć z roku na rok są takie stałe punkty programu i do nich należy cosplay, czyli konkurs na najciekawsze przebranie. On troszeczkę się zmienia, natomiast w tym roku także odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, w kategorii dzieci i w drugiej kategorii młodzież i dorośli. I w tym roku wystartowała rekordowa liczba uczestników, bo aż 52. To, co mnie bardzo cieszy, to to, że w konkursie wzięły udział nie tylko dziewczynki, dziewczyny i kobiety, ale także mieliśmy chłopców, którzy przebrali się za inne postaci z powieści, aniżeli Ania z Zielonego Wzgórza, bo jest to konkurs, w którym można przebrać się za dowolną postać, za dowolnego bohatera z książki. Mieliśmy także osobę przebraną za dwie osoby jednocześnie, za dwie postaci jednocześnie.
5: Czyli było to połączenie Mateusza i Maryli?
6: Było to połączenie Ani i Gilberta. I ta dziewczynka, która wykazała się wielką kreatywnością, zwyciężyła w tym konkursie.
5: Pięknie. Pani Aniu, a pani ulubiony bohater z tej powieści, oprócz oczywiście Ani z Zielonego Wzgórza?
6: To Mateusz, który jest bardzo ciepłą postacią, która mimo, że stoi z tyłu, to jest bardzo wrażliwa, ciepła i otacza takim serduchem i taką dobrą aurą zarówno Anię od samego początku, jak pojawiła się w Avon, jak i też czytelników, którzy poznają losy Ani.
5: Gdyby mogła pani przenieść coś z kart powieści do biblioteki Norwida, co by to było?
6: No przede wszystkim Ania i jej fantastyczna wyobraźnia i kreatywność, ale także umiejętność dostrzegania szczegółów i cieszenia się z małych rzeczy. Ania potrafiła zauważyć bardzo ważne elementy z życia, które nie są wręcz oczywiste. Dla niej nie były istotne rzeczy materialne, pieniądze, dla niej bardzo liczyły się relacje, przyjaźnie, relacje w rodzinie. Ona tę rodzinę dopiero sobie budowała i potrafiła to docenić, że znalazła szczęśliwy dom, że znalazła bezpieczny dom przede wszystkim. I później już jako dorosła osoba także była bardzo rodzinną, bardzo ciepłą kobietą. To, co chciałabym także przenieść z Avon i z kart powieści, to także to, żeby dziś również umieć dostrzegać, być bardziej uważnym i umieć dostrzegać otaczający nasz świat i przyrodę.
5: Powiedziała pani, że dla Ani z Avon Lee pieniądze nie były istotne, ale tak duża impreza jak zlot fanek i fanów Ani wymaga nakładów finansowych. Jak to się udaje Norwidowi zrobić? Kto wspomaga i sypie groszem?
6: No, w tym roku mieliśmy dużo szczęścia, bowiem udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu, jaki złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i ten projekt w tym roku przeszedł pozytywną ocenę. Otrzymaliśmy dofinansowanie, to przede wszystkim, ale także sporą cegiełkę do budżetu dorzuciło miasto Zielona Góra, bowiem także wystąpiliśmy z projektem do Urzędu Miasta i otrzymaliśmy dofinansowanie. Więc przede wszystkim dzięki tym wsparciom, dzięki tym dofinansowaniom udało się tegoroczne przedsięwzięcie. Nie byłoby możliwe na taką skalę bez tych pieniędzy, rzeczywiście, tak jak pani zauważyła. Natomiast musimy także powiedzieć o takim wsparciu niefinansowym, niekoniecznie materialnym, ale merytorycznym, którego dostarczają nam nasi partnerzy i współorganizatorzy. To jest m.in. Retro Lubuskie czy Fundacja Tłocznia, którzy w tym roku także wsparli naszą inicjatywę i po prostu gościli na zlocie, czy też realizowali jakieś wydarzenia w ramach programu zupełnie nieodpłatnie.
5: A o wyjątkowej imprezie, która miała miejsce w minione wakacje w naszym mieście, czyli o piątym zlocie fanek i fanów Ani z Zielonego Wzgórza, na naszej antenie opowiada specjalnie specjalistka do spraw edukacji w zielonogórskim Norwidzie, pani Anna Urbańska.
4: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
5: Wspomniała pani o Mateuszu, dobrym duchu powieści, natomiast zlot fanów Ani też ma dobre duchy w postaci chociażby lokalnych pisarek.
6: Tak, Zofia Mąkosa towarzyszy w zasadzie zlotowi od pierwszej edycji, powiem już na pierwszym zlocie pani Zofia Mąkosa czytała fragmenty powieści Ania z Zielonego Wzgórza, podobnie jak Barbara Wysoczańska, która także wspiera tę inicjatywę od samego początku. W tym roku Zofia Mąkosa była obecna i wzięła udział w panelu dyskusyjnym z udziałem fanek Ani z Zielonego Wzgórza. Poza Zofią Mąkosą w tym panelu wzięły udział jeszcze Agnieszka Maruszewska, autorka bloga Pokrewne Dusze, Świat Montgomery w Polsce, jak również Weronika Madrias, pisarka i założycielka Bajkowego Świata. Natomiast zawsze wspiera nas także inna lubuska pisarka, jaką jest Barbara Wysoczańska. W tym roku nie mogła wziąć udziału, natomiast do jeszcze czwartej edycji zawsze z nami była i czytała fragmenty powieści, czy też brała udział w czytaniu performatywnym. W tym roku nie mogła, ale mamy deklarację, że w następnej edycji bardzo chętnie weźmie udział, więc na to liczymy i mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie.
5: Ale oprócz fantastycznej wakacyjnej, cyklicznej imprezy, również i jesienią w Zielonej Górze, wokół Ani z Zielonego Wzgórza, też coś dziać się będzie.
6: W ramach zlotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza będziemy mieli wydarzenie towarzyszące w październiku. 7 października mamy spotkanie z Sylwią Hutnik wokół książki Łobuziary, bo ponieważ jedną z takich bohaterek literackich, o których mowa jest w tej książce, jest właśnie Ania Shirley. I chcemy z Sylwią Hutnik porozmawiać o tym, czy dzisiejsze dziewczyny mogą czerpać właśnie inspirację z takich bohaterek literackich. I to jest 7 października, natomiast 8 także w ramach takiej imprezy towarzyszącej zlotowi odbędą się warsztaty i spotkanie z Katarzyną Wasilkowską dla dzieci.
5: A waszym i moim gościem podczas tego weekendowego wydania programu Tydzień w Zielonej Górze była Anna Urbańska, specjalistka do spraw edukacji w Bibliotece Norwida. Ja za tę rozmowę uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
5: A już teraz na naszej antenie przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zielona Góra sporządzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szwajcarskim. Zainteresowani mogą składać wnioski do 2 października. Należy je składać do prezydenta miasta w formie papierowej, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w budynku urzędu lub elektronicznie. Szczegóły magistra dopisał w mediach społecznościowych. Miasto ogłosiło też przetargi na miejskie nieruchomości. Trwają rozmowy na temat tego, co ma powstać w budynku po kinie Nysa. Najważniejsze, że jest on już w rękach miasta, podkreśla radny Janusz Rewers.
7: Uważam, że tego rodzaju obiekty nigdy nie powinny trafić w ręce prywatne, bo po prostu z założenia to albo będzie skazane na wyburzanie, albo na postawienie tam, na zamienienie na jakiś taki komercyjny budynek.
3: Decyzję, co ma powstać w miejscu dawnego kina, mają podjąć mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Do jutra mieszkańcy Nowej Soli natomiast mogą zgłaszać swoje projekty w 2. edycji budżetu obywatelskiego. Jedną z największych zmian będzie sposób głosowania. Teraz zasada będzie prostsza. 1 głos na zadanie inwestycyjne i 1 na projekt zielony.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
3: Zbiórka elektrośmieci przed nami w Żarach. 26 września w 5 punktach miasta można będzie zostawić sprzęt AGD i RTV, radia, komputery czy baterie. Miejsca, gdzie można będzie przynieść niepotrzebne urządzenia, sprawdziła Gosia Mura.
8: Wyznaczono je na parkingu przy Okrąglaku, to ulica Lubelska, na parkingu przy Telemana, na rynku przy Ratuszu oraz na parkingach przy Zawiszy Czarnego i Grunwaldzkiej. Zbiórka prowadzona będzie między 9 a 14.
3: W każdej z lokalizacji zbiórka potrwa około 50 minut. Zakończyły się prace związane z poprawą stanu nawierzchni oraz odwodnienia drogi wojewódzkiej 278 w Trzebiechowie. Usunięto zniszczoną nawierzchnię, wstawiono też nowoczesną siatkę w miejscach wymagających wzmocnienia, ułożono nową warstwę wiążącą oraz trwałą warstwę ścieralną i pomalowano pasy. Nowe oznakowanie poziome wykonano w technologii cienkowarstwowej. Nawet 3 lata więzienia grożą 45-letniemu kierowcy, który w sobotę w Zielonej Górze, mając ponad 2 promile, wyprzedzał inne pojazdy i na łuku wypadł z drogi, po czym dachował.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Ponad 2 800 000 złotych kosztować będzie budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim. Obiekt zlokalizowany w powiecie zielonogórskim będzie mieć m.in. garaż na 3 strażackie pojazdy. Z efektów projektu korzystać będzie rocznie około 9,5 tysiąca osób. Nawet do 15 lat więzienia grozi 52-letniemu multirecydwiście, który z piwnicy jednego z zielonogórskich bloków ukradł hulajnogę. Beata Korzeniowska.
9: Elektryczny jednoszlad kosztował około 3,5 tysiąca złotych. Mundurowi znaleźli go w mieszkaniu podejrzanego. Z kolei do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł w Zielonej Górze pozostawiony bez zabezpieczenia rower. Pokrzywdzona około godziny 7:20 zostawiła jednoszlad na chwilę przed budynkiem, w którym pracuje. Gdy po kilku minutach wyjrzała przez okno, roweru już nie było.
3: Kobieta wyceniła straty na ponad 1000 zł. Prace przy remoncie mostu żagannego wchodzą w kolejny etap. Wykonawca oczyścił beton od spodu obiektu oraz wykonał zabezpieczenie antykorozyjne. Obecnie trwa wymiana sieci zamontowanych pod mostem.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: A przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia z naszego miasta i regionu przygotował dla nas Grzegorz Pałka. Ogromnie dziękuję. Słuchacie programu Tydzień w Zielonej Górze. Już za momencik porozmawiamy o tym, jak mocno i kulturalnie zmieni się centrum naszego miasta. Powstanie tu bowiem nowa dzielnica. Dzielnica kultury. Co się w niej znajdzie, komu i kiedy służyć będzie, o tym już teraz w naszym programie.
4: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: W centrum Zielonej Góry ma powstać miejsce, które ma zmienić sposób, w jaki korzystamy z miejskiej kultury. Stare budynki dostaną wkrótce nowe życie, a w planach jest stworzenie dzielnicy kultury z Urban Labem, odnowionym BWA, kinami i przestrzeniami do spotkań. A co dokładnie zmieni się w centrum Zielonej Góry i kiedy będziemy mogli właściwie korzystać z tych nowych miejsc? O tym nieco więcej już za moment w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze. No ale skoro mowa o zmianach i o miejscach, które mają służyć mieszkańcom i kulturze, już za moment zajrzymy też do Zatonia. Tamtejszy pałac ponownie przechodzi zmianę. Tym razem remont obejmie jego przybudówkę, która ma służyć przede wszystkim artystom. Powstanie tam zaplecze potrzebne podczas koncertów i wydarzeń organizowanych w pałacu.
4: Co słychać w Zielonej Górze?
5: Zatonie ma być nie tylko miejscem spacerów i spotkań z historią. Pałac coraz częściej żyje także muzyką i wydarzeniami kulturalnymi. Dlatego teraz przyszedł czas na remont jego przybudówki. Ma powstać tam zaplecze, którego potrzebują artyści występujący w pałacu, a więcej na ten temat już teraz na naszej antenie.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
5: Pałac Książęcy w Zatoniu znów będzie placem budowy. Po zakończonej w ubiegłym roku modernizacji głównej części kompleksu przyszedł teraz czas na kolejną inwestycję. Tym razem remontowana będzie przybudówka. To niewielka, ale bardzo ważna przestrzeń, no, szczególnie podczas organizowanych w Zatoniu wydarzeń kulturalnych. A o jej znaczeniu dla artystów na naszej antenie opowie Michał Mogiła, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Kultury.
10: Jeżeli pojawi się jakaś gorsza pogoda, to koncerty związane na przykład z większą realizacją, ze sprzętem, z nagłośnieniem, no będą miały jakąś możliwość w końcu takiego spokojnego przechowania, ale przede wszystkim potrzebujemy tego miejsca po to, żeby latem przy pięknej pogodzie albo przy wiecznej pogodzie móc się w pełni profesjonalnie przygotować do występu, czyli mieć osobną, specjalną garderobę, mieć zaplecze, móc korzystać z podstawowych rzeczy takich tutaj, które są potrzebne przed koncertem. Dla nas to na pewno jest inwestycja na plus. Widzimy to po tym, jak wyglądają koncerty w Zatoniu. Cieszę się ogromnym, wielkim zainteresowaniem. Mówię to już nie jako członek Rady Kultury, ale jako aktywny muzyk, gdzie widziałem, jak te koncerty wyglądają, jak są realizowane i myślę, że Zielona Góra, Pałac Książęcy w Zatoniu może być z takich koncertów tylko dumny.
5: Przybudówka ma zostać przystosowana między innymi do potrzeb muzyków. Będzie mogła służyć jako garderoba, ale będzie także miejscem do przechowywania sprzętu. To kolejny etap inwestycji w kompleks pałacowo-parkowy. Główna modernizacja pałacu zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku, a w jej ramach między innymi rozbudowano oranżerię, a ruiny pałacu zabezpieczono szklanym dachem. Całość, przypomnę, kosztowała około 5 milionów złotych, a teraz miasto znów wraca do prac w Zatoniu, a o tym, co dokładnie zmieni się w przebudówce, na naszej antenie opowie wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder.
11: Miejsce zmieni się w zakresie samego pałacu, samych tych ruin trwałych. w zakresie przybudówki. Jeżeli chodzi o tą istniejącą przybudówkę, zostanie ona zmodernizowana w taki sposób, że zostaną wstawione okna, powstanie zadaszenie, pojawi się dodatkowe piętro, będą zamontowane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne od strony samego pałacu. Jest to wszystko oczywiście uzgodnione z konserwatorem zabytków. Ta przybudówka ma służyć przede wszystkim jako takie miejsce dla artystów, czyli takie zaplecze artystyczno-magazynowe, w którym wszyscy goście, którzy przyjeżdżają organizować wydarzenia kulturalne, będą mogli zarówno i się przebrać, i zostawić swoje rzeczy, a także magazyn dla tych elementów, które są tutaj wystawiane na czas koncertów, czyli ma to poprawić funkcjonowanie tego obiektu.
5: Koszt obecnej inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Prace mają zakończyć się na początku przyszłego roku, a jak będą przebiegać?
12: Piotr Idzikowski, dyrektor oddziału Diament w spółce Exalor Drilling S.A. Obecnie kontrakt obejmuje wykonanie zadaszenia części obiektu pałacowego i wykonanie pewnych prac konstrukcyjnych w środku, aby mogło to pomieszczenie być, ta część mogła być użytkowana przez artystów, inne osoby, które będą tutaj odpowiadały za wykonanie jakichś koncertów, przedstawień czy różnego typu eventów, i to jest ta część związana z obiektem, natomiast część prac będzie realizowana na terenie parku w postaci i wykonania dodatkowych elementów małej architektury, nasadzeń, wszystkiego tego, co za chwilę zobaczymy i upiększy nam kolejny raz ten przepiękny park i przepiękny obiekt.
5: Przybudówka ma więc stać się zapleczem dla wydarzeń organizowanych w pałacu i jego otoczeniu, a tych w Zatoniu, jak sami wiecie, nie brakuje, bo kompleks jest miejscem i koncertów, i wystaw, a także wielu innych wydarzeń kulturalnych. Kolejna modernizacja ma sprawić, że ten zabytkowy kompleks będzie nie tylko atrakcją dla zwiedzających, ale także coraz lepszym miejscem do organizowania wydarzeń, no i przede wszystkim pracy zielonogórskich artystów.
4: Czekamy na to od lat.
5: Zatonie to nie jedyne miejsce w Zielonej Górze, w którym przestrzeń związana z kulturą przechodzi zmiany. Miasto ma znacznie większe plany dotyczące tego, jak w przyszłości mają wyglądać miejsca, w których spotykamy się na koncertach, wystawach, seansach czy innych wydarzeniach. Tym razem wrócimy sobie do centrum Zielonej Góry, bo tu również stare, niewykorzystane dziś w pełni budynki mają dostać nowe życie. W planach jest stworzenie w naszym mieście dzielnicy kultury, przestrzeni, która ma połączyć różne instytucje i funkcje związane z kulturą. Ma być Urban Lab, odnowione biuro wystaw artystycznych. Mają pojawić się także nowe przestrzenie kinowe i miejsca do spotkań. To duża zmiana, bo chodzi nie tylko o remont pojedynczego budynku, ale o stworzenie całego kompleksu, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać na co dzień. Co dokładnie ma powstać w centrum miasta, jak zmieni się ta część Zielonej Góry, no i przede wszystkim, kiedy pierwsze z tych miejsc będą gotowe? O tym już teraz w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze.
4: Nasza Zielona Góra.
5: Zielona Góra zmieni swoje centrum. Miejsca, które przez lata niszczały albo straciły swoje dawne funkcje, mają zostać odnowione i ponownie otwarte dla mieszkańców. Jednym z najważniejszych elementów tej zmiany jest Urban Lab przy Placu Matejki. To tutaj powstaje przestrzeń przeznaczona przede wszystkim dla młodych zielonogórzan. Przestrzeń do spotkań, warsztatów, nauki, rozwijania pomysłów i działań społecznych. Budynek Urban Labu niedługo zostanie oddany do użytku, mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.
13: Wszystko idzie zgodnie z planem. Przede wszystkim to jest rewitalizacja. Tu były gruzy, była ruina. Dziś powstał budynek, w części odtworzony architektonicznie, czyli pod okiem konserwatora zabytków. Powstała nowa część z antresolą, która jest otwarta w stronę Placu Teatralnego. To jest dodatkowe dostępność dla młodzieży, dla mieszkańców tej części miasta.
5: Urban Lab jest częścią większego projektu zatytułowanego Nowe Otwarcie, którego celem jest rewitalizacja przestrzeni społecznej, edukacyjnej i kulturalnej w centrum Zielonej Góry. Docelowo ma tutaj powstać dzielnica kultury. Miasto chce połączyć w tym miejscu kilka ważnych punktów związanych z kulturą i spędzaniem wolnego czasu. W planach jest między innymi modernizacja budynku po szkole muzycznej, w którym działa BWA, oraz zagospodarowanie budynku po kinie Nysa. A o tym, jak ostatecznie ma wyglądać dzielnica kultury, mówi prezydent naszego miasta.
13: Przede wszystkim to jest szereg obiektów, które będą oferowały mieszkańcom miasta wydarzenia artystyczne, kulturalne. To jest duży, horyzontalny projekt. Dziś jest realizacja części tego projektu, czyli powstaje Urban Lab, czyli miejsce dla młodych, kreatywne, miejsce pracy, warsztatów, spotkań. Są inicjatorzy, jest nowy budynek połączony z częścią z placem teatralnym. Tu będzie aktywizacja młodych. Ponadto pieniądze, które pozyskaliśmy z funduszy europejskich, również pójdą na rewitalizację biura wystaw artystycznych. Ona tego wymaga od lat, ten budynek. Te przestrzenie należy dostosować. Będzie modernizacja, nowe przestrzenie wystawiennicze. Cała inwestycja będzie również oparta o te pomieszczenia higieniczno-sanitarne, które gdzie tam brakuje. Dodatkowo adoptujemy budynek po byłej szkole muzycznej. Obok BWA jest obiekt, który pozyskaliśmy od wojewody lubuskiego i te pieniądze pójdą na dostosowanie tego obiektu. Nowe przestrzenie wystawiennicze, spotkania NGO-sów. To są dwa elementy, które tworzą dzielnicę kultury. Kolejne to Kino Nysa, które ostatnio trafiło do miasta Zielonogóra, bo odkupiliśmy je od prywatnego inwestora. Współpraca z kinem Newa świetnie się układa. Współpraca z teatrem oraz to wszystko musi być okraszone nową przestrzenią. Rewitalizacją Śródmieścia, przebudową całego Śródmieścia. Od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów. Mała architektura, ogrody zielone, przestrzenie dla muzyków, dla gospodarki. Zielona Góra się zmieni kompleksowo w tej części miasta i powstanie dzielnica kultury.
5: Najbardziej widoczne prace trwają teraz przy placu Matejki. Budynek Urban Labu przechodzi gruntowny remont. Historyczna część obiektu jest odnawiana, a całość zostanie dostosowana do nowych funkcji. Po remoncie będzie to miejsce spotkań, warsztatów i wydarzeń, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Zielonej Góry.
14: Przestrzeń dla młodych, którą mogą wykorzystywać w taki sposób, jaki potrzebują. Będą tutaj sale kreatywne, ale sale, które są bardzo elastyczne w wykorzystaniu, bo chcemy, żeby to młodzież powiedziała, czego tak naprawdę potrzebuje, a nie narzucić im, że w tej sali można robić to i to, a tam tego nie wolno. Dlatego ta przestrzeń ma być oddaną przestrzenią dla młodych, ale nie tylko dla młodych, dla wszystkich mieszkańców. I niech wykorzystują tą przestrzeń dokładnie tak, jak potrzebują. Wciąż musimy się reklamować. Oczywiście, jak takie wielkie idee powstają, to dosyć długo trzeba nad tym pracować. Prawda też jest taka, że w Zielonej Górze mieszkańcy nie czują jeszcze, że mają sprawczość. Bardzo powoli odzyskują taki swój głos. I jak zawsze my mówimy, że mogą wyrazić swoją opinię, a my to weźmiemy pod uwagę, to jest wielkie zdziwienie. I to chyba z tego wynika, pewnego rodzaju nieśmiałość. Natomiast kiedy podchodzimy personalnie tutaj na tych różnych naszych działaniach, które się dzieją w przestrzeni miejskiej, to wszyscy są bardzo chętni. Nie mamy problemu, żeby tych młodych ludzi zachęcić. Po prostu ten pierwszy krok wejścia i być może ich przyjście do nas jest o tyle trudniejsze, dlatego my staramy się wychodzić do nich.
5: Mówiła Agata Bazydło, koordynatorka Urban Lab w Zielonej Górze. Urban Lab ma być także miejscem współpracy z młodymi mieszkańcami Zielonej Góry. Jednym z partnerów będzie zatem Młodzieżowa Rada Miasta. O tym, jak do tej pory układa się współpraca Młodzieżowej Rady Miasta z Urban Labem, opowie na naszej antenie przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Zielonej Górze, Oliwier Wołkowicz.
15: No to przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj z obecnym Bartkiem kilkukrotnie na temat wymiany zdań, wymiany pomysłów. Wzajemnie się też zapraszaliśmy na swoje inicjatywy, które były skierowane dla młodzieży, więc myślę, że ten budynek bardzo przysłuży się całej zielonogórskiej młodzieży, też ze względu na to, że współpraca przynajmniej w tej kadencji była dobra. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej, która już za niedługo.
5: A czego brakowało zielonogórskiej młodzieży?
15: Brakowało miejsca spotkań. Brakowało takiej infrastruktury, która będzie skierowana typowo dla młodzieży. Taka infrastruktura właśnie tutaj dzisiaj została zapowiedziana. Jest w końcowym etapie, w końcowej fazie budowy. W październiku będzie oddawana do użytku planowo. Więc to my jako młodzież bardzo się z tego cieszymy, że taki obiekt powstaje.
5: Dodaje Oliwier Wołkowicz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Urban Lab ma zostać oddany do użytku w październiku, a to dopiero początek większych zmian w centrum Zielonej Góry. W przyszłości dzielnica kultury ma połączyć między innymi Urban Lab, BWA, teatr oraz kina Newa i Nysa. W planach są także nowe przestrzenie dla mieszkańców, więcej zieleni i ogrody deszczowe. Miasto chce więc nie tylko wyremontować stare budynki, ale przede wszystkim przywrócić je zielonogórzanom. Tak, żeby centrum naszego miasta było miejscem, w którym można nie tylko zrobić zakupy czy załatwić sprawy, ale także spotkać się, pójść do kina, na wystawę, warsztaty albo inne wydarzenia. Tak ma wyglądać zielonogórska dzielnica kultury.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
5: A jeśli jesteśmy w temacie kultury, to zajrzyjmy sobie może do zielonogórskiego kina i sprawdźmy, wróćmy, co do zobaczenia na dużym ekranie. Na ekran w ten weekend weszły dwie premiery. Pierwsza to 100 dni Misja Zeus. Tak dobrze wam się wydaje, to kontynuacja filmu 100 dni do matury. Komedia akcji, w której ponownie widzimy na ekranie Kapsla i jego ekipę. Próbują odnaleźć się tym razem w dorosłym życiu, a przy okazji trafiają w sam środek misji, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Drugą premierową propozycją jest Totalna Magia 2. No, totalne szaleństwo. Sandra Bullock i Nicole Kidman po latach ponownie wcielają się w rolę sióstr Owens. Tym razem muszą zmierzyć się z kolejną klątwą i rodzinnymi sekretami. To propozycja dla tych, którzy lubią połączenie fantasy, komedii romantycznej, odrobiny magii, no i lubią oglądać Sandrę Bullock i Nicole Kidman na dużym ekranie. Gdybyście natomiast mieli ochotę na nieco bardziej widowiskowe kino, to podpowiem wam, że na ekranie w Zielonej Górze cały czas do zobaczenia Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Tutaj Peter Parker, super bohater, przede wszystkim koleguje się z Punisherem, co było dla mnie trochę zaskakujące. Po drugie, próbuje sprawić, by przyjaciele, którzy go zapomnieli, sobie o nim przypomnieli. Czy to się uda? A jeśli tak, jakie będą tego konsekwencje? No to proszę pójść i zobaczyć. Pod sam koniec seansu proponuję osobom nieco bardziej wrażliwym wyjąć chusteczki higieniczne. Mogą się zdecydowanie przydać przy scenie powitania Petera z Nedem.
16: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Choć do świąt Bożego Narodzenia jeszcze tak naprawdę sporo czasu, to zielonogórski falubas dostał fantastyczny prezent. Ja nie pogardziłabym takim pod choinkę. 2 miliony złotych z miejskiego budżetu. Z jakiej to okazji i dlaczego, o tym będziecie mogli posłuchać nieco więcej już za moment w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze, a przez najbliższy niecały kwadrans będzie bardzo sportowo, bo jeśli waszą dewizą życiową jest hasło w zdrowym ciele zdrowy duch, to podpowiem wam, gdzie w każdy wtorek w naszym mieście warto się wybrać, by w doborowym towarzystwie za zupełne darmo sport pouprawiać.
16: Co słychać w Zielonej Górze?
5: Jeszcze niedawno przyszłość falubazu Zielona Góra stała pod dużym znakiem zapytania. Klub zmaga się z wielomilionowym zadłużeniem, a na dokończenie sezonu potrzebne są kolejne pieniądze. Miasto zdecydowało się więc sięgnąć do budżetu i przeznaczyć na falubaz dodatkowe 2 miliony złotych.
16: Sport w Zielonej Górze.
5: 2 miliony złotych z miejskiej kasy trafią do falubazu Zielona Góra. Tak zdecydowali radni podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.
17: Wiesław Kuchta, Rady Miasta, Klub Zielona Razem. No dzisiaj falubas ma zaległości, żeby zbilansować rok, kwotę wysokości 4 milionów. Dzisiaj chcemy zabezpieczyć kwotę wysokości 2 miliony złotych. Jest to kwota niezbędna, która ma uregulować zaległości płacowe dla składu, dla zawodników z pierwszego składu. Jeżeli tego nie zrobimy, może się okazać, że falubas nie dostanie licencji na kolejny rok startu w Ekstralizie. Co prawda miasto ma na dzień dzisiejszy akcję falubazu, czyli jest tak jako właścicielem. No ale nie jest miasto od zarządzania zawodowym klubem, ani od szkolenia młodzieży. Naszym warunkiem poparcia tej kwoty jest to, żeby także inne kluby, które odnosiły w tamtym roku sukces, czyli Lechia, Zastal i ZKS, także im podnieść poziom, proporcjonalnie poziom finansowania.
5: Pieniądze mają pomóc klubowi w rozwiązaniu jego problemów finansowych. Decyzja nie była jednak jednomyślna. Przeciwko zagłosowali chociażby radni Robert Górski i Paweł Wysocki.
18: Jest zbyt dużo niewiadomych, tak? Wiemy, jakie były problemy, kto je spowodował, wiemy, co były zarząd robił, kogo się pozbywano, tak? Mówię tutaj przede wszystkim o panu Piotrze Protasiewiczu, tak, o tormistrzu. Teraz z panem Balaskiem są problemy. Gdzieś w międzyczasie była wojna z kibicami i była artykułowana, ciągle widzieliśmy te problemy. Mimo to jakby nikt nie poniósł odpowiedzialności i teraz jakby klub przychodzi po następnym 2 miliony, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej. Bo jakby przyszli, by powiedzieli, jaki jest plan, tak? Nie będę mówił o takich sytuacjach, że być może wróci do nas Pepe, tak? Że być może Dudek do nas przyjdzie. O takich informacjach byśmy marzyli, ale na chwilę obecną nie wiemy nic i uważam, że 5 milionów, bo to by już było 5 milionów w roku przekazanych dla klubu, którego zarząd były spowodował problemy, tak? Gdzie teraz jest pan Boiński, gdzie są te osoby, które wtedy decydowały.
19: Chciałbym przypomnieć, że miasto, które od kilku lat jest współwłaścicielem falubazu, nigdy nie otrzymało dostępu do ksiąg rachunkowych, wyników finansowych, nawet takiej bieżącej sytuacji. I tak jest podobnie, więc żądanie z naszej strony tego planu naprawczego zawsze spotykało się z jakimś oporem. Mimo wszystko chcielibyśmy wyjść naprzeciw tym też oczekiwaniom mieszkańców, żeby przestać udzielać się w sporcie zawodowym.
5: Dodatkowe 2 miliony złotych mają zostać przekazane klubowi w formie konkursu. Jak tłumaczyło miasto, chodzi o pomoc Falubazowi w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej i zapewnienie mu stabilnego funkcjonowania. A problem jest naprawdę poważny. Podczas posiedzeń komisji radni usłyszeli, że zadłużenie klubu już przekracza 4 miliony złotych, a Falubas informował dodatkowo, że do spełnienia wymogów finansowych i dokończenia sezonu potrzebne są łącznie kolejne 4 miliony. To nie są jednak pierwsze miejskie pieniądze, które zostały przekazane Falubazowi w tym roku. Przypomnijmy, że w styczniu w ramach podziału środków na sport zawodowy klub otrzymał 3 miliony złotych. Dodatkowo 0,5 miliona złotych przeznaczono na szkolenie żużlowej młodzieży. Oznacza to, że po przyznaniu kolejnych 2 milionów samo tegoroczne wsparcie miasta dla Falubazu wzrośnie do co najmniej 5 milionów złotych, nie licząc już wspomnianych pieniędzy na szkolenie juniorów. I właśnie skala tego wsparcia budzi wątpliwości części radnych. Paweł Wysocki zagłosował przeciwko przekazaniu kolejnych 2 milionów złotych. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim zasadności dalszego angażowania miejskich pieniędzy w klub, który już wcześniej otrzymał znaczące wsparcie. Wysocki znalazł się wśród zaledwie 2 radnych, którzy sprzeciwili się uchwale. Z kolei Grzegorz Maćkowiak, który głosował za przekazaniem pieniędzy, podkreśla, że dla Falubazu ma być to swego rodzaju koło ratunkowe. Jednocześnie stawia jednak klubowi konkretny warunek.
20: Ja sobie nie wyobrażam, żeby prezydent Zielonej Góry jako akcjonariusz obecnie mimo wszystko jeszcze nie otrzymał takiego planu naprawczego. Oto też na komisji Rady Miasta w tej sprawie pytałem, prosiłem. Trzeba oczywiście ratować Falubas. Nie możemy pozwolić na to, żeby tu były jakieś potężne problemy. Natomiast absolutnie dzisiaj chodzi o przyszły rok. I o przyszły rok dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę nie o ten, bo chodzi o przyszłość Falubazu, ale przyszłość taka, która będzie wiązała się jednak z przewidywalnym finansowaniem ze strony miasta, dlatego że mieszkańcy mówią tak, nie ma na chodniki, nie ma na drogi często, nie ma na inne rzeczy, a tu 2 miliony są. Więc tu trzeba być przede wszystkim rozsądnie i przewidywalnie do tego podchodzić.
5: Zdaniem Maćkowiaka pieniądze nie powinny być traktowane jako rozwiązywanie problemu, ale jako czas na jego naprawienie. Radny oczekuje teraz od klubu przedstawienia planu naprawczego, który pozwoli ograniczyć koszty i uporządkować sytuację finansową. Miasto podkreśla z kolei, że pomoc ma być jednorazowa. Prezydent Marcin Pabierowski mówił o potrzebie wyprowadzenia klubu z trudnej sytuacji i znalezieniu rozwiązania, które pozwoli mu stabilnie funkcjonować w przyszłości. Falubas nie jest przy tym wyłącznie beneficjentem miejskiego wsparcia. Zielona Góra posiada obecnie 34% akcji klubu, dlatego sytuacja finansowa żużlowej spółki jest również problemem samego miasta. Jednocześnie trwają rozmowy dotyczące sprzedaży miejskich udziałów. Reasumując, 2 miliony złotych mają więc pomóc Falubazowi przetrwać trudny moment. Pytanie pozostaje jednak szersze. Czy będzie to rzeczywiście ostatnia pomoc z miejskiej kasy i czy klubowi uda się dzięki niej trwale uporządkować swoje finanse? Na razie radni dali zielone światło dla kolejnego wsparcia, a teraz piłka, a właściwie żużel, jest już po stronie Falubazu.
16: Tydzień w Zielonej Górze.
5: Jeśli uwielbiacie biegać, to zachęcam gorąco. Zróbcie nieco głośniej Radio Złote Przeboje, bo już za momencik o cudownej akcji, która od lat odbywa się w naszym mieście, będziecie mogli posłuchać. Akcja nazywa się Biegam, bo lubię.
16: Aktywnie w Zielonej Górze.
21: Nazywam się Patryk Sołtys, jestem prowadzącym treningi akcji Biegam, bo lubię, Zielona Góra.
5: Panie Patryku, naprawdę można polubić bieganie? Ja pytam z perspektywy osoby, która niechętnie na lekcjach WF-u wybiegała bieżnie.
21: Myślę, że można. Jest to kwestia oczywiście zawsze indywidualna. Myślę, że kwestia ta wynika z tego, że jako dzieci jesteśmy zmuszani do treningów biegowych, a niekoniecznie dzieci chcą tylko biegać. I stąd nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzają różne elementy biegowe w zabawach, żeby ukryć samo bieganie.
5: O, to sprytne jest.
21: Tak.
5: Czy pan też tak robi podczas treningu z dorosłymi mieszkańcami Zielonej Góry? Czy tu już nie trzeba stosować takich zabiegów?
21: Nie stosuję tego zabiegu, ponieważ osoby, które przychodzą do nas na treningi, już są nastawione na to bieganie i chcą w tym kierunku się rozwijać, chcą w tym kierunku coś zrobić, żeby też się przekonać i polubić to bieganie.
5: Ja słyszałam kiedyś i pewnie się pan pod tym podpisze, że jeśli chodzi o bieganie, to jest najtańszy sport świata, jeśli chodzi o jego uprawianie, bo tutaj trzeba zainwestować tylko i wyłącznie w buty, a cała reszta inwestycji to jest motywacja, znalezienie czasu i pokochanie chociażby biegania w deszczu.
21: Myślę, że w teorii można by to tak ująć. Wiadomo, rzeczywistość potrafi zweryfikować i realia będą inne. Ale co do założenia tego teoretycznego, wystarczą odpowiednie buty i można wyjść biegać.
5: A dlaczego wtorek ma być tym dniem, w którym zielonogórzanie mają kochać bieganie? Skąd pomysł na to, by akcja Biegam, bo lubię w Zielonej Górze odbywała się właśnie we wtorek?
21: Ja akcję w Zielonej Górze prowadzę od 2018 roku i tutaj sobie wypracowaliśmy taki dzień, że uczestnikom większości osób pasuje ten wtorek, tak się umawialiśmy i kontynuujemy to w kolejnych latach.
5: Czy ta grupa treningowo-biegowa jest grupą zamkniętą, czy do tej grupy można dołączyć w dowolnym momencie roku? Jak to wygląda z takiej technicznej strony?
21: Z takiej strony technicznej wygląda to w ten sposób, że wystarczą tylko chęci i można się pojawić na akcji we wtorek. Treningi są całkowicie darmowe dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania i każdy też, niezależnie od tego poziomu, jaki prezentuje, na pewno znajdzie coś dla siebie.
5: A czy tutaj wiek jest jakąś przeszkodą, czy biegać każdy może?
21: Myślę, że każdy może biegać, jeżeli mu tylko zdrowie na to pozwala.
5: I kardiolog na przykład.
21: Na przykład. Natomiast jakby nastawiamy się akcją, że kierujemy w stronę do osób powyżej 16 roku życia, dlatego że sama Fundacja Wychowanie przez Sport, która jest organizatorem akcji Biegam, bo lubię, ma też inne zajęcia, które są przeznaczone typowo dla młodszych uczestników.
5: Wychowanie przez sport to jest bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie, my teraz w XXI wieku często zapominamy. To znaczy, martwi mnie i być może pana również osobę, która ze sportem jest za pan brat i na co dzień, zwiększona liczba chociażby zwolnień lekarskich z WF-u, które przedkłada się w okolicach września w zielonogórskich szkołach.
21: No na pewno nie jest to nic zadowalającego i tendencja idzie w tą gorszą stronę. Natomiast kto ma być lepszym przykładem niż rodzice dla dziecka? I jeżeli tutaj rodzice idą w stronę takiego, nie wiem, prostszego rozwiązania, żeby tylko mieć spokój, żeby dziecko nie męczyło, że nie chce iść na te zajęcia WF-u, no to później mamy taką sytuację.
5: Wróćmy do treningów wtorkowych, biegowych. W Zielonej Górze w akcji Biegam, bo lubię, biegamy jesienią, ale tą jeszcze Złotą Polską i potem razem z budzącą się wiosną, kiedy kończymy sezon na morsowanie, wybiegamy, no właśnie, gdzie konkretnie?
21: My się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej, co tydzień o godzinie 19.
5: Jeśli chciałabym jednak pokochać bieganie i zdecydowałabym się na taki pierwszy swój bieg, biegowy trening, o czym powinnam wiedzieć, pamiętać i jak się do takiej pierwszej, naprawdę pierwszej przygody z bieganiem przygotować?
21: Ja bym generalnie podszedł ze spokojem. Można się u nas pojawić na akcji. Ja jestem dla uczestników, także można przyjść, porozmawiać, ja wszystko powiem, jak mamy to robić. Każdy trening też przeze mnie jest w teoretycznym wprowadzeniu. Żeby też każdy wiedział, co nas dzisiaj czeka i jak należy wykonać trening. A jedyne, co trzeba, to myślę, że zabrać pozytywne nastawienie, dobry humor i najlepiej odpowiednie obuwie, ewentualnie jakiś inny strój sportowy, żeby to nie były spodnie jeansowe przykładowo.
5: Pozostaniemy jakby w temacie biegania, natomiast ja mam takie pytanie do pana jako fachowca od biegania. Marzy się panu, panie Patryku, taka duża impreza biegowa w Zielonej Górze, jak na przykład zielonogórski maraton?
21: Myślę, że na pewno by to przykuło dużą uwagę. Maraton to nie wiem, nie jestem do tego przekonany. Maraton jest trudny organizacyjnie, bo jednak to jest dwa razy więcej kilometrów niż na przykład półmaraton.
5: A na sam koniec podsumujmy sobie króciutko naszą dzisiejszą rozmowę, o czym słuchający nas mieszkańcy Zielonej Góry powinni pamiętać, jeśli biorą pod uwagę wspólne bieganie podczas akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze.
21: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że treningi Biegam, bo lubię są darmowe, są dla każdego. Tutaj niezależnie, tak jak wspomniałem, od poziomu zaawansowania, każdy znajdzie coś dla siebie. Także serdecznie zapraszam, żeby spróbować.
5: Przypomnijmy, można próbować jesienią, a także wiosną. Wystarczy przyjść w dowolny wtorek na godzinę
21: 19
5: na stadion
21: przy ulicy Sulechowskiej.
5: To zapraszamy gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy już przekonali się do biegania i tych, którzy chcieliby tę lekkoatletyczną dyscyplinę sportu pokochać. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę o akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze. Jak się okazuje, bieganie to znacznie więcej niż pokonywanie kolejnych kilometrów. To ruch, energia, spotkanie z innymi i przede wszystkim sposób na to, żeby zrobić coś dobrego dla własnego zdrowia i samopoczucia. A o akcji Biegam, bo lubię opowiadał na naszej antenie Patryk Sołtys, prowadzący treningi biegowe.
16: Tydzień w Zielonej Górze.
5: W naszym dzisiejszym programie mogliście już posłuchać o tym, że w naszym mieście powstanie dzielnica kultury, a jednym z jej elementów będzie Urban Lab. Budynek niedługo zostanie oddany do użytku, ale czym tak naprawdę jest Urban Lab i komu i jak ma służyć, tego dowiecie się już teraz w naszym programie.
16: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Jak tworzyć miasto, w którym mieszkańcy nie tylko żyją, ale także mają realny wpływ na jego rozwój? Czy innowacje mogą zaczynać się od zwykłej rozmowy, wspólnego pomysłu i lokalnej współpracy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w naszym programie, rozmawiając dziś o Urban Lab w Zielonej Górze. Miejscu, które łączy mieszkańców, samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorców i środowisko naukowe we wspólnym projektowaniu przyszłości naszego miasta.
16: Mieszkańcy Zielonej Góry mają głos.
5: A razem z Wami i ze mną ten czas spędza Bartłomiej Walkowski z Urban Lab Zielona Góra. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Urban Lab. Kiedy myślę o tym skrócie, myślę sobie, że można by to potraktować tak trochę po angielsku, bo chyba taka też była idea, i powiedzieć o Urban Lab jak o miejskim laboratorium. Ale tutaj nie trzeba mieć fartuchów, żeby przyjść i czynić rzeczy ciekawe, interesujące i ważne dla miasta. Czy to się zgadza?
0: Absolutnie tak. To też często pytanie, które dostajemy jako właśnie członkowie Urban Labu. Z czym się ten Urban Lab, ta nazwa w ogóle popularnie je? No więc Urban Lab oczywiście to jest takie laboratorium, takie miejsce stworzone dla mieszkańców, którzy po prostu chcą mieć realny wpływ na rozwój miasta, a my jako ta przestrzeń, która powstała w Zielonej Górze, łączymy ludzi, pewne pomysły, pewne działania, pokazując, że o mieście po pierwsze można rozmawiać, no i współtworzyć je w jakiś taki nowoczesny, otwarty sposób, no ale to także przestrzeń do spotkań, warsztatów, czy różnego rodzaju wydarzeń, wspólnego szukania takich rozwiązań, które sprawiają, że no właśnie, Zielona Góra staje się lepszym miejscem do życia.
5: No dobrze, panie Bartłomieju, ponieważ Urban Lab już działa od 2025 roku, to sprawdźmy, jak to, co powiedział pan w teorii, sprawdza się w Zielonej Górze w praktyce. Co takiego realnego wydarzyło się w naszym mieście dzięki udziałowi mieszkańców, którzy pojawili się w Urban Labie?
0: Ja myślę, że to, od czego warto w ogóle zacząć informację o tym, co się pojawiło w mieście, co się zmieniło, to, że tak naprawdę zarówno młodzi ludzie, którzy trafiają do Urban Labu, ale też organizacje pozarządowe, czy też ta sfera biznesowa, bo ten Urban Lab też ma łączyć różnego rodzaju sfery, do tego jeszcze tą sferę mieszkańców i sferę władz miasta. Ta przestrzeń Urban Labu stała się przede wszystkim taką przestrzenią dialogu i myślę, że to jest taka pierwsza bardzo realna zmiana, którą my mocno odczuwamy, bo to, że my rozmawiamy z mieszkańcami, chociażby podczas naszych akcji spotkań na osiedlach z mieszkańcami miasta, pytamy ich, co chcieliby zmienić w tym mieście, co jest w porządku w tym mieście, a co chcieliby właśnie rozwijać, albo być może co zauważyli podróżując w różnego rodzaju innych miastach albo krajach, a co mogłoby się sprawdzić w Zielonej Górze, to myślę, że to, co jest dla nas najbardziej kluczowe, to, że tworzymy tą przestrzeń do dialogu i w bardzo wielu przypadkach to jest jeden z głównych argumentów, który się pojawia podczas naszych rozmów z osobami, które pojawiają się w przestrzeni Urban Labu, że tego miejsca właśnie brakowało. Brakowało po pierwsze miejsca, do którego będzie można po prostu przyjść, poczuć się trochę tak jak w domu, ale też miejsca, w którym będzie można naprawdę usiąść i porozmawiać o wyzwaniach miasta. My w 2025 roku w zasadzie w przeddzień otwarcia zrobiliśmy taką akcję, kiedy kiedy postawiliśmy w Zielonej Górze czerwone skrzynki, do których zbieraliśmy pomysły na miasto. No i proszę sobie wyobrazić, że ponad 500 pomysłów, które trafiły od mieszkańców naszego miasta na to, co w tym mieście można zmienić, co w tym mieście można zrobić, od takich najbardziej prozaicznych. Zbudujcie chodnik na moim osiedlu, bo bardzo mi na tym zależy. Po takie, jak chociażby temat, który przewija się od wielu lat w Zielonej Górze, czyli bardzo marzy nam się, żebyśmy mieli w Zielonej Górze rolkowisko albo lodowisko kryte, w którym będzie można znaleźć sobie taką odskocznię od codzienności.
5: Te projekty, te pomysły, które trafiły do czerwonych skrzynek, trafiają też na języki osób odwiedzających Urban Lab. Wspomniał pan, że faktycznie to miejsce kojarzy nam się tak trochę z młodością, bo wydaje nam się, że w tej młodości tkwi siła. No i od czego zaczynać? Od pomysłów młodych ludzi, którzy kiedyś po nas przejmą to miasto. Ale do tego miejsca zaproszeni są wszyscy. Tu nie ma znaczenia, jaki mamy PESEL i datę urodzenia w metryce, prawda?
0: Absolutnie zgadzam się w 100%. Co prawda faktycznie takim głównym odbiorcą naszych działań są ci młodzi mieszkańcy w wieku od 13 do 35 roku życia, bo tak jak pani wspomniała, to jest ta grupa, która po pierwsze ma jakieś takie nietuzinkowe pomysły na to, jak zmieniać miasto, jak je ulepszać, ale to jest też ta grupa, którą zależy nam, żeby zatrzymać w naszym mieście, po to, żeby oni nie wyjeżdżali na studia, a nawet jeśli wyjadą na studia, to po to, żeby załapali trochę wiedzy, trochę umiejętności, ale wracali tutaj do nas, do Zielonej Góry i rozwijali na przykład swoje biznesy, to tutaj zakładali swoje rodziny. Chcemy, żeby oni po prostu czuli, że to miasto jest ich przestrzenią, no i że ten głos tych młodych ludzi ma znaczenie. Dzisiaj bardzo często nawet w diagnozie społecznej młodzieży czytamy, że młodzież nie czuje, że ma realny wpływ na cokolwiek, więc Urban Lab właśnie jest tą przestrzenią, która z pewnością ma to zmienić. No i stąd też to różnego rodzaju wydarzenia rozwijające kompetencje, czy wspierające kreatywność, integrację, ale też zdrowie psychiczne, czy właśnie przedsiębiorczość. No a jednocześnie wiele tych naszych działań ma charakter właśnie, tak jak pani wspomniała, międzypokoleniowy, bo my absolutnie wierzymy, że najlepsze pomysły powstają wtedy, gdy spotykają się różne doświadczenia i różne perspektywy. No a przecież mieszkańcy, którzy mieszkają w tym mieście od 40, 50, 60 lat, mają tę perspektywę dużo, dużo szerszą niż osoby w wieku 15 lat i bardzo zależy nam na tym, żeby te perspektywy wybrzmiewały i żeby zarówno ci seniorzy, jak i ci młodzi mieli jakąś taką spójną wizję tego miasta.
5: Urban Lab też ma dużo starszych sióstr i braci, prawda?
0: Dokładnie tak, bo w ogóle jakby idea Urban Labu, ta teraz, w tej chwili, którą my realizujemy, czyli Urban Lab Miasto dla Młodych, no to trochę pokłosie projektu, który wcześniej realizowany był w Gdyni i w Rzeszowie i tam faktycznie te działania były otwarte od samego początku dla wszystkich mieszkańców miasta i też na kanwie tych wniosków podjęto decyzję, żeby skupić się faktycznie na tej węższej grupie od 13 do 35 roku życia, tej młodzieży, do której dedykuje się działania. No ale właśnie, tak jak pani też wcześniej wspomniała, ważne jest też to, żeby każdy mieszkaniec naszego miasta czuł, że to jest jego miejsce i że przychodząc do tego miejsca będzie czuł się wysłuchany, więc my trochę kontynuując ideę Urban Labów, które wcześniej działały w Gdyni i w Rzeszowie, robimy dzisiaj w Zielonej Górze coś, co miejmy nadzieję sprawi, że to miasto z roku na rok będzie po prostu coraz lepsze.
5: Kiedy ja sobie myślę o zielonogórskim Urban Labie, to mam takie wrażenie, że tam powinno być gdzieś wypisane wielkimi literami motto: nikt wam nie powie, że coś się nie uda. Możecie próbować i działać.
0: Absolutnie. Piękne hasło, kto wie, czy ono gdzieś nie zawiśnie być może w naszej siedzibie. Muszę pani przyznać, że to jest piękna inspiracja, ale dokładnie tak jest. To jest tak, że my jak rozmawiamy z mieszkańcami naszego miasta, to bardzo często jak zadajemy im pytanie, co chcieliby w tym mieście, żeby się zmieniło, albo co chcieliby, żeby było więcej, to oni często mówią, w zasadzie to chyba jest mi okej. A my wtedy mówimy, słuchajcie, szanowni mieszkańcy, sky is the limit. Na razie rozbudźmy naszą wyobraźnię, bo może się okazać, że jeden pomysł, który wydaje nam się absolutnie niemożliwy do zrealizowania, będzie tym, który sprawi, że w ogóle w tym mieście zmieni się coś jeszcze innego. Także nie zamykajmy się, próbujmy zmieniać, próbujmy rozmawiać, ale przede wszystkim zróbmy wszystko, żebyśmy to my, jako mieszkańcy tego miasta, czuli się w nim absolutnie najlepiej, a to w trakcie naszych spotkań bardzo często wybrzmiewa, że mieszkańcy naprawdę dobrze czują się w Zielonej Górze.
5: Dziś przyglądamy przyglądamy się idei Urban Labu, jego dotychczasowym działaniom oraz temu, jak wpływa na rozwój Zielonej Góry. Razem z Bartłomiejem Walkowskim rozmawiamy o projektach, które zmieniają miejską przestrzeń, wspierają aktywność społeczną i pokazują, że najlepsze rozwiązania powstają wtedy,

0: kapitał społeczny i kapitał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wykorzystać i przekuć go dla dobra miasta, ale to też współpraca z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra, to też współpraca oczywiście ze szkołami ponadpodstawowymi, z organizacjami pozarządowymi, to też współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Zielona Góra. Przy okazji też oczywiście wymieniamy się doświadczeniami z innymi Urban Labami w Polsce, bo jesteśmy jednym z 8 działających w tym pilotażu Urban Labów, więc ta wiedza dla nas jest bardzo, bardzo ważna. No i oczywiście to też coś, co jest dla nas kluczowe, czyli współpraca z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, który jest takim naszym opiekunem, aby ten projekt z miesiąca na miesiąc posuwał się do przodu, i oczywiście Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, który finansuje nasze działania.
1: Panie Bartłomieju, pamięta pan ten pierwszy dzień, kiedy drzwi Urban Labu zostały otwarte dla mieszkańców miasta?
0: Pamiętam przede wszystkim przygotowania do tego dnia. Tym przygotowaniom towarzyszyła niesamowita ekscytacja, a ten moment otwarcia i wejścia jeszcze do tej takiej surowej przestrzeni przedremontowej, to był moment, w którym już wtedy, pamiętam, młodzi ludzie, ale też w ogóle mieszkańcy miasta, którzy przyszli na to otwarcie, powiedzieli: wow, tego właśnie nam było trzeba. I chyba to, co mógłbym najbardziej zapamiętać z tego dnia, to jest właśnie ta ekscytacja, że to jest właśnie ten pomysł, to laboratorium, które jest potrzebne Zielonej Górze, żeby mieszkańcy czuli się w nim dobrze, i mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc uda nam się tych mieszkańców coraz więcej zgromadzić wokół idei Urban Labu, a dzięki temu może za 2, 3, 4 lata ten Urban Lab będzie już w takim miejscu, że będziemy musieli rezerwować te przestrzenie dużo, dużo wcześniej, bo tych wydarzeń, które będą towarzyszyły działaniom Urban Labu, będzie dużo, dużo więcej.
1: A ja bym też bardzo chciała, żeby to było takie miejsce jak moja osiedlowa ławeczka, że spotykają się panie i jedna mówi: zaprawiłabym ogórki, druga mówi: ojej, ja mam ich mnóstwo na działce, trzecia mówi: a ja mam doskonały przepis po babci, a czwarta mówi: wpadnijcie do mnie, mój mąż pojechał na ryby, mam wolną kuchnię. Chodzi mi o to, żeby to było to miejsce, w którym tak naprawdę każdy dobry pomysł mógł mieć od razu swoich realizatorów.
0: I dokładnie takie jest założenie. Jakby pani była członkiem zespołu Urban Lab, jak najbardziej tak. To jest właśnie to miejsce, które ma być absolutnie otwarte na pomysły, absolutnie odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Także dokładnie tak jak pani wspomniała, każdy pomysł mieszkańców jest dobry, czasem wymagający być może lekkiego doprecyzowania, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę ma się wydarzyć, ale ja absolutnie widzę, zresztą to też doświadczenie z naszych wizyt studyjnych, ja też widzę przestrzeń, nomen omen, do tego, co pani wspomniała, czyli do tego, żebyśmy zrobili na przykład warsztaty z kiszenia ogórków. Dlaczego nie? Jak najbardziej. Są takie osoby, które nie potrafią, a chciałyby się nauczyć. Są takie, które mają babcine przepisy, które sprawdzają im się wiele, wiele lat, a dzięki temu tak naprawdę możemy się wspólnie poznać w mieście i być może zawiązać nowe przyjaźnie, które przetrwają lata.
1: Panie Bartłomieju, powiedzmy teraz o takich technikaliach. Co zrobić, żeby w Urban Labie na przykład zrobić fajne warsztaty dla innych mieszkańców, albo mieć tę przestrzeń na spotkanie chociażby ewentualnych członków przyszłego stowarzyszenia działającego na rzecz Zielonogórzan?
0: Jedyne, co trzeba zrobić, to tak naprawdę się z nami skontaktować. Czy to przez naszego Facebooka, czy przez naszego Instagrama. Wystarczy wpisać Urban Lab Zielona Góra i bez problemu znajdziemy, i napisać do nas: mam pomysł na warsztat, mam pomysł na spotkanie, chciałbym się właśnie spotkać z grupą znajomych, wspólnie coś zrobić. Ta przestrzeń, w której działamy, jest oczywiście cały czas dostępna dla mieszkańców, więc jeśli tylko nic w tym czasie się nie dzieje, to oczywiście od razu odpisujemy, że tak, jak najbardziej, od tej do tej godziny ta przestrzeń jest otwarta, możecie z niej korzystać. Oczywiście w kontekście warsztatów czy różnego rodzaju spotkań, które są otwarte dla mieszkańców miasta, my też pomagamy w kwestiach takich organizacyjno-promocyjnych, więc jeśli ktoś chce zorganizować warsztat, który jest otwarty dla innych mieszkańców, no to odpowiednio wcześniej ustalamy sobie wszystkie szczegóły i je promujemy. Oprócz tego oczywiście, powiedzmy to też bardzo otwarcie, bo ta przestrzeń nasza Urban Labu jest podzielona na takie dwie strefy. Pierwsza strefa, która jest strefą ogólnodostępną, w której można przyjść, posiedzieć, poczytać książkę, porozmawiać ze znajomymi, można zagrać na przykład w gry planszowe, ale można na przykład posłuchać sobie też gdzieś w zaciszu muzyki. No i ta strefa właśnie kreatywna, gdzie znajdują się sale, w których odbywać się będą warsztaty czy też spotkania, i ona jest trochę niezależna od tej części pierwszej, więc tak naprawdę przyjść do Urban Labu de facto możemy praktycznie zawsze.
1: A warto by było przychodzić do Urban Labu z

0: głową pełną pomysłów do realizacji, by w naszym mieście żyło się jeszcze fajniej i jeszcze lepiej.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czas.